0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: miłości szukałeś.
1: Tu radio Rodzina. Rodzina. Jest sobota, 1 sierpnia.

Wyobraź sobie. Jesteś ze znajomymi na urodzinach u twojego kolegi. Dobrą atmosferę spotkania i rozmowy przerywa nagle niecodzienna obietnica jubilata.

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już, podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiedników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Śmierć Jana Chrzciciela jest efektem spisku, w jaki wciągnęła swoje otoczenie Herodiada. Kobieta nie mogła znieść tego, że ktoś publicznie zwracał uwagę Herodowi, że z nią żyje. Usłyszenie bolesnej prawdy doprowadziło ją do zawiści i chęci zemsty. Co czujesz, gdy odkrywasz czasem trudną prawdę o sobie?

córka Herodiady, miała zaplanowany występ. Zapewne długo się do niego przygotowywała. Wcześniej jednak uległa manipulacji ze strony swojej matki. Nie mając swojego zdania i będąc wobec niej całkowicie zależną, zgodziła się zrobić coś złego. Jakimi wartościami chciałbyś się zawsze kierować? Nawet jeśli twoje otoczenie namawia cię do postąpienia inaczej.

Herod do tego stopnia uległ wdziękowi, pięknu i urokowi Herodiady, że stracił rozum. Na fali nagłych, przyjemnych uczuć złożył jej absurdalną obietnicę. Choć czuł smutek wobec jej prośby, nie potrafił wycofać się z przysięgi. Słuchając ponownie Ewangelii, zawierz Bogu te sytuacje, w których jesteś skłonny podejmować nagłe decyzje pod wpływem silnych emocji.

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już, podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Na zakończenie opowiedz Bogu o tym, co było dla Ciebie ważne podczas tej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę! Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Mike Kelly, Rob Kim, Wondus.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
10: Parara, parara,
11: audycja parara. Ze starej płyty.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
13: No cześć.
11: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dziś

Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machają

samo żonę Felema i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Fela.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Parara, parara, audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę.

dla mnie parą. Chcę przeżyć śpiewająco, razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście, moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę.

0: Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. Ambasador Rosji wezwany przez polski MSZ. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od informacji z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
1: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
0: W ostatnich tygodniach Moskwa zwiększyła ataki z powietrza na Ukrainę. Ambasador Rosji w Polsce, Georgij Michno, został wczoraj wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To w związku z rakietą, która spadła na terytorium Polski. Co usłyszał rosyjski polityk? O tym rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu i jednocześnie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, pana Roberta Kupieckiego. Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Rzecznik MSZ dodał, że polska strona zaznaczyła, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk zginęło około 18 tysięcy powstańców i prawie 200 tysięcy mieszkańców stolicy. Na Placu Krasińskich w Warszawie już wczoraj oddano hołd poległym.
3: Ten dramat konieczności, który wydarzył się 82 lata temu. Dramat konieczności, który wyglądał jak dramat antyczny albo tragedia antyczna, w którym nie można było dokonać jednego dobrego wyboru. Trzeba było bowiem wybierać z jednej strony między życiem, z drugiej strony między godnością i między wiernością swoim wartościom.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Wśród wielu punktów obchodów rocznicy o godzinie 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Zaplanowano także zgromadzenia publiczne i przemarsze. Dziś pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii. Będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
4: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
0: Mówił jeden z uczestników akcji w Hiszpanii, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: To już pewne, rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska. Od dziś łatwiej zapisać się do lekarza przez internet. W niektórych miejscach zaczyna brakować w Polsce wody. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła w środę na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
0: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. Potem przesłuchiwani będą świadkowie. Od dziś łatwiej zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska, kierownik działu koordynacji ambulatoryjnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.
2: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie lub osobiście w przychodni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na wyspie Magda Tokarska.
4: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
0: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. Tymczasem w Polsce w niektórych miejscach zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
5: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie.
3: Radio Rodzina.

No i zaczynamy intencję. Czekamy na Państwa telefony pod numerem 71 322 2022, również na SMS-y. No, o dowolnej porze wysyłane, zbieramy je wszystkie. Pod numer wysyłamy SMS 71 48, zaczynając od słowa intencje.

0: I mamy pierwszą intencję, witamy serdecznie i słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy.

0: Kolejny telefon, witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Panie Boże, Maria mówi, modlę się dzisiaj wraz z wszystkimi słuchaczami o niebo, o wybaczenie grzechów, o lepsze życie w wieczności u Boga. A to w intencji Jerzego, którego pogrzeb odbywa się w tej chwili, oraz Krystyny, również w dzisiejszy dzień pogrzebu. O szczęście wieczne, o przebaczenie grzechów. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną razem się modlą. Szczęść Boże, dziękuję.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za telefon. Pierwsze SMS-y również do nas z intencjami docierają. Panie Boże, daj mi moc męstwa do podjęcia decyzji, aby mnie dawała więcej traktować się bez szacunku. Maryjo, otocz mnie płaszczem swojej opieki. Jezu, ufam Tobie. Modli się Agnieszka.

0: I mamy kolejnego słuchacza na antenie. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, wprowadź. Oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę, Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę w intencji Marty, by znalazła dobrą pracę. Te wszystkie sprawy jej oddaję Tobie. Również chcę prosić, Mateczko, szczególnie dzisiaj, w intencji wszystkich tych, którzy 1 sierpnia poderwali się do walki, byśmy nigdy o tym nie zapomnieli, byśmy w naszych sercach mieli tą pamięć i nigdy się nie wstydzili tego, że jesteśmy Polakami. Również chcę prosić w intencji naszej ojczyzny, by była bezpiecznym domem dla nas, a dla tych wszystkich gości, których przyjmujemy, to z otwartymi sercami, by pamiętali o tym, że zawsze pozostają gośćmi. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za telefon.

0: I jest kolejny telefon. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę, o łaskę nieba dla wszystkich, którzy zginęli w obronie ojczyzny i wiary. O Boże błogosławieństwo dla 12-letniego Aarona z okazji jego sierpniowych urodzin. O Boże błogosławieństwo dla Sylwii z okazji jej sierpniowych urodzin. O Boże błogosławieństwo dla Bogdana z okazji jego sierpniowych urodzin. A także dla Grażyny i Adama z okazji ich 50-lecia ślubu w sierpniu. O Boże błogosławieństwo dla wszystkich podróżujących, o bezpieczne podróże, o opiekę świętego Krzysztofa dla prowadzących pojazdy, dla wszystkich pieszych, dla wszystkich podróżujących, a także o niebo dla zmarłej kilka dni temu Anny. A też o Boże miłosierdzie dla ciężko chorego Józefa. O Boże błogosławieństwo dla mediów i ich pracowników, ich rodzin. Z Panem Bogiem i słuchaczy. Z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy ślicznie za telefon. Kolejne SMS-y w intencji ojczyzny. O pokój na świecie w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za wszystkich walczących, żyjących i zmarłych. Chwała bohaterom. Pomódlmy się również o zdrowie i siłę dla wszystkich starszych osób, aby przetrwały te upały i żeby zapowiadane burze nie poczyniły wielkich zniszczeń. Kolejne SMS-y z okazji urodzin chrześniaka Krzysztofa. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla niego i rodziny, a także o nawrócenie i przemianę serc ludzi błądzących za zmarłych i dusze w czyśćcu modli się również Halina. Kolejny SMS o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Krzysztofa, Marii, Kamila. Pozdrawiam serdecznie prowadzącego Stella. Również pozdrawiam.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: A w dzisiejszej
0: Ojca
1: pogodzie
0: i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Premier o lekcji, jaką dało nam powstanie warszawskie. Neapol po wieczornym trzęsieniu ziemi. Na półmetku wakacji peżowickie lotnisko podsumowuje ruch pasażerski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na początek dobra informacja ze świata sportu. Polscy siatkarze wygrali ze Słowenią 3-0 i awansowali do finału Ligi Narodów w Ningbo. W jutrzejszym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia, które rozpocznie się o 13:30. Powstali do walki, żebyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, mówi premier w 82. rocznicę powstania warszawskiego. Donald Tusk zamieścił z tej okazji okolicznościowe nagranie.
1: Po 82 latach od tej walki patrzymy na jej bohaterów i ich biało-czerwone opaski. To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy. Tylko wspólnie jesteśmy siłą, która pokona każde zło.
0: Już tradycyjnie o godzinie 17:00 Warszawa zatrzyma się na minutę, by uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kilka minut, tyle trwała wczorajsza wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która znalazła się w Polsce, wystrzelona została przez Rosję. W rejonie Neapolu doszło wczoraj wieczorem do trzęsienia ziemi. W jego wyniku zostało rannych 21 osób i uszkodzonych zostało wiele budynków. Więcej o tym Justyna Stolfik-Binda.
3: Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, czyli tak zwanej kaldery, zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 km. Pod kalderą jest gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozwoli, zamieszkane przez ponad 80 tysięcy osób. To głównie tam zanotowano największe szkody. Ministerstwo do Spraw Obrony Cywilnej poinformowało o wielu uszkodzonych budynkach mieszkalnych i kościołach. Eksperci natomiast ostrzegają, że może dojść do kolejnych wstrząsów.
0: Po piątkowym wstrząsie trwają kontrole stanu budynków. Nie wyklucza się ograniczenia dostępu na niektóre plaże i do portów z powodu szkód, jakie tam stwierdzono.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z roku na rok przybywa osób, które wybierają wakacje za granicą i podróże samolotem. Świadczą o tym statystyki. Na półmetku wakacji dane z Katowice Airport podaje Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.
5: Prawie 900 tysięcy przez 27 dni lipca obsłużyliśmy, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Lotnisko w Pyrzowicach szacuje, że w tym roku obsłuży 8 milionów pasażerów.
6: Dwanaście minut dokładnie po godzinie 12, 27 stopni na termometrach, już jest duszno i gorąco, będzie jeszcze cieplej, 29 stopni, twierdzą synoptycy po godzinie 14, ale dziś może przydarzyć się absolutnie wszystko, czyli i dominować może słońce, mogą pojawić się chmury, nagłe burze, przelotne opady deszczu, to wszystko dzisiejszego dnia nie jest wykluczone.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: 18 minut po godzinie 12, jak w każdy weekend na wakacje, zapraszamy Was do tego, żeby posłuchać audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Jest co zwiedzać, jest co oglądać, jest co podziwiać i nawet te takie wydawałoby się dość oczywiste miejsca wciąż skrywają wspaniałe rzeczy do odkrywania. No i właśnie tam Was zabieramy. Z jednej strony to może być inspiracja do tego, żeby pojechać i przekonać się na własne oczy, a z drugiej strony po prostu rozsiąść się teraz wygodnie w fotelu i posłuchać, jakbyśmy tam dokładnie byli. Dziś zabieramy Was pod ziemię.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Dolny Śląsk przyciąga nie tylko tym, co widoczne na powierzchni, lecz tym, co ukryte jest pod ziemią. Dawne kopalnie, sztolnie, podziemne fortyfikacje tworzą wyjątkowy świat, który można odkrywać krok po kroku właśnie w naszym regionie. I o tym Elwira Myśliwy, koordynator Szlaku Tajemniczych Podziemi z ramienia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Na Szlaku Tajemniczych Podziemi jest 15 atrakcji.
3: Tak, w tym roku mamy już 15 atrakcji. W tym roku dołączyły do nas kopalnia Złota Aurelia ze Złotoryi i jaskinia Radochowska.
2: A dlaczego? Czym się wyróżniły?
3: Szlak Tajemniczych Podziemi powstał z inicjatywy członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przed 10 laty, aby wspólnie właśnie wypromować się tuż po historii ze Złotym Pociągiem. I ponieważ z roku na rok rozwija się bardziej, przyciąga więcej turystów, to jest informacja dla pozostałych podziemi dolnośląskich, że robimy coś dobrego, robimy coś fajnego i te podziemia chcą z nami współpracować.
2: I nie jest to szlak zamknięty, rozumiem.
3: Absolutnie nie. Jesteśmy otwarci na inne podmioty, na inne atrakcje. I tak dołączyły do nas dwa podmioty w tym roku. Była to oczywiście decyzja wszystkich członków. Zawsze tak to się dzieje. Po tym, jak zbadaliśmy te podziemia, jak przedstawiły nam swoją ofertę, uznaliśmy, że tak, to są fajne miejsca, żeby z nami współpracować.
2: No to powiedzmy o tych dwóch najnowszych.
3: Kopalnia Aurelia ze Złotoryi to jest o tyle fajne miejsce, że to jest kolejna kopalnia złota na Dolnym Śląsku, zaraz za kopalnią złota w Złotym Stoku. To jest o tyle ciekawe miejsce, że Złotoryja jest najstarszym miastem w Polsce, więc już sama w sobie przyciąga turystów, a kopalnia jest takim dodatkiem. W tym roku odbywają się w mieście europejskie zawody płukania złota. Zapraszam i polecam serdecznie. Zaczynają się już 2 sierpnia i będą trwały przez cały tydzień. Mistrzostwa w tym miejscu odbywały się rokrocznie, ale były to mistrzostwa Polski, a w tym roku będą to mistrzostwa Europy. Kolejnym fajnym miejscem jest jaskinia Radochowska, która nie jest oświetlona. To jest takie totalnie dzikie miejsce, gdzie turyści mają okazję założyć latarki na czoło i zwiedzać tą jaskinię w własny sposób, przez co te odczucia są jeszcze intensywniejsze. Kryje wiele tajemnic. Można ją zwiedzać z przewodnikiem. Warto wejść na naszą stronę szlaktajemniczychpodziemi.pl i tam sprawdzić godzinę otwarcia i dostępności tych miejsc, bo większość z nich jest czynna sezonowo, więc warto wcześniej zadzwonić, umówić się na godzinę i sprawdzić, czy na pewno będzie otwarte, kiedy tam dojedziemy. Szlak Tajemniczych Podziemi powstał z inicjatywy członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Na początku były to podziemia Zamku Książ, które są bardziej znane, bardziej może oczywiste dla turystów. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, czy stara kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie te kopalnie tak naprawdę dzielą się na 2 grupy, bo mamy tutaj do czynienia z kopalniami i z tymi podziemiami militarnymi. Dla jednych jedne są bardziej ciekawe, dla drugich mniej, ale wszystkie kryją sobie wiele tajemnic. W większości z nich, tak naprawdę we wszystkich, brakuje dokumentacji historycznych, przez co są jeszcze ciekawsze do odkrywania i ciągle zarządcy tych kopalni, tych podziemi, ciągle odkrywają nowe ścieżki, nowe atrakcje, przez co do podziemi możemy wracać rokrocznie i ciągle zachwycają nas czymś nowym.
2: Powiedziała Pani o atrakcjach militarnych.
3: Mamy tutaj na myśli sztolnie Lizy Walimskie, czy podziemne miasto Osówka, czy wspomniane wcześniej podziemia Zamku Książ. To są miejsca, które kryją wiele historii. Powstały podczas II wojny światowej i zachęcam do ich odkrywania. Kopalnie mają wieloletnią historię, wieloletnie tradycje. Większość z nich obchodzi rokrocznie jakieś jubileusze. Tak jest w przypadku kopalni Święty Jan w Krobicy, która w tym roku obchodzi 450-lecie. Planowane są obchody związane z jubileuszem. To będzie październik, 16-17 października. Także polecam serdecznie.
2: A Time Gates Bramę Czasu w Jeleniej Górze?
3: Time Gates Bramę Czasu w Jeleniej Górze to jest bardzo ciekawe miejsce przede wszystkim dla dzieciaków, ale również dla rodzin z dziećmi, ponieważ działa tam szalony naukowiec, który robi fantastyczne eksperymenty z niepozornych podziemi, które kiedyś były miejscem, w którym przechowywano beczki z trunkami. Dzisiaj powstało miejsce, w którym można poznać prawa fizyki i różne ciekawe rzeczy.
2: Warto także pojechać do ziemi kłodzkiej, bo tam znajduje się kilka atrakcji. Między innymi Kłodzko Podziemna Trasa czy Twierdza Kłodzko.
3: Tak, twierdzę w Kotlinie Kłodzkiej to piękne budowle przede wszystkim. Taką twierdzą jest Twierdza Kłodzko, ale i Twierdza w Srebrnej Górze. Są wyremontowane, które są przygotowane pod turystów. Organizują również zwiedzania nocne, które szczególnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. I tutaj trzeba wcześniej się umówić na pewno i zarezerwować bilet.
2: A nie opoda podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej.
3: Tak, to jedna też z nowszych atrakcji na naszym szlaku. Podziemna trasa w Bystrzycy Kłodzkiej to podziemia miasta Bystrzyca Kłodzka, gdzie ścieżki są na nowo odświeżane i warto do nich zajrzeć. Tak.
2: Tak samo jak do Twierdzy Srebrnej Góry.
3: Twierdza Srebrna Góra to jest twierdza jedna z dwóch na naszym szlaku, która cieszy się bardzo dużą popularnością i konieczny to jest obowiązkowy punkt na mapie Dolnego Śląska.
2: Z kolei obowiązkowym punktem na mapie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o szlak podziemnych tajemnic, może być kopalnia uranu w Kletnie.
3: Bardzo ciekawe miejsce. Troszkę odosobnione, ponieważ znajduje się już na samym południu Dolnego Śląska i dojazd może wydawać się trudniejszy do tego miejsca, ale proszę mi wierzyć, zapewniam, że drogi tam są przejezdne, asfaltowane i można dojechać, można zaparkować samochód. A kiedy już tam dotrzemy, na pewno nagrodą będzie to miejsce, bo to jest piękne miejsce.
2: A co kryje w sobie stara kopalnia w Wałbrzychu?
3: Stara kopalnia w Wałbrzychu to przede wszystkim tradycje górnicze. To fantastyczni przewodnicy, którzy kiedyś byli górnikami w tej kopalni i w fenomenalny sposób opowiadają o tym miejscu. Polecam.
2: Jak udaje się pogodzić tak skrajne, różne obiekty na szlaku, od tych średniowiecznych kopalń i twierdz po tajemnicze sztolnie z okresu II wojny światowej?
3: Przede wszystkim chęć współpracy między tymi obiektami jest najważniejsza. To są fantastyczne miejsca z fantastycznymi ludźmi, którzy widzą cel wspólnej współpracy i wspólnej promocji. Wiedzą, że sieciowanie jest ważne w promocji. I tak powstają kolejne działania na szlaku. Między innymi takim działaniem jest kolejna edycja naszego konkursu na zdobywce Szlaku Tajemniczych Podziemi, w którym to konkursie za zdobycie 15 pieczątek w naszej specjalnie przygotowanej do tego ulotek, które możecie Państwo nabyć w naszych informacjach turystycznych i we wszystkich atrakcjach, ale także pobrać z naszej strony szlakpodziemi.pl i samodzielnie ją wydrukować. Nie tylko możecie dostać certyfikat zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, ale przede wszystkim zawalczyć o rower elektryczny ufundowany przez markę Ovivo, który będzie do wygrania już w październiku, bo konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 października. Wystarczy odwiedzić podziemia, zebrać pieczątki, nakręcić filmik 60-sekundowy o naszych podziemiach, wysłać wszystko do nas i zawalczyć w konkursie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zawitaliśmy do Radochowa, dokładnie zbliżamy się do Jaskini Radochowskiej, a ze mną jest...
2: Natalia Welman-Piotrowicz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Teren do jaskini wygląda jak przez taką małą dżunglę.
2: Trochę tak, rzeczywiście musimy się przedrzeć przez te buki i troszkę przypomina to dżunglę, ale to jest taki sygnał, że czeka nas dużo emocji i że czeka nas takie miejsce nieoczywiste.
1: Na recepcji tutaj przy jaskini widnieje taka piękna mapa, gdzie zaznacza się punkty, z której przybywają do Was turyści. Z jakich części Polski i świata przybyli?
2: Bardzo ładnie nam się te wizyty rozkładają. To bardzo ładnie widać, z których regionów przyjeżdża więcej turystów, a z których mniej. No zdecydowanie to jest Wielkopolska, to jest Dolny Śląsk, to jest Opolskie, Śląskie. Troszkę ściana wschodnia do nas nie dociera, musimy nad tym popracować, ale mamy też mapę świata i z różnych ciekawych rejonów do nas turyści przyjeżdżają. Mieliśmy turystów z Malediwów, mieliśmy turystów z Boliwii, bardzo sympatyczne wspinaczki, Cholitas Escaladores, które wizytowały tutaj okolice Lądka Zdroju i trafiły do nas. Mieliśmy też z Indii, z Nepalu, naprawdę bardzo różne, zaskakujące destynacje.
1: Tam nawet pojawiła się Grenlandia.
2: Też. Akurat ja nie oprowadzałam, ale no, widocznie ktoś się pojawił, kto był zainteresowany tym, jak to jest pod ziemią.
1: Dotarliśmy do wejść jaskini. No to co, wchodzimy?
2: Wchodzimy. Musimy zapalić latarki na kaskach, bo w jaskini jest totalnie ciemno, o czym się w pewnym momencie przekonamy. Przed nami schody, dosyć strome, także proszę uważać. Tak, tu już się zaczyna łańcuch. Pierwszy mieszkaniec, którego spotykamy na trasie, proszę się nie bać, to są pająki, sieciarze jaskiniowe, mieszkańcy tej jaskini.
1: Widzę właśnie tego jednego i tak, to proszę się nie bać.
2: One są przyjazne, zaprzyjaźnione z nami, nic nam nie zrobią. Tutaj jest łańcuch i tymi schodkami na dół za ten duży kamień.
1: Tak, udało nam się po tych schodach zejść. Jesteśmy już w środku.
2: Jesteśmy w środku, jesteśmy wewnątrz góry Bzowiec. Popatrzcie, chodzimy sobie górami i nawet nam do głowy nie przyjdzie, jakie one są puste w środku i jaki tu panuje świetny klimat, mikroklimat, bo jaskinie mają swój unikalny mikroklimat. My jesteśmy w ogóle w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Jest niewysoka, ma około 700 metrów wysokości, ale ma no, nietypową budowę geologiczną, no bo właśnie jest pusta w środku, a wynika to z budowy geologicznej. Cała góra zbudowana jest z łupka łyszczykowego skały, która jest odporna na działania wody. Natomiast uformowała się tutaj też soczewka skały wapiennej, wapień krystaliczny. To jest skała marmur, to jest skała, którą woda rozpuszcza i tworzy się jaskinia. Powstanie naszej jaskini to jest górny pliocen, około 5 milionów lat temu ten proces się rozpoczął i mamy do czynienia z jedną z najwspanialszych jaskiń w Polsce. I dzisiaj jesteśmy w czołówce jaskiń, przy czym...
1: Drugie miejsce.
2: Mamy drugie miejsce, przy czym no, widać, różnimy się sposobem zwiedzania. Nasza jaskinia zachowała swój taki naturalny charakter i na pewno tego zmieniać nie będziemy, dlatego że jaskinia jest taka, jaką ją przyroda stworzyła. Tej ingerencji człowieka jest niewiele. Zaledwie kilka schodów wykutych, otwory wejściowe i tylko tyle, natomiast cała zabawa polega na tym, że zwiedzamy jaskinie tak, jak to robią grotołasi. Czyli czeka nas trochę gimnastyki, czasami trzeba się troszkę otrzeć o tę skałę, no i jest przygoda życia.
1: Czytając o tej jaskini, często czytamy na takie komentarze, dzika, mało odkryta.
2: Tak, ja bardzo się z tego cieszę, że tutaj w taki sposób namacalny można dotknąć przygody i tej natury, bo my tutaj nie zrobimy żadnego Disneylandu, nie będziemy murować żadnych chodników, żadnych barierek tworzyć. Jaskinia jest piękna i atrakcyjna taka, jaka jest. Pierwsze wzmianki o jaskini pojawiły się bardzo wcześnie i zaryzykuję tu stwierdzenie, że jesteśmy jedną z najwcześniej odkrytych jaskiń na terenie obecnej Polski. Pierwsze wzmianki pisemne to jest 1757 rok i prawdopodobnie funkcjonowała tu niewielka kopalnia. Wydobywano tę skałę wapienną, ten marmur i przy którymś odstrzale jaskinia się odsłoniła. Pokażę pierwsze wejście, którym wchodzono do środka. I już wtedy, w połowie XVIII wieku, jaskinia była odwiedzana przez turystów, kuracjuszy odwiedzających pobliski kurort Lądek-Zdrój. Przy czym jaskinia była eksplorowana w niewielkim zakresie. Spora część jaskini była wypełniona namuliskiem, czyli tym, co woda przez wiele lat nanosi do środka. I dopiero przed II wojną światową, w latach 30., pojawił się tutaj taki entuzjasta, miłośnik podziemi, górnik z zawodu, nazywał się Peregrin Heydrich. Człowiek, który początkowo mieszkał w Wałbrzychu, w Waldenburg, tam pracował w kopalni, ale kiedy przeszedł na emeryturę, przeprowadził się tutaj do Reyersdorf i tak mu się to miejsce spodobało, że postanowił zrobić z tego atrakcję turystyczną. Tylko zanim wpuścił tu ludzi, wykonał mnóstwo pracy, dlatego że on całe to namulisko, które przez wiele, wiele lat woda naniosła do środka, wyniósł na zewnątrz, zrobił otwory wejściowe, wykonał schody, którymi turyści się poruszali. Także zrobił taką infrastrukturę, czy wykonał infrastrukturę przed jaskinią, stworzył coś w rodzaju muzeum i opiekował się jaskinią do końcówki wojny. W 1947 roku został stąd wywieziony. No i od tego momentu niestety jaskinia, właściwie rozpoczął się taki najtrudniejszy moment dla jaskini, bo była mocno dewastowana, zaśmiecana. Nie było takiego konkretnego opiekuna, który by przejął opiekę nad jaskinią. Dopiero końcówka lat 90. to jest moment, kiedy zaczęto myśleć o tym, żeby przywrócić jaskinię radochowską na mapę atrakcji ziemi kłodzkiej. No, lata 90. to jest moment, kiedy wrocławskiemu grotołazowi Henrykowi Nowackiemu udało się przekonać władze gminy, żeby zaopiekować się jaskinią. On też dużo pracy tu wykonał, bo oczyścił jaskinię z różnych śmieci, zamknął pierwotne, środkowe, tak zwane wejście i rozpoczął organizowanie wycieczek po jaskini. Z czasem pojawił się nowy dzierżawca, natomiast my przejęliśmy opiekę nad jaskinią w 2013 roku. I od tego momentu już pilnujemy, żeby nikt tutaj jaskini nie dewastował. Jaskinia jest codziennie zamykana. Opiekujemy się nią, zarządzamy terenem wokół. No i udaje się to do dzisiaj.
1: Jeszcze podpytam, zanim ruszymy, ile ma metrów długości? Jak to się tutaj mierzy w kilometrach?
2: No, bardzo byśmy chcieli, żeby to się mierzyło w kilometrach. Mam Jestem przekonana, kilometry. Że tych kilometrów tutaj jest dużo i nawet śmieję się, że mogłabym nawet wpaść do takiej wielkiej dziury, żeby tylko coś nowego tutaj odkryć. Natomiast to, co znamy na dzisiaj, to jest ponad 500 metrów różnych zakamarków, natomiast trasa, którą pokonujemy z turystami, to jest około 300 metrów. No, niektórzy przychodzą, mówią, godzinę, 300 metrów będę chodził, no ale w jaki sposób się tutaj chodzi? Zobaczymy.
3: Idziemy.
1: Dotarliśmy do ciekawej skały.
2: Cały czas idziemy tą soczewką marmuru i tutaj bardzo ładnie widać nie tylko jak ta skała została wypłukana, ale też szatę naciekową, która się tworzyła przez wiele lat. I zobaczcie, tutaj pięknie widać takie połączone stalagnaty, prawda, czyli stalaktyt z stalagmitem. Tutaj ładnie też te formy się tworzą, takie kaskady. Brązowy kolor wynika z tego, że bardzo dużo, bardzo wysoko było tutaj namulisko, więc przebarwiło szatę naciekową, ale też wiemy, że żelazo zabarwia nacieki na taki brązowy, rudawy kolor. Tutaj też bardzo ładnie widać tą polewę, ładnie się tutaj osadziła. Niestety widać też ślady dewastacji. Zobaczcie, grube stalaktyty zwisały i to ludzie, którzy przychodzili tutaj w niekontrolowany sposób, po prostu obrywali. No to jest olbrzymia strata, bo to jest nie do odtworzenia. 1 milimetr takiej szaty naciekowej to jest około 10 lat musi potrwać, nie? Żeby taki stalaktyt się utworzył.
1: Ale podnosząc głowę do góry, obserwujemy przepiękne te skalne nacieki, przypominające takie korzenie drzew.
2: Tak. Tak, bardzo ładnie. One różną formę mają. W dalszej części jaskini zobaczymy sobie piękną ścianę, gdzie no tutaj już wyobraźnia nam zadziała.
1: To zmierzamy dalej.
2: Możemy podejść, to jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o odkrycie jaskini. Dlatego, że ta część odsłoniła się najwcześniej. I jak popatrzymy do góry, to tutaj widać pierwsze wejście do jaskini. Dzisiaj jest zasypane, Ale tędy sobie wchodzono na początku, kiedy funkcjonowała tu niewielka kopalnia, zrobiono odstrzał i pokazała się naturalna jaskinia i zaprzestano wydobycia. Początkowo wchodzono tutaj po drabince, myk, myk, myk, czołgano się po namulisku, dlatego że tego namuliska było bardzo dużo i właściwie niewiele można było zobaczyć, niewiele korytarzy. To wynika nam z tych starych planów, które tutaj mamy. Ten jest tutaj z 1827 roku, on nam pokazuje, że jest tylko jedno wejście i te korytarze są dużo krótsze niż obecnie. Tutaj 1934 rok, ta druga mapa, i ona już tutaj pokazuje, że już jakieś prace były wykonane, bo korytarze robią się dłuższe. I rzeczywiście tutaj lata 30. pojawił się opiekun jaskini, pierwszy opiekun jaskini, który najwięcej dla tej jaskini zrobił, nazywał się Peregrin Heydrich, ten górnik, o którym opowiadałam na początku. I on, słuchajcie, naprawdę dużo pracy tu wykonał. Wszedł tym wejściem, zaczął wynosić to namulisko, z tym, że nie używał żadnych maszyn, urządzeń, robił to wszystko ręcznie. Czyli wiaderko, łopatka na linach przez ten otwór wynosił cały ten urobek. Przekopał się przez te korytarze i dokopał się do tych miejsc, w których wykonał wejścia do jaskini i my dzisiaj z tego korzystamy. Zrobił schody, przystosował jaskinię do zwiedzania, a ponieważ to namulisko to nie jest takie zwykłe błoto, to jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, to znalazł dużo ciekawych rzeczy, artefaktów, które zaraz wam pokażę.
3: A czemu to zostało zasypane i już nie jest otwarte? To przejście, wejście tutaj?
2: To wejście zostało zasypane pod koniec lat 90., dlatego że po pierwsze jest ono dosyć strome i było niebezpieczne, ale też okazało się, że przy trzech otworach, które wówczas istniały, jaskinia zaczęła wysychać. Ta cyrkulacja powietrza była zbyt intensywna i zdecydowano zasypać to wejście i to było rzeczywiście bardzo dobre. Dobry pomysł.
3: Doszliśmy do trzech ciekawych eksponatów. Jakie to są zwierzęta?
2: To są czaszki zwierząt, które znaleziono w tej jaskini. Wspominałam o tym namulisku, które wynosił opiekun jaskini, które zalegało w jaskini. To nie jest takie zwykłe błoto. To jest bardzo cenny materiał pod względem naukowym, bo różne artefakty można w tym namulisku znaleźć, bo to jest cała historia tego, co się w jaskini działo. I rzeczywiście Peregrin, usuwając namulisko, natknął się na szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, czyli od 300 tysięcy lat temu do około 25-24 tysięcy lat temu. Skąd wiemy, jakie to są czaszki i z jakiego okresu? Zostały wykonane badania paleontologiczne. On, kiedy znalazł szczątki, zawiadomił naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z ówczesnego Breslau. I w 1935 roku pierwsze badania takie wnikliwe zostały tutaj wykonane, dzięki którym wiemy, że i szczątki niedźwiedzia jaskiniowego zostały znalezione, i lwa jaskiniowego. Lampart, to jest ciekawostka, datowany na 40 tysięcy lat temu, został znaleziony. Ta lista jest bardzo długa szczątków. No, zwierzęta najczęściej chowały się w jaskiniach zimą. To jest idealne miejsce, żeby hibernować. W jaskiniach jest stała temperatura, niezależnie od tego, kiedy do jaskini wejdziemy, u nas jest akurat 9 stopni, więc zimą odczuwamy tę temperaturę, że jest znacznie cieplej i zwierzęta to wykorzystywały, chowając się w te zakamarki. No, szczątki też nanosiła woda, wdzierając się pod dużym ciśnieniem, a współcześnie jaskinie, z uwagi na tę stałą temperaturę, wykorzystują nietoperze.
3: Kiedy możemy spotkać te nietoperze?
2: Nietoperze pierwsze przylatują do nas w okolicach października. Kiedy już robi się chłodniej na zewnątrz, one, ponieważ mamy te nietoperze, które są w okolicy jaskini, więc dla nich to jest naturalne schronienie. Ale o nietoperzach zaraz sobie powiemy, ciekawostki, natomiast chciałam wam pokazać, bo mówiłyśmy o tych formach, które szata naciekowa przybiera. I zobaczcie, tutaj mamy bardzo ładną ścianę nacieków. Na szczęście tego nikt nie zniszczył. Ona się tak bardzo ładnie mieni. Zobaczcie, taki jakby brokatem ktoś tutaj posypał.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: To jest sala gotycka, przestronna, ciekawa sala. Te schody też wykuł Peregrin, także ułatwił zwiedzanie. No to było dzieło jego życia, ale bardzo wioska była mu wdzięczna. Ja znalazłam dużo dokumentów z jego pobytu tutaj i też wiemy, że on jakby rozwinął turystycznie wioskę. Była ona popularnym miejscem wycieczek. Natomiast sala gotycka, zobaczcie, ona ma taki strzelisty strop. Troszkę przypomina architekturę gotyku, ale ona jest ciekawa pod względem geologicznym, bo tu bardzo ładnie widać, jaka jest różnica w skałach, że są takie skały, w których jaskinia powstanie i takie skały, w których jaskini nigdy nie będzie. Po tej stronie to jest właśnie ten marmur i zobaczcie, widać jak go woda wypłukiwała. Takie formy ciekawe, tutaj jakbyśmy łyżką wybierali, prawda? Kociołki wirowe, słuchajcie, to świadczy o tym, że woda przepływała przez te skały bardzo intensywnie. Cząsteczki wody się rozdzielały, zaczynały wpadać w wir i przy pomocy kwasu węglowego zaczynały skały rozpuszczać. Natomiast tutaj to już jest łupek łyżczykowy i to jest ta skała, z której jest cała góra zbudowana, wewnątrz której jesteśmy i ona w odróżnieniu od skały wapiennej nie jest rozpuszczalna przez wodę. Więc w samym łupku jaskinia nam nie powstanie. Gdybyśmy nie mieli tej soczewki skały wapiennej, nie byłoby jaskini. I sala gotycka jest wykorzystywana przez nas na różne sposoby, bo na przykład robimy tu degustację białego wina, bo te 9 stopni to są idealne warunki. Organizujemy pokazy różnych filmów z wypraw jaskiniowych, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Mieliśmy też zaręczyny i mam zapytanie o ślub, ale też koncerty miewamy. Mieliśmy i na wiolonczeli, i na skrzypcach, na gitarach. Także staramy się wykorzystać to miejsce na różne sposoby, żeby w takich nieoczywistych okolicznościach o różnych ciekawych rzeczach poopowiadać.
2: Ja tam w oddali widzę gablotę.
1: Gablota? A w gablocie?
2: I nie straszy.
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie wyszło spod ziemi. W gablocie to jest nasza ciekawostka przyrodnicza, dlatego że jest to model skorupiaka, który żyje w jeziorku, które jest tutaj obok. Ciekawostka przyrodnicza o tyle, że jest to gatunek endemiczny, czyli charakterystyczny tylko dla tego terenu. I my sobie zobaczymy maleńka krewetka. Ja mówię na nią krewetka, dlatego że rzeczywiście przypomina krewetkę. No oczywiście nie jest jedna, tylko jest jej wiele.
3: Idziemy do tej krewetki, tak, która nie jest jadalna.
1: Nie jest jadalna, ale jest bardzo ciekawa. Słuchajcie, no ciekawostka jest taka, że po pierwsze, jest to gatunek, który przetrwał ocieplenie, dopasował, bo żył w zlodowaceniu i kiedy klimat się ocieplił, dopasował się do zmienionych warunków i żyje do dzisiaj. To jest gatunek, który nie ma oczu, nie ma koloru, ani oczy, ani pigment tym jaskiniowym gatunkom się nie wykształca, dlatego że żyją w totalnej ciemności. I zaraz sobie zobaczymy. Tutaj pstrykniemy światełko. Tutaj jest taki pstryczek elektryczek. Dobra. Okej. Okay. Tak jest głębiej. Już zaraz sobie podejdziemy. To jest to jeziorko z tym, że widać bardzo niski poziom wody. To, co dzieje się na zewnątrz, przekłada się na warunki w jaskini. Kiedy jest susza, poziom jeziorka jest bardzo nisko. Normalnie, gdybyśmy tu w normalnych warunkach weszli, to siedziałybyśmy w wodzie. Tyle nam ubyło, słuchajcie, przy tej suszy wody. No, to jest niepokojące, dlatego że no, jest takie zagrożenie, że to jeziorko może nam po prostu zaniknąć. Odwrotnie jest, kiedy są bardzo intensywne opady deszczu, na przykład w czasie powodzi w 24 roku, cała jaskinia była zalana, calusieńka. Woda nam wypływała wyjściem, także w ogóle przez około 2 tygodnie nie mogliśmy wejść w ogóle do jaskini. Nie dało się. Także zobaczcie, jaka różnica, prawda? Z jednej strony bardzo niski poziom, a z drugiej strony jak popada, to po prostu pływamy.
3: Badaliście właściwości tego jeziorka?
1: Tak, to jest typowa woda wapienna, bez żadnych zanieczyszczeń. Dlatego też ten gatunek przez wiele lat się utrzymuje, dlatego że woda jest czysta. I już sobie spróbujemy je znaleźć. Ja podejdę tutaj i mamy nadzieję, że się uda je pokazać, bo one chociaż malutkie. Zobaczcie, tu porusza się taka maleńka. Mhm. Idzie.
2: Faktycznie maleństwo, taki robaczek.
1: Taki robaczek, taka krewetka. One jak zrobimy zdjęcie z powiększeniem, to rzeczywiście mają taki pancerzyk.

0: dużo nóżek. I to jest gatunek, który jest obojga płci. One są żyworodne, to jest ciekawostka. Żyją około 10 lat i tak jak mówiłam, nie mają oczu, nie mają koloru. Te wszystkie gatunki jaskiniowe, podziemne, które na stałe żyją pod ziemią, nazywają się troglobionty.
1: Dla kogo jest to miejsce? Kto tutaj może przyjechać?
0: No, ja myślę, że jaskinia jest atrakcją i dla małego, i dla dużego. Mamy dzieci małe, które świetnie się tutaj poruszają. Z uwagi na gabaryty mają znacznie łatwiej i traktują to miejsce jako takie miejsce odkrywania różnych ciekawostek. Ja się cieszę, że to miejsce nie jest takim typowym miejscem muzealnym, że jednak ten dystans taki jest przełamywany i do nas, przewodników, trochę się tak traktuje jaką taką deskę ratunku, żeby stąd wyjść. I ta relacja między nami się przez te 40 minut wycieczki nawiązuje bardzo taka przyjacielska i pełni śmiechu wychodzimy na zewnątrz. I strasznie to doceniam, bo potem mamy takie zwrotne informacje, że bardzo mi się podobało, że wycieczka była pełna emocji, że nas ciepło wspominają i bardzo często do nas wracają. Wracają po kilku latach. Bardzo często mamy sytuacje takie, że na przykład kobiety, które no nie rekomendujemy, żeby weszły w ciąży i mówimy, że zapraszamy z maleństwem i rzeczywiście przyjeżdżają później z takimi szkrabami kilkuletnimi, żeby wejść i zobaczyć jaskinię. Jaskinia jest w pełni bezpieczna, mimo że panują tu surowe warunki, nie mamy wymurowanego chodnika, żadnych barierek, to jednak jaskinia jest pozioma, jest się gdzie przytrzymać, tylko oczywiście tutaj rekomendujemy, żeby strój był wygodny, obuwie turystyczne, żeby się jednak do tej wycieczki przygotować, żeby czuć się komfortowo.
1: Dzikość tutaj jest naprawdę imponująca i wydaje mi się, że barierki w takim miejscu zaburzyłyby totalnie to piękno natury, które tutaj spotykamy.
0: Też tak myślę i na pewno żadne barierki się tutaj nie pojawią, żadnego wymurowanego chodnika nie będziemy tutaj robić. Na pewno nie oświetlimy jaskini też, bo takie pomysły się pojawiają, takie pytania właśnie o to, czy światło zamontujemy. Nie, uważam, że tak jak jaskinię przyroda stworzyła, tak musimy to uszanować i tak jest dobrze. Jeśli się to turystom podoba, no bo my kochamy każdy milimetr tego miejsca, ale jeśli turystom się podoba, jeśli wychodzą stąd zadowoleni i wracają, to znaczy, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Natomiast jeszcze parę słów o nietoperzach. Jaskinia jest miejscem hibernowania nietoperzy. One tutaj nie bytują, ale są tylko w okresie zimy. W tym czasie jaskinia jest dostępna dla turystów w ograniczonym zakresie. Robimy to bardzo, bardzo sporadycznie, dlatego że one są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Także można byłoby je gdzieś tam potrącić. Mamy kilka gatunków z 27, które występują w Polsce. Mamy mopka, mamy gacka brunatnego. Tutaj akurat jest jeszcze jeden z moich ulubionych gatunków, podkowiec mały. Podkowiec mały jest charakterystyczny, dlatego że chowa się w swoje skrzydła i wisi jak taka maleńka śliwka węgierka. Schowany, te skrzydła ma bardzo unerwione, dzięki czemu wyczuwa, co się dzieje na zewnątrz. Cieniutkie łapeczki, zobaczcie, przecież to no, nie ma się czego trzymać, a jednak wisi głową w dół.
1: I teraz pytanie, które na pewno nurtuje słuchaczki, słysząc o nietoperzach i ten mit, czy nietoperz wplątuje się faktycznie we włosy?
0: No tak, ja często mam te pytania, czyli wplątuje się we włosy, porywa dzieci, rzuca się do gardła. Nie, absolutnie nietoperze tego nie robią. Są bardzo dobrymi lotnikami. One poruszają się za pomocą echolokacji. Wypuszczają dźwięk, piszczą. My je czasami słyszymy w jaskini. I ten dźwięk do nich wraca, więc są w stanie ocenić, gdzie jest przeszkoda. To są w ogóle bardzo ciekawe ssaki. Mają świetną pamięć. To jest niesamowite, że one jak wracają co roku do jaskini, to zajmują te same miejsca. Mają takie szczeliny, że wiemy, że będzie mopek siedział albo podkowiec. Także jest nieprawdopodobne, bo przecież tych szczelin mamy mnóstwo i że są w stanie odnaleźć to miejsce, w którym hibernują. I mało kto wie, że takie zwierzątko żyje od kilkunastu do 30 kilku lat.
1: O co najczęściej pytają turyści, którzy tutaj już się znajdą?
0: Proszę panią, czy to się nie zawali? No więc odpowiadam, że się nie zawali, chyba. No nie zawali się oczywiście, nie jaskinie.
2: Zawsze musi być ten procent niepewności.
0: Nie, jaskinia jest przebadana i tutaj nie ma takiej obawy. Czy ja się zmieszczę? To jest bardzo częste pytanie, zwłaszcza przez telefon, co jest no, tutaj dla mnie mocnym zaskoczeniem, bo ciężko mi ocenić przez telefon, czy ktoś się zmieści, czy nie. Ja zawsze odpowiadam, że jeszcze nikt nam w jaskini nie utknął, więc albo dopchamy kolanem, albo zostawimy. Więc takie pytania. Jaskinia może być taka problematyczna dla osób, które mają klaustrofobię. To tu już bez żartu. Są osoby, które mają kłopot z takimi pomieszczeniami, więc czasami się wycofują. I można się wycofać. My też oczywiście nikogo na siłę tutaj nie puszczamy, także jest moment taki, że można swobodnie wyjść na zewnątrz.
1: To kiedy możemy tutaj przyjechać i zwiedzić?
0: Zapraszamy od długiego weekendu majowego. Do końca września jesteśmy tutaj codziennie. Poza tym terminem można się z nami umówić, tylko warto to zrobić telefonicznie i wtedy na konkretny termin, na konkretną godzinę przyjeżdżamy. Nie ma żadnego problemu dla nas, żeby się pojawić poza sezonem tutaj. Od 10 do godziny 18, przy czym ostatnie wejście robimy o godzinie 17.20 i tutaj też jeszcze trzeba pamiętać, że bezpośrednio nie podjedziemy do jaskini. Parking dla turystów jest przy winiarni Radochowskiej, oddalonej około 20 minut spaceru do samej jaskini.
1: Bardzo dziękujemy za oprowadzenie. Słuchacze i słuchaczki, zachęcamy do tego, aby tutaj przybyły. I co? I próbujemy wyjść bez światła.
0: Tak jest. Wyłączamy latarki i trzymamy kciuki.
1: Wychodząc z jaskini, mając nadto wrażeń, możemy również skorzystać ze szlaków już niepodziemnych.
0: Tak, tuż obok po sąsiedzku mamy bardzo ciekawą górę, Cierniak, gdzie jest sanktuarium maryjne, jest też pustelnia. I od nas z jaskini idzie się niebieskim szlakiem i tam warto się wybrać. Jest ciekawa historia tego miejsca, ciekawa historia powstania tego sanktuarium, do którego też wiodą bardzo ciekawe schody, których nie powiem ile jest, bo to każdy musi policzyć. Natomiast no, jest to ciekawe miejsce o tyle, że ufundowane przez sołtysa w XIX wieku, który utracił wzrok chorując na ospę i modląc się na szczycie tej góry, obiecał, że jeśli odzyska wzrok, to wybuduje właśnie kaplicę, co uczynił i szybko bardzo okazało się, że jest to miejsce pątnicze, gdzie ludzie pielgrzymują, żeby odzyskać zdrowie i część osób po wyzdrowieniu fundowała schody i te najwyżej położone mają jeszcze nazwiska fundatorów wyryte w piaskowcu, także warto to zobaczyć.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Polscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii. Areszt dla kierowcy, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił dziecko. Polscy siatkarze powalczą o finał Ligi Narodów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polscy strażacy są już w drodze do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
3: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomóc tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Jak już informowaliśmy, będzie tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w środę w Kuźnicy Starej wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie, która złożyła wniosek w tej sprawie.
5: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przesłuchany przez prokuratora Jakub Esz przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia.
3: Podejrzanemu grozi od 5 do 20 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
3: Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
6: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
3: Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13.30 dzisiaj, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: Na półmetku wakacji sprawdzamy prawdziwe oblężenie. Przeżywają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
7: Goście dopisują, mimo syćku, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
8: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
7: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
8: I tego się nie kupi? Za dużo.
7: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom gorole niego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
3: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Dziś mamy wszystkiego po trochu. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. Temperatura maksymalna 29 stopni. W tej chwili możliwe przelotne opady deszczu. Burze koło 16-17 mogą wystąpić. Później powinno się rozpogodzić i do końca dnia raczej słonecznie. Choć niewykluczone, że i późnym wieczorem coś tam na niebie zagrzmi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Radio Rodzina.

0: Marcin Pasek, przewodnik w Szczelniach Walimskich. Kompleks Rzeczka, bo nasz obiekt ma jeszcze jedną nazwę, pochodzi z okresu II wojny światowej. Także nie jest to kopalnia, a obiekt budowlany.
1: I jesteśmy w jednym z kompleksów tak zwanego projektu RIZE, który wywodzi się z czasów II wojny światowej. Opowiedzmy o tym, co to za projekt.
0: Projekt RIZE, przedsięwzięcie budowlane, które zakładało nie tylko drążenie podziemia, ale przede wszystkim też budowę, pracę w części naziemnej. I tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą budowę, większość tych prac właśnie planowano i realizowano w części naziemnej, a nie podziemiem, jak od lat jest to przedstawiane. Podziemie tak naprawdę miało być dodatkiem do tej budowy, a to, co miało tutaj funkcjonować, to, co miało tutaj działać i ci wszyscy, którzy mieli tutaj przebywać i funkcjonować, mieli znajdować się właśnie, mieli przebywać na powierzchni, nie w części naziemnej. Dodam, że z 200 tysięcy metrów kwadratowych planowanej dla RIZE, 40 tysięcy miało znajdować się pod ziemią, a 160 tysięcy w części naziemnej. Jeśli chodzi o podziemia, tak, 7 obiektów wydrążonych, 6 na terenie Gursowich, 7 przy zamku Książ koło Wałbrzycha. Na terenie Gursowich z 6, 3 są udostępnione, w tym Szczelnie Walimskie, kompleks Rzeczka, gdzie się znajdujemy. No i jeszcze jeden obiekt oczywiście przy zamku Książ. Natomiast na terenie Gursowich dodatkowo też dostępna Osówka i Włodarz.
1: Kiedy zaczyna się historia właśnie kompleksu Rzeczka?
0: Jeśli chodzi o samą budowę, nie ma tutaj jakby określonej daty, kiedy rozpoczęto drążenie samych podziemi, bo tutaj jakby różne relacje do nas docierają i różne informacje na ten temat udało się pozyskać, ale ogólnie prace związane z projektem RIZE zostały rozpoczęte jesienią 1943 i pierwsza wzmianka na ten temat pojawia się 1 listopada wspomnianego roku. Obecnie znajdujemy się w wartowni. To jest jedyne pomieszczenie w naszych podziemiach, które zostało niemal w całości ukończone i dzięki temu też wiemy, jaką miał spełniać funkcję. Czyli miało to zabezpieczać dalszą część obiektu przed wtargnięciem niepowołanych osób. Tu miały być takie pierwsze linie jakby obrony, czy sprawdzalne jakichś dokumentów, przepustek, czy dana osoba jest uprawniona do przejścia do dalszej części podziemi. Oczywiście tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj już wiemy, co w ramach RIZE budowano, co przez wiele lat oczywiście było trudne do ustalenia z uwagi na brak dokumentów, które gdzieś tam znajdują się w archiwach niemieckich, nieuporządkowane i ciężko je odnaleźć. I właśnie z uwagi na to, że tych dokumentów nie było, nikt ich nie szukał tak naprawdę, przez wiele lat narosło wiele mitów i legend wokół projektu RIZE, o których dzisiaj też możemy usłyszeć i często one są powtarzane, ale trzeba jasno tutaj wyjaśnić i podkreślić. Budowano miejsca dla władz niemieckich. Na terenie Gursowich budowano kwatery dla Adolfa Hitlera, dla Reichsführera SS Himmlera. Planowano również miejsca dla sztabów wojsk lądowych i lotniczych. Natomiast w przypadku zamku Książ była planowana siedziba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, siedziba dla Joachima von Ribbentropa i podkreślam, wszyscy mieli funkcjonować w konstrukcjach naziemnych, w budowlach naziemnych, po to planowano i już w początkowej fazie stawiano, a podziemie miało być tylko schronami przeciwlotniczymi, które utrzymywano by w gotowości po to, żeby w razie zagrożenia wszystkich podziemie przenieść, żeby stąd mogli przeczekać zagrożenie i też jednocześnie kierować przez jakiś czas państwem niemieckim działaniami wojennymi.
1: Dlaczego wybrano właśnie Gursowie na siedzibę projektu RIZE?
0: Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że tych czynników, które za tym przemawiały, było kilka. Musimy mieć na uwadze to, że te kwatery były planowane w różnych miejscach, a łącznie było ich 16, w tym 3 w budowie i wśród tych 3 właśnie projekt RIZE, który miał być największą z dotychczasowych kwater, które planowano i budowano. Dlaczego Gursowie? Myślę, że tutaj było kilka czynników. Przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa, lokalny przemysł, firmy związane z górnictwem, które ostatecznie zostały zaangażowane w realizację budowy. Poza tym też ukształtowanie terenu, góry, lasy, łatwo było część naziemną ukryć w części naziemnej między drzewami, dodatkowo jeszcze to maskując i taka kwatera dzięki temu byłaby też trudna do wykrycia. Poza tym można byłoby stąd kierować działaniami na froncie wschodnim. Niektórzy sugerują, że RIZE miał być alternatywą dla Wilczego Szańca i myślę, że tutaj ta sugestia też powinna być brana pod uwagę. Znajdujemy się w kolejnej komorze, która, jak widać tutaj przed nami, jest pozostawiona w stanie surowym, dlatego trudno też nam ustalić, co tutaj planowano, ale w tej komorze mamy też makietę bomby latającej V1, temat, wokół którego też narosło mnóstwo mitów i legend i do dzisiaj też możemy usłyszeć o tym, że RIZE było realizowane po to, żeby V1 i V2 tutaj produkować, rozwijać i z tych terenów użyć, co oczywiście możemy dzisiaj wykluczyć. Co najwyżej produkowano by tutaj pojedyncze elementy, ale to dopiero w ostatnich miesiącach II wojny światowej, po tym, kiedy z uwagi na bliskość frontu wschodniego na przełomie stycznia lutego 1945 budowę kwater i sztabów porzucono, budowę ewakuowano i potem miano tutaj przenieść część lokalnego przemysłu zbrojeniowego, ale ostatecznie tego również nie zrealizowano. Ale gdyby się to udało, to niewykluczone, że produkowano by pojedyncze elementy do samolotów, być może również do V1 i V2.
1: Ten korytarz, o którym pan powiedział, że pozostał w stanie surowym, czy wiemy, jak to miało wyglądać?
0: Tak, ogólny zarys jest znany. Wynika to z dokumentów odnalezionych w archiwach niemieckich, które przedstawiają trzy rodzaje przekroi. Jak podziemia miała wyglądać po betonowaniu i w tych dokumentach znajdują się trzy podstawowe przekroje A, B i C. A najmniejszy, B średniej szerokości i wielkości komory, no i C największa komora trzykondygnacyjna. Także jak po obetonowaniu podziemia miało wyglądać, wiemy, tylko nie mamy szczegółowych planów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Gdzie, w którym miejscu, jak miały być wyposażone pomieszczenia dla władz niemieckich. Tutaj tej dokumentacji brakuje, trudno powiedzieć, czy ona w ogóle powstała. Musimy pamiętać o tym, że przy realizacji takiej budowy w czasie wojny wszystko projektowane jest na bieżąco i wdrażane do budowy i być może ta dokumentacja była dopiero w fazie projektowania i mogła nigdy tak naprawdę nie użyć światła dziennego.
1: Gdzie się teraz przeniesiemy?
0: Przejdziemy do komory, która właśnie przedstawia przekrój B, jak podziemia w przekroju miała wyglądać już po obetonowaniu i właśnie porównując to z dokumentami, zgadza się wymiar, kształt i to jest potwierdzenie, że te dokumenty, które zostały odnalezione w archiwach niemieckich, są prawdziwe i trzeba je tutaj brać poważnie pod uwagę. Ciekawostką tego miejsca jest również to i naszego obiektu, że mamy też pozostawione etapy drążenia, w jaki sposób drążono duże komory i to na przykład przed nami metoda austriacka dwuchodnikowa, dzięki której przy zachowaniu kolejności drążenia bez użycia rusztowań drążono bardzo duże przekroje, nawet do 10 metrów wysokości. No i tu zaraz obok mamy właśnie już taki etap, powiedzmy końcowy, czyli przekrój hali już po obetonowaniu. A widzimy przekrój, bo jest nieukończona, obetonowana w połowie. Wartownia, którą zwiedzamy z turystami na samym początku, ma przekrój identyczny, tylko tam już jest ukończona, w większości zamknięta i górnej komory techniczno-wentylacyjnej nie widać, a tutaj jest to widoczne jak na dłoni.
1: I jest to naprawdę bardzo imponujący widok, ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym, że przychodząc tutaj, też musimy pamiętać o ludziach, którzy budowali ten obiekt. Kto to był?
0: Tak, jeśli chodzi o projekt Rize, oczywiście zatrudnione były firmy niemieckie do realizacji budowy, bo inaczej budowa nie mogłaby w ogóle zostać zrealizowana i były to firmy o różnej specjalizacji, w tym też firmy, które drążyły pod ziemię. Nasz obiekt drążyła firma Albert Hof z dzisiejszego Wałbrzycha. No ale dodatkowo też niestety wykorzystywano niewolniczą siłę roboczą. Robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie z obozów zagłady. Ludzie oczywiście z całej Europy, głównie z Europy Wschodniej, wśród nich też nasi rodacy. Ale musimy pamiętać o tym, że tych ludzi kierowano i wykorzystywano do prac, które nie wymagały wiedzy technicznej. W przypadku drążenia podziemi zadaniem więźniów było wiercenie otworów pod ładunki wybuchowe, no i późniejsze usuwanie urobku, który powstał po wysadzeniu skały. Wszystkie prace techniczne musiały być wykonane przez wykwalifikowaną kadrę. Pamiętajmy o tym, że w największym zakresie tych ludzi wykorzystywano do niewolniczej pracy, ale w części naziemnej, bo przypomnę, tam był największy zakres prac. Były to prace typowo ziemne, transportowe, związane z przygotowaniem części naziemnej pod przyszłe kwatery i sztaby. Przechodzimy teraz do miejsca, gdzie mamy wystawę grafik węgierskiego więźnia pochodzenia żydowskiego Imre Hall, który dokumentował swoje przeżycia od momentu, kiedy trafił do niewoli. I tutaj te grafiki przedstawiają historię od getta na Węgrzech poprzez Auschwitz. I właśnie tutaj największa ilość grafik dotyczy projektu Rize i tego, co pan Imre i jego towarzysze niedoli przeżyli. Mamy właśnie pokazaną tą sytuację głównie z części naziemnej, bo jak mówiłem, większość niewolniczej siły tam pracowała. No i widać, jakie czynności musieli wykonać, to o czym przed chwilą wspomniałem, że były to prace ziemne, transportowe, porządkowe. Widać też, do jakiego stanu tych ludzi doprowadzono poprzez ciężką pracę, głodowe racje żywnościowe, które nie przekraczały 1200-1300 kilokalorii, później były stale zmniejszane z uwagi na też problemy z dostawami żywności. Także już pod koniec pracy, już w momencie, kiedy budowa była ewakuowana, kiedy pracę przerwano, a część niewolniczej siły pozostawiono do ewakuacji budowy, sytuacja była najbardziej tragiczna, bo były dni, kiedy w ogóle ci ludzie posiłków nie otrzymywali. Zupa była gotowana na odpadach z buraków i śmiertelność procentowa w ostatnich miesiącach była najwyższa. Archiwum Grozrozen, które bada wątek niewolniczej siły, podaje, że tutaj minimum 13 tysięcy osób przywieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów.
1: co się działo z tym obiektem po opuszczeniu go przez nazistów?
0: Był pozostawiony. Najpierw musiały zbadać cały teren wraz z budową, oczywiście Armia Czerwona. Musieli sprawdzić, co się tutaj działo, czy nie ma jakichś zagrożeń. Jeżeli były, to musieli je wyeliminować. Na przykład jakieś pułapki, jakieś miny, bo nie wykluczono, że takie tutaj pozostawiono. Później oczywiście ponownie nasze wojska też już badały teren. No i później już to stało właściwie puste. Jedyne działania, jakie tutaj podjęto, to poprzez przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych, które zajmowało się pozyskiwaniem materiałów dla odbudowy kraju, głównie zniszczonej Warszawy. I właśnie w ramach tych działań wywożono z podziemi i z terenu budowy to, czego firmy niemieckie nie zdążyły stąd ewakuować, między innymi torowiska, wagoniki, materiały budowlane, to jechało w głąb Warszawy. Później jeszcze w 1964 roku były też prowadzone przez Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich badania, które miały potwierdzić to istnienie dwóch zbiorowych mogił w Walimi w dzisiejszych Kolcach i później właściwie już był spokój. Tam gdzieś jeszcze jakieś podejmowane były próby w latach 70. przez pana Jerzego Cera i to były takie pierwsze badania odnotowane, żeby wyjaśnić, co tutaj budowano, co się tutaj działo. No i później nabierał to rozpędu i tak na dobrą sprawę dopiero od lat 90. wzrosło zainteresowanie tematem i historią budowy. Od momentu, kiedy nasze Sztolnie w styczniu 1995 roku zostało udostępnione stąd do zwiedzania.
1: I już liczycie sobie ponad 30 lat.
0: Tak, ponad 30 lat już trasa tutaj funkcjonuje. Powinny takie miejsca funkcjonować, być dostępne dla turystów. Musimy tutaj mówić o tym, co się działo, co ludzie przeżyli. Nie możemy ciągle żyć mitami i fikcją. My tutaj, jeśli chodzi o nasz obiekt, staramy się kłaść bardzo duży nacisk na te informacje, które są już pozyskane i potwierdzone. No i też podkreślamy historię ludzi. Martyrologia tu jest dla nas bardzo ważna. To jest ważne też po to, żeby przestrzegać kolejne pokolenia. Co się działo w czasie II wojny światowej, jak się kończy chęć zawładnięcia nad innym narodem, nad światem, jakie są tego konsekwencje. To, co działo się przy realizacji projektu RIZE, jest jednym z wielu przykładów. Przejdziemy teraz do miejsca, które też przez wiele lat wzbudzało wiele emocji. Przechodzimy do drugiej sztolni. A w niej mamy dwa zawały. Był mąż skalny, który blokuje przejście między drugą i trzecią sztolnią. Przez wiele lat nie mieliśmy wiedzy na temat tego, dlaczego te zawały powstały. No i snuliśmy oczywiście domysły na temat tego, że pewnie coś tutaj ukryto, że ukryto skrzynię ze złotem, bursztynową komnatą. No taka była narracja wynikająca z niewiedzy, niezrozumienia tego, co się tutaj wydarzyło. No, przechodząc tutaj pierwszy raz, nasi rodacy z ledwo świecącymi lampkami czy świeczkami, jak zobaczyli taki zawał, to z góry założyli, że pewnie zawały spowodowano celowo, żeby zamknąć dostęp do jakichś fragmentów tych podziemi i my też jakby tutaj przewodnicy i ludzie związani z obiektem też przez wiele lat byliśmy pod wpływem tych mitów i legend. Dopiero geolodzy nas uświadomili, że firma Albert Hof, która drążyła w czasie wojny obiekt, przerwała uskok geologiczny, który między drugą i trzecią sztolnią przecina górotwór. Firma po prostu nie poradziła sobie z napotkanym problemem. Powstały dwa naturalne zawały, których no, niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj usunąć. Górotwór jest tak mocno uszkodzony, że koszty jego zabezpieczenia, oczyszczenia tego miejsca liczone są w milionach złotych i takie miejsca będą zawsze jakby podstawą do kreowania mitów i legend, ale ważne jest to, żeby podchodzić do nich z przymrożeniem oka, a nie wierzyć naiwnie w to, że tutaj ukryto ciężarówki czy pociągi ze złotem. Powinniśmy takie wersje traktować z przymrożeniem oka i skupić się na tym, co faktycznie się tutaj wydarzyło.
1: Czym wyróżnia się rzeczka na tle pozostałych obiektów?
0: Każdy obiekt jest inny. Każdy ma inny rozmiar, inny stopień ukończenia. Nasz obiekt, mimo że jest trzecim co do wielkości obiektem i jest jakby w tej grupie mniejszych obiektów, jest takim obiektem skondensowanym, obiektem takim w pigułce, dlatego że mamy elementy obetonowane i takie, które inne, dużo większe obiekty nie mają. I my jesteśmy w stanie to na dość małym terenie wszystko pokazać, jak poszczególne obiekty już miały wyglądać i jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Tutaj w naszym obiekcie mamy jakość, a nie ilość, jeśli chodzi o wnętrza tych podziemi. Przejdziemy się jeszcze raz do największej komory, jaka tutaj została wydrążona, która też wzbudzała przez wiele lat i myślę, że nadal wzbudza wiele emocji. To właśnie na podstawie tych dużych przekroi, które drążono na Tringursowi w ramach projektu RIZE, powstały te wersje o tym, że tu pociągi miały wjeżdżać, że V2 miały być składane i to też przyczyni się do tego nasi rodacy osiedlani po wojnie, którzy przechodzą tutaj ze świeczką, nie tylko na temat zawałów snuli coraz dziwniejsze teorie, ale na temat tych dużych komor również. No, jak zobaczyli taki przekrój, to z góry założyli, że to pewnie musiał coś zostać wprowadzone dużego, tak? Albo pociągi, albo V2.
1: My właśnie widzimy taki przekrój.
0: Tak, dokładnie. 10 metrów wysokości, 8 szerokości, blisko 40 metrów długości, a docelowo planowano 80, bo od trzeciej sztolni była drążona druga część i planowano ich połączenie. Także komora robiłaby jeszcze większe wrażenie, ale dzisiaj dzięki dokumentom, które znaleziono w archiwach niemieckich, wiemy, że o czym już wcześniej wspominałem, tutaj planowano przekrój C. czyli trzypoziomowy o szerokości 6 metrów. Zamieniono by pojemność na powierzchnię użytkową. Względy ekonomiczne. Łatwiej było wydrążyć dużą komorę, podzielić ją na piętra, niż drążyć kilka mniejszych i wejść głębiej w górotwór. Dokładnie tak samo jak przy stawieniu budynków piętrowych.
1: Co warto jeszcze wiedzieć o sztolniach walimskich?
0: Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o sztolnie walimskie, obiekt, który, no nie wiemy, jaką miał spełnić funkcję, tak? No niestety, mimo że co do innych obiektów gdzieś tam w dokumentach są pewne ślady, jaką miał spełnić funkcję, są pewne jakieś tam sugestie. Co do naszego obiektu niestety takich sugestii nie ma i tutaj nadal jakby trwa jeszcze rozważanie tego, co tutaj planowano. No i to myślę, ta zagadka też jest taką dodatkową ciekawostką obiektu. Tutaj jeszcze chciałem tylko dodać, że w naszym obiekcie właśnie poprzez to, że kładziemy duży nacisk na martologię, historię niewolniczej siły, mamy też poświęcone temu 3 inscenizacje multimedialne, które uruchamiam oczywiście podczas zwiedzania. 2 oczywiście nawiązujące do niewolniczej siły, a 1 do zagrożeń, przed jakimi podziemie mają chronić. Chodzi oczywiście o ochronę przed atakiem z powietrza. Tutaj zapraszam oczywiście do Sztolni Walińskich, do zwiedzenia kompleksu Rzeczka i tutaj mamy bardzo dużo ciekawych informacji do przekazania. Warto przyjechać tutaj na miejsce, samemu przekonać się o tym, jak ciekawy jest nasz obiekt, jego historia.
1: O sprawy organizacyjne jeszcze za chwileczkę zapytam, ale chciałam zapytać o tą skałę. Ona tworzy bardzo piękne, kolorystycznie wnętrze.
0: Tak, gnejs w górach sobie, które w większości występują, ma też różny skład, no i przez to też różną kolorystykę. Od ciemnej barwy szarej po żółtą, jasną, która jest najmniej stabilna i najbardziej krucha, ale generalnie jest to twarda skała, stabilna i dlatego też te podziemia są nadal bezpieczne.
1: Więc jeżeli chcemy poznać historię tego obiektu, zapraszamy, by przyjechać do Sztolni Walimskich, do obiektu Rzeczka. No to powiedzmy trochę o sprawach organizacyjnych. Kiedy możemy Was odwiedzać, w jakich godzinach?
0: Do Sztolni Walimskich zapraszamy codziennie. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Sprzedaż biletów od godziny 9 w okresie letnim, ostatnie wejście przed godziną 17 w tygodniu, w weekendy przed 18. W okresie zimowym obiekt o godzinę krócej czynny. Godziny wejść ustalamy na bieżąco. Nie mamy stałych godzin wejść. Ustalamy je średnio około 40 minut od zakupu pierwszego biletu. Czyli ktoś przyjdzie jako pierwszy. Dopiero ustalamy godzinę wejścia i dajemy czas na ewentualne zebranie grupy. I tak to funkcjonuje codziennie.
1: A kto przyjeżdża Was odwiedzić? Czy są to rodziny z dziećmi? Czy to może miłośnicy podziemi?
0: Wszyscy, tak. Czy rodziny z dziećmi, czy miłośnicy II wojny światowej, pasjonaci, eksploratorzy, starsze osoby, ludzie z zagranicy, którzy też gdzieś tam w tych swoich mediach obejrzeli film o Rize i też tutaj przyjeżdżają, żeby nocznie zobaczyć, przekonać się o tym, co tutaj wybudowano, co się tutaj znajduje. Także wachlarz turystów oczywiście bardzo duży, myślę, jak w każdym obiekcie, także zapraszamy wszystkich. Oczywiście takie obiekty są bardziej dedykowane dla starszych dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, z uwagi też na trudną historię, którą tutaj przedstawiamy, ale zdarzają się też rodziny, które przyjeżdżają tutaj z małymi dziećmi i też dzielnie zwiedzają podziemia, chociaż zdarza się, że turyści też wcześniej wychodzą, bo dzieci po prostu sobie tutaj nie czasami nie dają rady, co jest zrozumiałe, to są jednak podziemia, chłodno, wilgotno, też na początku długie postoje, kiedy przedstawiamy, prezentujemy historię, ale generalnie większość tutaj maluszków też zwiedza nasz obiekt, także zapraszamy oczywiście wszystkich. Po wcześniejszym oczywiście tutaj jakby dowiedzeniu się, jak to zwiedzanie wygląda. Myślę, że wszyscy tutaj wiemy, jak ich dzieci reagują, tak wiedzą, jak się dzieci tutaj zachowają, czy dadzą radę i z tym nie ma problemu. Nie mam ograniczeń wiekowych, to też jest ważne, ale to już decyzja po uprzedzeniu rodziców pozostawiam właśnie opiekunom, rodzicom, czy są w stanie tutaj z dziećmi wejść i większość turystów z tego korzysta i zwiedza nasz obiekt, łącznie właśnie z maluszkami.
1: A gdzie możemy szukać informacji o obiekcie?
0: Na stronie sztolnie.pl, to jest nasza strona. No i to oczywiście też na Facebooku mamy stronę Sztolnie Walimskie, na której też są oczywiście niezbędne informacje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tą opowieść, przybliżenie nam historii tego obiektu. Ja przypomnę, opowiadał nam o niej Marcin Pasek, przewodnik po Sztolniach Walimskich.
0: Tak, dokładnie. Zapraszamy do zwiedzania, a ja tutaj praktycznie codziennie prowadzę, także można też mnie spotkać tutaj na trasie i zwiedzać ze mną podziemia. Do zobaczenia.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy na ścieżce turystyczno-dydaktycznej zatytułowanej Śladami dawnego górnictwa Kruszców, która wiedzie od Grobicy przez Gierczyn do Przecznicy na Dolnym Śląsku. Poruszamy się śladami dawnego górnictwa rud metali, głównie cyny i kobaltu. Ta historia sięga średniowiecza, konkretnie XVI wieku. Mamy trasę, która obejmuje 12 stanowisk i zlokalizowane między nimi punkty widokowe. Zapraszamy Was do tej podróży. Odwiedźcie koniecznie kopalnie w Krobicy. Chodźcie z nami.
2: Jestem Piotr, przewodnik z kopalni Święty Jan w Krobicy, która w tym roku obchodzi swój piękny jubileusz 450-lecia otwarcia.
1: Co stanowi o wyjątkowości i walorach tego miejsca?
2: Myślę, że główny tutaj walor naszej trasy turystycznej to jest jej autentyczność i surowość, ponieważ pokazujemy to górnictwo, jak wyglądało naprawdę w wieku XVI, czyli już powiedzmy aktualnie 450 do 500 lat temu.
1: Ale z zabezpieczeniami i takim przygotowaniem, żeby turyści mogli przemierzyć ten szlak.
2: Oczywiście, że tak. Miejsca, które musiały być zabezpieczone, zostały zabezpieczone, natomiast reszta, która nie musiała, została zachowana w tym surowym stanie po to, żeby każdy miał na to spojrzenie, jak to rzeczywiście wtedy się prezentowało.
1: Dużo turystów przyjeżdża?
2: Bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, w sezonie zimowym. Nawet w okresach przejściowych, jak jesień czy wiosna, także mamy duże zainteresowanie. Przeróżny, od dzieci, od 6 roku życia, bo tylko takie możemy wpuszczać, to jest bardzo ważna rzecz, aż po seniorów tak naprawdę, czy dorośli, czy osoby pracujące w dużych firmach, czy osoby pracujące w szkołach, czy osoby pracujące po prostu nawet w zwykłej gastronomii, nieważne skąd przyjeżdżają, tutaj są zainteresowani tym miejscem i chcą to miejsce poznać, a przede wszystkim jego historię i to, jak świat kiedy wtedy wyglądał. Bardzo ważna rzecz jest taka, że kopalnia to jest jakby tutaj ten cały zakład, to nazwijmy to całe przedsiębiorstwo, ono jakby łączy czy wszystko ze sobą, natomiast części składowe tej kopalni Święty Jan, no to są już poszczególne sztolnie, jak sztolnia Święty Leopold z wieku XVIII, jak sztolnia Święty Jan z wieku XVI i łączący je wspólnie także szyb Święty Jan.
1: Czym one się różnią, a w czym są podobne?
2: Jeżeli chodzi o Świętego Leopolda i Świętego Jana, to przede wszystkim 250 lat różnicy, co za tym idzie, inaczej się prezentują, jeżeli chodzi o swój wygląd. Jedna jest lepiej rozbudowana, ma lepiej wytyczony szlak.
1: Korytarze są prostsze.
2: Są prostsze, tak, są lepiej wytyczone. Natomiast Święty Jan jest chaotyczny, ponieważ korygacje trasy, wszelkie pomyłki trzeba było od razu poprawiać, przez co jest masa zakrętów. Chodniki są nierówne, jedne są wyższe, jedne są niższe, bo miały tylko doprowadzić ludzi do odpowiedniego złoża. Chodnik, którym idziemy my, to jest chodnik główny komunikacyjny. On jest szerszy niż te boczne, bo tędy cały czas chodzili ludzie, wtedy oni cały czas wynosili swój urobek, tu się działo całe życie górnicze. Co jest wyraźne dla sztolni XVIII-wiecznej, sztolni Święty Leopold, to jest to, że jak na nią spojrzycie sobie teraz po linii prostej, ona idzie po naprawdę dobrze wytyczonym szlaku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo druga sztolnia Święty Jan z wieku XVI, ona ma ciągłe zakręty, wije się jak wąż, ma ten swój przebieg wytyczony troszeczkę gorzej. Skąd to się bierze? Pomiędzy jedną a drugą sztolnią jest 250 lat różnicy. To jest na tyle długi czas, że zmieniło się wszystko. Metody pomiarowe, metody wydobycia, metody wyciągania urobku z kopalni, metody odwadniania. Cała technologia poszła do przodu, przez co sztolnie też były wytyczane lepiej i prezentowały się już w wieku XVIII o wiele piękniej, jak to niektórzy nawet często sobie potrafią tutaj o tym chodniku powiedzieć. A chodnik po waszej lewej stronie tutaj, to jest pierwszy chodnik wydobywczy, który chyba moim zdaniem najlepiej wam pokaże to, w jakich warunkach ci ludzie u nas pracowali, bo tam człowiek do środka mógł się jedynie chyba wczołgać. Gdy tam wchodził, używał tak zwanej skóry górniczej, to był plet często lisiej skóry, ona była w miarę miękka, i on sobie składał na skałach, gdy miał na nich albo klęczeć, albo leżeć, bo chodziło o w miarę możliwości komfort w trakcie pracy. Cały ten urobek wyciągali po to miejsce, jako że chodnik jest wąski, to się rzadko zmieścił jakiś wózek, stąd wszystko pakowali w worki albo kosze i wtedy to ciągnęli na zewnątrz do dalszego jakiegoś sortowania. Sortowanie skały to było zajęcie kobiet, żon i córek górników. One czekały na mężów synów na powierzchni ziemi, bo wtedy wstępu do kopalni nie posiadały, to było karygodnie zabronione. I ostatnia rzecz jest nad nami. To, co macie nad sobą, to jest replika oryginalnych zabezpieczeń, jakie znaleziono w tej kopalni. Tak to w tym miejscu wyglądało. Dzisiaj te pręty stalowe są tylko po to, żeby całą obudowę wzmocnić. I tak, bele pionowe są to stojaki, bele poziome to stropnice, je ze sobą się łączy tak zwanymi wiązaniami. Są znane różne. Polskie, szwedzkie mają inne wycięcia w belach. Te, które mamy wszędzie tutaj, to są wiązania niemieckie. Dlaczego drewno? Jest wytrzymałe, a jakby jakby co daje nam sygnał. Ugina się i trzeszczy, to wiadomo, że chodnik najlepiej, najszybciej jest opuścić. Jego minus na przykład jest taki, że tej wilgotności wody, którą nieprzerwanie dzień dzień mamy w środku, drewno nam butwieje, z czasem gnije, na nim się osada różnego rodzaju grzyb, robi się teraz słabsze, no trzeba to systematycznie kontrolować, a gdy zajdzie konieczność, oczywiście wymieniać. Jak cała nasza trasa i nasza budowa jest podstawą kontrolą nadzoru górniczego. Raz na miesiąc, dwa miesiące przyjeżdża specjalny wysłannik, wszystko dokładnie ogląda i są podjęte odpowiednie kroki, bo bezpieczeństwo moje i wasze zawsze przede wszystkim. Jak tam państwo mają przestrzeń, to jeszcze krok do przodu do końca komory, proszę. Żeby tutaj jakoś wszystkich chociaż widział, zwłaszcza te ostatnie osoby, które tam idą na krańcu naszej grupy. Jak się przytulicie, wam będzie też cieplej, pamiętajcie, jak pingwiny, więc myślę, że to tylko na plus. Słuchajcie, sztolnie taka jak nasza powstawały w bardzo różnym celu. Mogły być wydobywcze, mogły być poszukiwawcze, mogły być odwadniające i nasza sztolnia Święty Leopold tutaj to jest głównie sztolnia odwadniająca, bo tędy cały czas płynie woda. My jej co prawda nie widzimy, ale pod tymi deskami, które tutaj stoicie, jest koryto i strumień, który sobie wypływa tędy woda aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi. Nam ta sztolnia odwadnia złoże główne, to jest położone troszeczkę dalej, w dalszej części tej całej naszej kopalni. Jednak tak czy inaczej, jak tą sztolnię tutaj wykuwali, po drodze spotykali złoża przy różnych innych rud. Cynę, miedź, kobalt, srebro, stąd mamy te chodniki boczne i tutaj też takie jedno złoże się najwidoczniej znajdowało. Gdy zabrali, powstała ta szeroka komora, ona biega w obie strony, ale po zakończonym wydobyciu te chodniki specjalnie zasypano w celu zabezpieczenia, tak zwana podsadzka. Jak je znaleźliśmy 13 lat temu, one były zasypane aż po sam strop po obu stronach. Jak teraz widać wyraźnie, one są częściowo odsłonięte. Tamten zawali może troszeczkę mniej, ale ten tutaj po mojej stronie już o wiele bardziej. Mamy na to wszystko oficjalne zgody Urzędu Miasta, Urzędu Górniczego. Tą trasę sobie delikatnie powiększamy o kolejne chodniki boczne. Zaczęliśmy właśnie tutaj. I teraz pewna ciekawostka. Według map, które my posiadamy z wieku XIX, te chodniki miały mieć maksymalnie po 2-3 metry. Tak nam pokazują wszelakie mapy. I tamten chodnik może i ma. Natomiast ten, jak tutaj na niego spojrzycie, to nie jest 2-3 metry. To jest aktualnie 12,5 metra i jest po prostu ślepy przodek. Tam się dopiero chodnik kończy, a tego nie ma na żadnych mapach. Mój szef, pasjonat górnictwa, pasjonat jako grotowac wszystkich podziemi, uważa, że tutaj w kopalni są pochowane skarby. A ludzie za nim powtarzają. Złoty pociąg, komnata bursztynowa, nie wiadomo jakie skarby w naszej kopalni się odnajdą. Bądźmy szczerzy, nie, bo na to wszystko tutaj nie ma miejsca. Ale z tymi Ternami są pewne historie, że w trakcie wojny różnego rodzaju, wojny 30-letniej, pierwszej, drugiej wojny światowej, tutaj przychodziły trakty handlowe, więc ten zawsze uciekali ludzie w przeróżnych kierunkach świata. Oni ze sobą nosili cały swój dobytek, kosztowności rodzinne, kamienie szlachetne, półszlachetne, zdobioną porcelanę i kufry, worki, plecaki zawsze ważyły dużo, spowalniały ich strasznie mocno. Kopalnie były idealną skrytką, bo to były puste wyrobiska. Mężczyźni byli na froncie, a nie pod ziemią, więc niektórzy wchodzili do środka, te boczne chodniki, może je trochę podkuli, troszeczkę bardziej wydrążyli, schowali swoje skarby, wszystko zasypali i uciekali dalej. I te skarby, kto wie, miejscami mogą być tutaj pochowane, bo do tej pory ludzie chodzą po tych terenach z wykrywaczami metalu i znajdują dosłownie wszystko. A 4 lata temu byłem świadkiem sytuacji, że przyjechało pewne niemieckie małżeństwo, wiek koło 80 lat, z pewną taką mapą. I na mapie był taki krzyżyk zaznaczony, taka typowa mapa, jak wiecie, macie te filmy takie fantastyczne, przygodowe, taka dosłownie Indiana Jones albo coś w tym stylu. Ale jak poszli na teren nad kopalnią z łopatą, pan wykopał taki kuferek. My wścibscy patrzymy, co tam jest, a tam były właśnie zdjęcia pamiątkowe, jakieś pamiątki inne, rodzinne, więc tutaj to wszystko dosłownie jest. Dlaczego? Bo mieli przeświadczenie ci ludzie po II wojnie światowej, że tutaj cały czas wrócą, że to nie jest już na stałe. Takie było wtedy podejście do rzeczywistości. Natomiast wracając z naszych górników, naszych gwarków, bardzo ważna rzecz. 1,60 m wzrostu, to byli niscy ludzie. 1,60 m wzrostu maksymalnie, nie więcej. Chodniki są wykute dosłownie pod nich. Narzędzia, pyrlik i żelazko. Na sobie skórzane ciuchy, zamiast kasków kaptury, nogawice, buty skórzane, też specjalnie owinięte skórą, żeby się mocno nie przemaczał, bo tutaj wszędzie oczywiście była woda. I to jest taki główny rynsztunek górniczy. Ale druga sprawa, nie było elektryczności, więc skąd było oświetlenie? Głównym źródłem światła w tamtych czasach był oczywiście górniczy kaganek. To jest przykład kaganka z wieku może XVIII, może z wieku nawet późniejszego, ale te wcześniejsze wyglądały całkiem podobnie. W środku wój barani, z przodu knoc z wosia końskiego. Światła to dawało tyle, co taka zwykła świeczka. Płomień zabierał tlen, wytwarzał dwutlenek węgla, co w źle przyczonym chodniku pracę potrafiło z czasem bardzo znacząco utrudnić. I to całkiem nieźle wygląda przy świetle. Ale ja sobie pozwolę światło zgasić. I widoczność jest o wiele gorsza. I teraz bardzo ważna rzecz, bo to nie jest wszystko. On z tym światłem wchodził do kopalni. Załóżmy, dochodził tutaj do chodnika wydobywczego i skręcał sobie do chodnika arsenowego tam na koniec. Jak już wiedział, co ma kopać, gdzie ma kopać, te narzędzia przyłożył do skały. Był gotowy tą pracę swoją rozpocząć, wtedy bardzo często lampkę gasił. I pracował w istnych ciemnościach. Dlaczego? Odpowiedź już na to pytanie padła. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie można żyć bez miłości. Moim zdaniem bez tlenu jest o wiele ciężej. I swoją drogą, skoro ciemność, to jeszcze zgaszę na chwilę kaganek, w takiej ciemności zawsze coś nas obserwuje i coś do nas mówi, pomimo tego, że dookoła nas nie ma nikogo ani niczego. Górniczy folklor to jest ten chyba najdłużej znany ludzkości, bo w kopalni od zawsze, od wieków mieszkały krasnale, krasnoludy, demony, pomioty szatańskie, koboldy i wszystko co złe, wszystkie fantastyczne stworzenia zawsze wychodziły spod ziemi. Dlaczego? Bo według wierzeń Bóg, wiara, to wszystko jest wysoko. Niebo jest nad nami. Więc co jest pod ziemią? Druga strona medalu. Piekło, a gwarek jako ten szatański pomiot wychodzący spod ziemi, bo tutaj ta kopalnia chciała się do tego piekła tak naprawdę dostać, też był uważany za coś złego. Jego często omijano szerokim łukiem. Mam dla was tutaj jeszcze propozycję, jak ktoś tam bardzo chce wejść do chodnika arsenowego, sobie zobaczyć może, ale jest przeogromne błoto, to jest wasza decyzja. Będziemy szli teraz w dalszą część trasy, tylko ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Tamten chodnik jest moim zdaniem najpiękniejszą częścią kopalni. Piękne wykute łuki, na skałach wszędzie dookoła was nacięcia odręcznej pracy, brlika i żelazka centymetr po centymetrze. Na stropach, na ścianach wszędzie to będzie widoczne, warto spojrzeć dookoła siebie. A jeżeli chodzi o te kości, to jest dla nas pewne przypomnienie, że zapłaciliście za wejście do kopalni, a o wyjściu nikt wam nie mówił.
3: Ojej.
2: Dobra, to się przycisnę? Jakoś? Damy radę. Ja już przyzwyczajam do przyciskania się.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Radio Rodzina.
5: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jako, że wszyscy są z nami, jak pewnie wam się rzuciło w oczy, ta część chodnika jest już troszeczkę inna, bardziej obszerna, mamy

0: przykładano na siatkowaną nić, co miało służyć jako ląd. W trakcie wybuchu w kopalni nie mógł być nikt oprócz jednej osoby, której zadaniem ten ląd było oczywiście odpalić. Pamiętajcie jedną rzecz. To, co mamy dookoła nas, górotwór, to jest taki sam żywioł jak woda, jak powietrze. To cały czas pracuje, to cały czas daje o sobie znać i nieważne, czy jesteśmy 10 metrów pod ziemią, 27, 50, 100 czy kilometr, górotwór zawsze o sobie prędzej czy później po prostu przypomni. Z tym, moim zdaniem, nigdy nie wygramy. A to, co macie jeszcze nad głową, to jest już oryginalna obudowa z wieku XVIII, która na tę chwilę ma 200 do 250 lat. Tutaj nie pracowali tylko i wyłącznie górnicy, ale w dużej mierze właśnie gwarkowie. Ludzie zajmujący się wydobyciem kruszców, mistrzowie, a nie zwykli górnicy, tylko mistrzowie górniczego fachu, ludzie o przeogromnej wiedzy, przy ogromnych zarobkach, przy ogromnym doświadczeniu, bez których te wszystkie skarby podziemne w życiu nie ujrzałyby światła dnia. Idziemy dalej. My pójdziemy wyżej, do drugiej sztolni z wieku XVI, ty pójdę pierwszy i widzimy się na górze. To, co mamy teraz w górę nad sobą i co mieliśmy w dół pod sobą, to właściwa część szybu Święty Jan. On jak widać tutaj cały został wybetonowany i wzmocniony, bo teraz działa jako nasza droga ewakuacyjna. Jakby coś się w kopalni miało stać, oczywiście to odpukać, wtedy się mogą ratownicy dostać do środka albo my, kto będzie chciał po tej ściance spinaczkowej wyjść do tej kładki i dalej drabinami aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi, bo jesteśmy teraz tylko 17 metrów pod ziemią, bardzo, bardzo płyciutko. Wcześniej byliśmy maksymalnie 27 metrów pod powierzchnią ziemi. To ogólnie są płytkie wyrobiska, bo wtedy możliwości były tutaj na tych terenach maksymalnie 50 metrów pod ziemią. Komora, którą widzimy w jedną i w drugą stronę, to jest właściwa komora wydobywcza. Tutaj były główne złoża cyny i tu ci ludzie chcieli w tamtych czasach właśnie dotrzeć. Gdy to osiągnęli, albo kując szyb w dół, albo sztolnie od tamtej strony, żeby stąd ze sobą jak najwięcej rudy wyciągnąć na zewnątrz, użyli tak zwanej wybierki chodnikowej. To jest działanie bardzo proste, bo chodnik taki powstawał tam, gdzie ta żyła biegła, gdzie ona się po prostu znajdowała, gdzie ta cyna tych ludzi otaczała. Jak macie węgiel, dzisiaj to są pokłady. Wchodzicie na pewien poziom i ten węgiel jest praktycznie wszędzie na tym pokładzie dookoła nas. Odpowiednio go tylko fedrujemy. Żyła była chaotyczna. Ona się biła, skręcała, rozdwajała, pokazywała, znikała, była bogatsza, była uboższa. I tym ludziom też zrobiła psikusa, bo ona się oczywiście rozdwoiła. Tylko nie, jak myślicie, poziomo, a pionowo. Jak tam spojrzycie teraz sobie, jeden chodnik jest widoczny na dole, bardzo wyraźnie, a jak się pochylicie, drugi jest schowany za belkami zaraz na górze. Ta żyła szła tutaj tak nad sobą, jedna nad drugą, na całej długości tego przejścia, aż do tamtego zakrętu. Po to te chodniki, żeby tego wszystko wydobyć jak najwięcej. Jak ktoś chce tam podejść sobie bliżej, to miejsce zobaczyć z bliska, może to śmiało zrobić, na was po prostu poczekam i wtedy dopiero pójdziemy w drugą stronę.
1: Przyjeżdżając tutaj na miejsce, opowiedzmy też o infrastrukturze, bo jest parking, jest też miejsce, gdzie można sobie wypić kawę.
0: Dokładnie. Jak ktoś tutaj do nas przyjedzie, ma bezpłatny parking zaraz obok obiektu, więc tym nie trzeba się martwić. Jak ktoś oczekuje na zwiedzanie, może skorzystać ze sklepiku z minerałami, ewentualnie pamiątkami, które chciałby zakupić do swojego domu. Także mamy mały punkt gastronomiczny, w którym można wypić kawę, herbatę, ewentualnie jakieś przekąski słone czy słodkie, więc ten czas idzie jakoś sobie tutaj zorganizować na dłuższą metę. Także po wyjściu mamy specjalne gry terenowe w lesie, ewentualnie płukanie minerałów, którym różnie można się zainteresować i tam gdzieś spędzić swoją chwilę.
1: Czy są jakieś wydarzenia, które w trakcie wakacji w sposób szczególny organizujecie?
0: Tak, jeżeli chodzi o najbliższe nasze wakacje w tym momencie, no to wszystkie wieczory mamy zaplanowane specjalne przejścia tematyczne, zwiedzanie z lampionami łączące bardziej już nie historię górnictwa, a legendy i opowieści regionu, zwiedzanie z warsztatami alchemicznymi, które zahaczają tą XVI-wieczną głównie praktykę, gdzie można samemu sobie delikatnie mikstury pomieszać i delikatnie w tego szalonego naukowca się także pobawić, ale powiedzmy sobie szczerze, alchemika bardziej, bo naukowiec to jest jeszcze złe określenie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej takim przejściem zagadkowym, mamy specjalne dni również przejście w stylu escape room, które nie jest prawdziwym escape roomem, ale pozwala wejść do kopalni, bardziej interaktywnie poznać historię tego miejsca, pobawić się rodzinnie albo z grupą po prostu większą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to znajdzie na pewno coś dla siebie.
1: Rezerwacja biletów. Czy trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem?
0: Zależy od tak naprawdę oferty, którą ktoś wybierze. Jeżeli chodzi o wieczory, to zalecamy wcześniejszą rezerwację, ponieważ musimy wiedzieć, czy w ogóle jakiś wieczór się odbędzie, czy jest na to zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zwiedzanie takie najzwyklejsze, historyczne w ciągu dnia, wystarczy dzień, dwa dni wcześniej, zadzwonić, spytać o wolne godziny. My sobie wszystko zapiszemy, jakby co miejsca dla każdego się znajdą.
1: Czy mieliście już gości z zagranicy? Bywają takie grupy, czy turyści indywidualni?
0: Mieliśmy i to powiem szczerze z wielu krajów, przede wszystkim tej Niemcy, którzy często przyjeżdżają w okolice Świeradowa-Zdroju, głównie Czesi także, którzy mają bardzo do nas blisko, a mają też masę świąt państwowych. Trafiają się Holendrzy, trafiają się Belgowie, trafiają się Francuzi, trafiają się Anglicy, byli nawet ludzie

0: z Norwegii, więc jeżeli chodzi o różne kraje, to zawsze ktoś z tej Europy głównie do nas wpada.
1: A kopalnia Świętego Jana czynna jest codziennie?
0: Codziennie od 10 do godziny 17. Zapraszamy.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Łotwa zamknęła granicę z Białorusią. Za chwilę zajrzymy też na boiska Ekstraklasy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, mówi premier Donald Tusk.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
0: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W krótkim wystąpieniu mówił:
2: Powstanie warszawskie było bitwą o Polskę. Było bitwą o Polskę i o swobodzenie się Rzeczpospolitej Polskiej z hekatomby niemieckiej okupacji, ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od roku 1939. A więc w Powstaniu Warszawskim była walka, dlatego od dwóch dni oddajemy hołd i modlimy się za tych, którzy bili się i polegli, i dziękujemy Bogu za to, że wciąż ponad 100 powstańców warszawskich jest z nami.
0: Tradycyjnie o godzinie 17 Warszawa zatrzyma się na minutę, by uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wodniacy oddano hołd na Wiśle, a piloci narysują w powietrzu znak Polski walczącej. Wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają niezakazane piosenki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łotwa zamknęła granicę z Białorusią. Służby w nocy wstrzymały odprawy w obie strony. Oficjalnie podano, że powodem są zakłócenia w działaniu systemów informatycznych. Czy to jedyny powód? Sprawdzała Justyna Stolfik-Binda.
4: Łotwa zamknęła granicę z Białorusią, argumentując to przyczynami technicznymi. Decyzja ta jednak zbiega się w czasie z narastającą w ostatnich dniach presją migracyjną na granicy wschodniej. Od początku roku łotewskie służby udaremniły niemal 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Problemy dotyczą przejścia Paternieki i Grigorowszczyna, które było jedynym dotąd otwartym przejściem granicznym między Łotwą a Białorusią. Służby nie podały, co dokładnie spowodowało awarię, a niekiedy można spodziewać się przywrócenia normalnego ruchu.
0: Łotewskie władze od dłuższego czasu wskazują, że sytuacja na granicy nie ma wyłącznie charakteru migracyjnego. Ryga ocenia działania władz w Mińsku jako element presji hybrydowej wymierzonej w państwa Unii Europejskiej sąsiadującej z Białorusią, przede wszystkim Łotwę, Litwę i Polskę.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piast Gliwice zmierzy się dziś z Wisłą Kraków w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Piast w swoim pierwszym meczu przegrał 0-2 w Lubinie z Zagłębiem, ale szkoleniowiec Wisły Mariusz Job stwierdził, że ten wynik nie do końca oddawał przebieg gry.
5: Ten wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. Piast to jest groźny zespół, bardzo ambitny, grający bardzo odważnie i my wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, tak jak pewnie każde w Ekstraklasie. Natomiast my też mamy swoje atuty, jesteśmy przygotowani do tego spotkania bardzo dobrze i jedziemy tam po to, żeby wygrać.
0: Piłkarze obu drużyn deklarują, że będą odpowiednio przygotowani do gry w spodziewanym upale. Początek meczu o 14:45.
6: Cztery minuty po godzinie 14, pierwszy dzień sierpnia, wita nas upałami, 31 stopni na plusie, tyle w tej chwili pokazują nasze termometry. Wiatr wieje delikatnie do 9-10 km na godzinę, możliwe w każdej chwili burze, twierdzą synoptycy, po południu przejaśnienia, a wieczorem z powrotem deszcz i także burze.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Czy wiesz, że w podziemiach były kiedyś miejski browar i więzienie? Jakie piwa tu ważono? Kim byli najwięksi mistrzowie piwowarscy w Bystrzycy Kłodzkiej? Skąd mieli chmiel i jak karano właścicieli wyszynków, którzy lali mniej piwa biednym niż bogatym? Tego wszystkiego możesz dowiedzieć się podczas wycieczki naszą podziemną trasą turystyczną.
2: Grzegorz Szczygieł, przewodnik sudecki. Znajdujemy się pod miastem, pod Bystrzycą Kłodzką, w takim unikalnym miejscu, który jest tylko częścią wyrwaną historii i udostępnioną turystom w postaci podziemnych komór i korytarzy pod rynkiem.
3: Zimno tu.
2: Chłodno, ponieważ jesteśmy pod ziemią. Temperatura tutaj jest stała przez cały rok, dzięki czemu nasze podziemia mają taki specyficzny, oryginalny klimat. Jako miasto średniowieczne Bystrzyca Kłodzka ma bardzo długie tradycje piwowarskie, z tym, że w tych wiekach średnich, dawno temu, piwa ważono w wyznaczonych do tego celu budynkach, na zewnątrz. Dopiero w wieku XVIII i XIX skumulowano to ważenie piwa w jednym miejscu. W okolicy murów obronnych powstał browar, w którego obecnych piwnicach się znajdujemy.
3: To pomieszczenie czemu służyło?
2: Znajdowały się tutaj wszelakie urządzenia typu kadzie, misy, sita, dzięki którym można było przygotować cały produkt związany z początkiem ważenia piwa. Nie było to wbrew pozorom przyjemne, ponieważ najczęściej na etapie produkcji dokonanie całego procesu wiązało się po pierwsze z tworzeniem dobrych warunków, czyli z podgrzewaniem tych kadzi, co związane było z wydzielaniem się oparów, ciepła i w takich warunkach, gdzie panowała wilgoć, było to naprawdę bardzo, bardzo trudne do pracy miejsce.
3: Samo ważenie, na czym polegało?
2: Chodziło o to, żeby z produktów najczęściej, które rodziły się w okolicy naturalnie, skomponować ten zaczątek pod puszczkę piwną do tego, aby można było na etapie finalnym już wyprodukować i podać mieszkańcom wybornej jakości piwo. Ważeniem piwa zajmowali się piwowarnicy, znali się na tym fachu, więc wiedzieli w jakiej proporcji, w jakim składzie komponować odpowiednie mieszanki słodu, tak aby piwo rzeczywiście później smakowało. Natomiast podejrzewamy, nie mamy tutaj konkretnych danych, ale podejrzewamy, wiedząc, że przy renowacji piwnic podziemnego browaru odkryliśmy także pomieszczenia połączone praktycznie z browarem, pomieszczenia dawnego więzienia. Podejrzewamy, że do pracy w takich ciężkich, trudnych warunkach też byli wykorzystywani ci, którzy niekoniecznie dobrze przysługiwali się w swoim życiu miastu. Takie były czasy, tak? Jeżeli ktoś trafiał do więzienia, to nie trafiał na wypoczynek, nie miał zbyt wielu wygód i podejrzewamy, że aby w miarę szybko i sensownie przebyć swój okres kary, także musieli pełnić pełne posługi, żeby przynajmniej zarobić sobie na ten posiłek w ciągu odbywania kary.
3: Obiekt ma 27 lat, kiedy w 1999 roku rozpoczyna się jego historia, bo to wtedy właśnie odkryto zapadliska, które wskazały na to, jaką funkcję pełnił.
2: Tak naprawdę ta historia podziemnych korytarzy Bystrzycy Kłodzkiej znana nam jest już nieco wcześniej, lata 60. ubiegłego wieku, ponieważ te podziemne, płytkie często komory drążone pod zabudową miejską powodowały w latach 60. nie tyle zapadliska, co nawet pękanie tej obecnej struktury zabytkowej tkanki miasta. Podobnie było też i w Kłodzku, w sąsiednim mieście, gdzie historia powstawania tego typu podziemnych korytarzy jest praktycznie taka sama, więc w latach 60. zaczęto zauważać problem tych pustek pod ziemią, które niezbyt dobrze zaczynały pracować na tą trwałą tkankę zabudowy na górze.
3: W jakim czasie udało się zaadoptować ten obiekt dla zwiedzających?
2: No tak naprawdę lata 90. to był ten pierwszy etap, gdzie zdano sobie sprawę, że pod miastem znajdują się przestrzenie, które można zagospodarować, które mają swoją historię i które można na nowo tchnąć życie. Trwało to bardzo długo, ponieważ z reguły na tego typu rzeczy bardzo trudno jest wygospodarować miastu, samorządowi środki finansowe, więc trzeba było najpierw znaleźć finanse na powstanie dokumentacji, na ekspertyzy, podczas badań, których często okazywało się, że tych pomieszczeń jest o wiele więcej niż się po chociażby zapadliskach spodziewamy. No i później należało po otrzymaniu utrzymaniu takiej dokumentacji, także przeprowadzić cały proces przygotowywania tych pomieszczeń, ich rewitalizacji, remontu, tak aby było bezpieczne zwiedzanie dla turystów.
3: I się udało. Ile mamy metrów kwadratowych do odwiedzania?
2: Trasa myślę, że liczy niewiele w sensie metrów, bo ponad 140 metrów długości korytarzy, ale tutaj cały czas zaznaczamy, że tak naprawdę jest to tylko jeden z wycinków podziemnej trasy, czy też podziemi, które turysta może w Bystrzycy Kłodzkiej spotkać, znaleźć, a nawet zwiedzić. Dlaczego? Dlatego, że te podziemne korytarze dzisiaj wiemy rozłożone są praktycznie dookoła tej części śródrynkowej rynku. I jeżeli Państwu spodoba się odwiedzenie piwnic dawnego browaru, czyli tego miejsca, w którym jesteśmy, jeżeli Państwu przypadnie do gustu druga część w postaci więzienia z celami, z deptakiem, ze spacerniakiem, to zwykle jeszcze zachęcamy do odwiedzenia poprzekątnej naszej biblioteki publicznej, która pod sobą, pod swoimi przestrzeniami z książkami też ma bardzo ładnie odrestaurowane piwnice, świadczące o tym unikalnym ciągu podziemnych komór i korytarzy pod miastem.
3: Mówiliśmy, że będzie fascynująco i tajemniczo. To wróćmy do tego browaru. Jakie rodzaje piwa były tu ważone?
2: Przekaza, które znajdują się chociażby w Księdze Miejskiej z okresu XVI stulecia, wpisy twierdzą, że piwo ważone w Bystrzycy Kłodzkiej dorównało swoją jakością, a nawet przewyższało piwo ważone w Świdnicy, które było niewspółmiernie większym, bardziej zamożnym miastem. Więc myślę, że Bystrzyca Kłodzka ma się czym poszczycić. Na pewno nie było to takie piwo, jakie mamy do dyspozycji dziś dostępne w naszej sieci. Trzeba sobie zdać sprawę, że niegdyś piwo było zwyczajowym napitkiem, które po całym dniu pracy, często ciężkiej na zewnątrz, na roli, pozwalało tak naprawdę nie tylko ugasić pragnienie, ale przede wszystkim zrównoważyć gospodarkę mikroelementów w naszym organizmie, więc nie zawierało zbyt dużej ilości alkoholu. Jeżeli już, to między 1,5 a 2%, który to alkohol pojawiał się w procesie fermentacji. Natomiast sam napój miał właśnie stanowić taką formę odżywczą. Nie stanowił formy rozrywki.
3: Jesteśmy już w dawnym więzieniu.
2: Tak, my serdecznie zapraszamy do Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ twierdzimy, że w życiu przede wszystkim trzeba mieć cele. My akurat w Bystrzycy Kłodzkiej takie cele już posiadamy. Można zobaczyć, jak wyglądało takie miejskie więzienie. Można samemu się przekonać, że ktoś, kto rzeczywiście za niecne postępowanie do takiego przybytku trafił, nie miał zbyt wielu wygód dostępnych współczesnym więźniom. Ktoś, kto tutaj trafił, z reguły musiał korzystać tylko i wyłącznie z dogodności jedzenia przyprawionych tutaj na miejscu, więc mamy na przykład takie wnęki świadczące o piecu chlebowym. Wiedząc, że obok browar, też zdajemy sobie sprawę, że musieli w tym browarze przy okazji na to jedzenie sobie często swoją pracą zapracować. Bystrzyca Kłodzka jako miasto średniowieczne ma wiele ciekawostek związanych z niecnym zachowywaniem się mieszkańców, jeżeli takowe występowały, ponieważ sami doskonale wiemy, że istnieją różne formy przewinień i dobrze jest na przykład zdawać sobie sprawę, za jakie przewinienia można było trafić do więzienia. Jeżeli mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej był przyłapany na średniej wielkości złym uczynku, takim jak na przykład występek na tle społecznym, moralnym.
3: To podajmy przykład.
2: No powiedzmy, że spotkano pana z panią w niedwuznacznej sytuacji i okazywało się, że pan z panią nie tworzą ogniska domowego. Tak po prostu się...
3: Nie byli małżeństwem.
2: Nie byli małżeństwem. Wtedy z reguły tego typu występek traktowano bardzo ciekawie, ponieważ w Bystrzycy Kłodzkiej mamy na małym rynku pręgierz i wystarczyło takiego delikwenta lub delikwentkę do takiego pręgierza przywiązać. Nie trzeba było chłostać, tak? Wystarczył ten ostracyzm społeczny, który był bardzo dobrym narzędziem, aby już więcej tego typu pomysły osobom do głowy nie przychodziły, a przynajmniej, żeby nie dawali się drugi raz złapać, tak? Natomiast jeżeli dochodziło do jakiegoś cięższego występku, na przykład na mieniu mieszkańca Bystrzycy Kłodzkiej, no to wtedy już za takie postępowanie można było trafić na odsiadkę do więzienia. I tu ciekawostka, jak Państwo myślą, za co można było Bystrzycy Kłodzkiej trafić do więzienia?
3: Za kradzież monet przy ołtarzu.
2: A ja powiem bardziej tak, przekornie. Za niechodzenie do kościoła, ponieważ jesteśmy w mieście, który ma rodowód średniowieczny. W wiekach średnich mieszkania w mieście nie posiadały zamknięć, nie było zamków w drzwiach. Więc jeżeli mieszkaniec takiego miasta udawał się na mszę świętą do kościoła, musiał zostawić cały swój dobytek otwarty na pastwę losu w swoim mieszkaniu. Więc w Bystrzycy Kłodzkiej istniało prawo, które mówiło, że jeżeli strażnik miejski w okresie mszy świętej napotka na ulicy szwendającego się się jegomościa lub jakąś panią. Z automatu taki jegomość, nie będąc w tym czasie na mszy świętej, traktowany jest jako rzekomy przestępca, czyli ktoś, kto czai się na cudze dobro. Więc była zasada, albo nie idziesz do kościoła, ale siedzisz u siebie w domu na miejscu, tak, czyli nie psocisz, albo jesteś w kościele. Nie było nic pomiędzy, tak, żeby dać pewność tym, którzy rzeczywiście w mszy świętej biorą udział, że ich mienie w tym czasie jest spokojne.
3: Tutaj jest ten delikwent?
2: Tak, mamy tutaj naszego delikwenta, starcel według naszej legendy, poczciwie przez nas zwany Edkiem. Tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do zwiedzania tego miejsca, ale w szczególności panie. Dlaczego panie? Bo jednego jegomościa płci męskiej na odsiadce właśnie mamy, a brakuje nam teraz dla parytetów wyrównania sytuacji. Nie było tak łatwo.
3: To jest niespotykana cela wyłożona kamieniem.
2: Tak, i myślę, że tutaj trafiali ci, którzy zaskrobali sobie najbardziej, ponieważ nie dość, że znajduje się na podłożu tak naprawdę ta tkanka, na której miasto zostało zbudowane, to poza tym, jak pani redaktor widzi, wcale ta podłoga nie jest pozioma. To jest typowa skała ze spękaniami, z upadkiem, tak? Więc gdziekolwiek znaleźć tutaj miejsce, w którym można by było spokojnie te członki rozprostować, raczej jest niemożliwe, więc pobyt w czymś takim nie należał do przyjemnych, wiedząc jeszcze, że jest tutaj ten klimacik, ta wilgo, i nierówna podłoga, to wszystko powoduje, że myślę, że tutaj już rzeczywiście trafiali ci, którzy bardzo mocno przeskrobali w Byszczycy Kłodzkiej. Natomiast dziś jest to bardzo fajna ciekawostka dla tych, którzy tutaj przyjdą jako turyści, bo mogą państwo naocznie się przekonać, na czym tak naprawdę to średniowieczne miasto zostało zbudowane. Na takim potężnym występie skały piaskowcowej, dominującym nad rzeką, bardzo dogodnym do obrony z jednej strony, z drugiej strony też ta skała piaskowcowa pozwala się bardzo dobrze drążyć i formować. Co za tym idzie, też tłumaczy nam to, dlaczego mieszkańcy Byszczycy Kłodzkiej, poszukując często przestrzeni życiowych, nie tylko w formie browaru czy więzienia, mogli tą przestrzeń zdobywać, drążąc podziemne korytarze i komory. Nie można było rozbudowywać budynków, nie można ich było doklejać do istniejących fortyfikacji miejskich, nie można było ich ciągnąć w nieskończoność do góry, bo wtedy jeszcze technologia nie dawała takich możliwości, więc człowiek zauważył, że można drążyć po prostu tą skałę znajdującą się pod nogami. Dzięki temu dzisiaj tak naprawdę wokół rynku mamy cały system takich podziemnych korytarzy. Praktycznie chyba tylko brak środków i struktura obecna własnościowa nie pozwala nam na stworzenie takiej z prawdziwego zdarzenia pełnej pętli przeprowadzającej państwa pod miejskim rynkiem.
4: Bardzo fajnie, dużo takich wiadomości. Uważam, że odzwierciedla to po prostu dawne czasy i przebywanie tych więźniów za jakieś tam określone kary.
5: Warto, oczywiście, że tak. Mnie się bardzo podoba nieuchronność kary za nawet małe rzeczy. No dlaczego teraz tego nie robią?
3: A co panią najbardziej się spodobało?
6: W sumie wszystko. Bardzo byłam zaskoczona.
5: Podobał nam się najbardziej karcer, nie? Zrobiłyśmy sobie fajne
3: zdjęcie.
5: Co to
3: jest karcer?
5: No tam jest taka cela z takimi kamieniami wyłożona, bez okna. Ja wiedziałam o Bystrzycy Kłodzkiej, że jest właśnie pięknie położona i tutaj wywlokłam towarzystwo na zwiedzanie w pięknie położonej Bystrzycy. A chciałyśmy wyjść na wieżę, ale pani mówi, no nie ma żadnych widoków, to idźcie sobie lepiej do trasy podziemnej, bo pada.
2: W chwili obecnej staramy się mocno udostępnić nasze obiekty zabytkowe w postaci wież, baszt oraz podziemi. Dodatkowo na sezon turystyczny zostały zarezerwowane osoby, których obowiązkiem jest w zupełnie innych niż zazwyczaj godzinach operować ich. I dzięki temu tak naprawdę przez cały tydzień, także w soboty oraz niedzielę i święta, jest szansa przynajmniej w godzinach między 10 a 16 spokojnie sobie te nasze obiekty pozwiedzać.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się na szlaku podziemi i zaglądamy do Kamiennej Góry, a dokładnie do Arado, czyli będziemy odkryjemy tajemnicę III Rzeszy.
2: Tak, jak najbardziej odkryjemy tajemnicę III Rzeszy i opowiemy o bardzo istotnej z punktu widzenia machiny zbrojeniowej, fabryce oraz wydziale inżynieryjnym, który w latach 40. XX wieku został przeniesiony do dawnej niemieckiej Landeshut, a więc dzisiejszego miasta Kamienna Góra. Miasto pełne tajemnic, pełne podziemi i tylko tak naprawdę znamy tylko cząstkę tego, co można jeszcze o historii opowiedzieć.
1: A ze mną jest menadżer podziemnej trasy turystycznej Arado.
2: Maciej Regewicz, bardzo miło.
1: To co, ruszamy?
2: Ruszamy, jak najbardziej, zapraszam.
1: Wchodzimy do podziemi, no idealne warunki, chłodniutko jak na te upały.
2: Tak, Arado, podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze, to nie tylko miejsce, które jest taką skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o historię, nie tylko II wojny światowej, bo tak naprawdę opowiadamy o tym, co się także w Kamiennej Górze i generalnie na terenie dzisiejszego województwa dolnośląskiego działo w okresie powojennym. Jest to też miejsce paradoksalnie przyjemne, szczególnie właśnie na takie upały. Lipiec, sierpień to czas gorący dosłownie i w przenośni, bo ruch turystyczny i pogoda. Wiemy, że będą za chwilę upały. Nie jest to miejsce tylko i wyłącznie dla miłośników historii, bądź tych, którzy chcieliby historię II wojny światowej poznać. Jest to też miejsce dla tych, którzy po prostu po górskim spacerze chcieliby się ochłodzić.
1: Zanim opowiemy o historii tego miejsca, to jak do niego dotarliście? Ile Kamienna Góra skrywa takich tuneli?
2: O tym, że pod Kamienną Górą, pod naszym miastem są podziemia, to w zasadzie wiadomo już od roku 45. Pierwsi osadnicy, ta ludność napływowa, która przybyła na tereny tak zwanych ziem odzyskanych, która przybyła głównie z kresów południowo-wschodnich. Oni już się tak naprawdę na tym etapie w okresie powojennym interesowali tymi kolokwialnie mówiąc dziurami w ziemi. Wyobraźnia ludzka pracowała, to byli ludzie doświadczeni też traumami wojennymi, byli po prostu ciekawcy, więc wchodzili do wydrążonych przez Niemców w okresie drugowojennym podziemi, szukając w nich skarbów, szukając w nich różnego rodzaju rzeczy, które można było w czasach wczesnego socjalizmu zmonetyzować. To mogły być nawet takie rzeczy jak kable, gwoździe, wszystko to, na czym można było zarobić albo na przykład wykorzystać w warunkach domowych. I to tak naprawdę ci pierwsi osadnicy budowali legendy dotyczące przeznaczenia i ogromu podziemi pod Kamienną Górą. Z czasem możliwość rozwijania wiedzy o przeznaczeniu tych obiektów rozwinęła się w związku z tym, że znaczna część dokumentów została zdigitalizowana i każdy tak naprawdę ma możliwość w formie online badania tego typu obiektów i na podstawie konkretnych źródeł dowiedzenia się czegoś więcej o tym, czym one faktycznie były. I dziś możemy jednoznacznie na podstawie tej niedużej, ale jednak dokumentacji potwierdzić, że mamy do czynienia z budową przez Niemców w okresie 43-44 po pierwsze schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej oraz dla pracowników zakładów zbrojeniowych, które były tutaj przeniesione z głębi III Rzeszy, czyli z tych terenów zagrożonych bombardowaniami bardziej niż dzisiejsze tereny województwa dolnośląskiego. Jednym z takich zakładów jest właśnie firma Arado Flugzeugwerke GmbH. W latach 40. przeniesiono do XIX-wiecznych zakładów tkackich żydowskiego przedsiębiorcy Falka Valentina Grünfelda wydział inżynieryjny tej firmy. On był ulokowany na pierwszym piętrze tego budynku i niemal automatycznie, kiedy przeniesiono te zakłady, Niemcy zaczęli drążyć podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna Arado. To jest bezpośredni schron przeciwlotniczy dla pracowników firmy, która zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym.
1: Ile takich tuneli mamy dostępnych w Kamiennej Górze?
2: Dostępnych jest niecały kilometr naszej podziemnej trasy turystycznej. To jest trasa dostępna dla ruchu turystycznego. Mamy też obiekty, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego i generalnie bez jakiejś takiej wiedzy, nazwijmy to szeroko urbexowej, bądź wiedzy na temat tego, jak niebezpieczne potrafią być takie miejsca, to nie polecamy do tych miejsc wchodzić, bo jest kilka jeszcze takich nieoficjalnych wejść w Kamiennej Górze, natomiast tym miejscem najbezpieczniejszym, oświetlonym, tym, w którym turyści mogą dowiedzieć się najwięcej o przeznaczeniu wszystkich obiektów pod Kamienną Górą, tych podziemnych i naziemnych również, no to jest Arado, jedyna udostępniona atrakcja turystyczna, która skupia się głównie na tym okresie wojennym i powojennym w kontekście Kamiennej Góry.
1: Od ilu lat jest dostępna?
2: W 2012 roku było otwarcie i już tak sobie wiele lat działamy, cały czas się rozwijamy. Można powiedzieć, że wyszliśmy z podziemi, bo nasi przewodnicy oprowadzają też po mieście, są aktywni na polu historyczno-edukacyjnym, nie tylko w kontekście opowiadania o historii, ale uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjno-historycznych, jak na przykład rekonstrukcje historyczne. To nie tylko udział bezpośredni w rekonstrukcjach historycznych, ale także inicjowanie rekonstrukcji historycznych. My zresztą z tego środowiska rekonstrukcyjnego się dość mocno wywodzimy, bo przez wiele lat byliśmy organizatorem jednej z największych w Polsce rekonstrukcji historycznych, mowa o rajdzie Arado, to była największa mobilna rekonstrukcyjna impreza, która przyciągała naprawdę tysiące turystów i tak naprawdę to był nasz taki sztandarowy produkt, który być może z czasem wróci na turystyczną mapę Dolnego Śląska.
1: Jak już wprowadziliśmy Państwa właśnie w historyczną część tunelu tego podziemia, to na dzień dobry wita nas okienko, a tam niemiecki żołnierz.
2: Tak, dlatego, że zwiedzanie podziemi Arado nie ma być tylko takim suchym przedstawianiem historii. My uważamy, że historią można zarazić, uważamy, że historią można zafascynować, uważamy, że ona może być inspirująca i niekoniecznie musi być nudna. Dla większości młodych ludzi historia w gimnazjum, w liceum, przepraszam, teraz w szkole podstawowej, w liceum czy w technikum, to jest przedmiot nudny, tak? Gdzie się skupia na datach, gdzie się skupia na takim suchym przedstawianiu faktów. Łamiemy te schematy, przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu, z racji tego, że jest rekonstruktorem historycznym, to stara się wciągnąć ludzi w taką zabawę historyczną, w której przemycane są różnego rodzaju fakty historyczne i wątki istotne z punktu widzenia podziemnej przeszłości tego miasta, więc jest to jednocześnie poznawanie historii przy jednoczesnym udziale tak naprawdę w grze terenowej, w zabawie historycznej, przy czym, no to też nie jest tak, że ta zabawa trwa przez całą trasę, bo mimo tego, że w podziemnej trasie turystycznej Arado nie pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen czy jego jakiejkolwiek filii, to generalnie filia obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze się znajdowała, ona funkcjonuje od lipca 1944 roku i o tej tragedii więźniów wykorzystywanych na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego również opowiadamy w naszych podziemiach, bo po pierwsze budowali oni inne podziemia, po drugie byli bezczelnie wykorzystywani przez III Rzeszę zarówno w przemyśle cywilnym, jak i wojskowym. Generalnie gdybyśmy chcieli pokazać na przykład taką surowość tego kompleksu, tak? Czyli wejść do obiektu, który wygląda tak, jakby świeżo z niego Niemcy wyszli, to ja gwarantuję, że nie zobaczylibyśmy tutaj kompletnie nic. Dlatego, że Niemcy tak naprawdę po pierwsze nie skończyli tego obiektu, tego schronu przeciwlotniczego, po drugie wywieźli stąd wszystko, co można było wywieźć, co miałoby jakąkolwiek wartość. Tu o skarbach moglibyśmy długo dyskutować, ile jest w tym faktów, ile jest mitów, natomiast naszym zadaniem było też zainicjowanie tego obiektu, przystosowanie go, tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie dziura w ziemi. Stąd na trasie pojawiają się właśnie budki wartownicze, pojawia się różnego rodzaju oświetlenie, pojawiają się dźwięki, pojawia się przewodnik w epokowym stroju, pojawiają się żołnierze niemieccy po to, żeby ten dreszczyk emocji tutaj zostawić, żeby historię dosłownie poczuć na własnej skórze i dosłownie przenieść się w czasie do tego bardzo trudnego, skomplikowanego wieku XX.
1: To co, próbujemy się przenosić?
2: Jak najbardziej próbujemy się przenosić.
1: A mijamy tutaj po drodze różnego rodzaju skrzynki, karnistry. One tutaj były?
2: Nie były, natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o eksponaty, o których więcej powiem po drodze, to jesteśmy miejscem, które posiada jedną z najbogatszych kolekcji militariów w naszym regionie. To nie tylko uzbrojenie lotnicze, to także wyposażenie osobiste żołnierzy niemieckich i tego jest naprawdę sporo, a wszystko to jest efektem szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem saperskim, w tym z Wojskiem Polskim.
1: Dochodzimy do pierwszego pomieszczenia.
2: Tak, szpital polowy. Generalnie w podziemiach Arado szpital polowy nie istniał, natomiast z racji tego, że nie mamy możliwości oprowadzania turystów po wszystkich podziemnych obiektach naszego miasta, to opowiadamy o tym, czym miały być też inne obiekty podziemne w Kamiennej Górze. I faktycznie to wynika bezpośrednio z dokumentacji. Niemcy planowali przy dzisiejszej ulicy Księcia Bolka wydrążyć pod ziemią podziemny szpital polowy, który miał docelowo, gdyby oczywiście został w 100% skończony, gdyby go faktycznie utworzył, tworzyli tak jak chcieli, co wynika bezpośrednio też z planów, mógłby pomieścić nawet 3000 rannych pacjentów, czyli żołnierzy. Tereny Dolnego Śląska dzisiejszego były bardzo idealne do tego, żeby poddawać rekonwalescencji żołnierzy niemieckich, na przykład tych, którzy byli ranni i przewożeni z frontu wschodniego, dlatego że te tereny były przez długi okres, może nie całkowicie wyłączone z zasięgu alianckich bombowców, ale o wiele bardziej bezpieczne niż te tereny przyfrontowe i generalnie miasta w głębi III Rzeszy, tak jak Wittenberg czy na przykład Brema, która była bombardowana i generalnie alianckie lotnictwo masowo niszczyło ten przemysł zbrojeniowy. Zresztą nie bez powodu na tereny dzisiejszego województwa dolnośląskiego przeniesiono znaczną część tego przemysłu zbrojeniowego. Powód był taki, że te tereny po prostu były przez długi okres II wojny światowej bardziej bezpieczne. Stąd ten przemysł zbrojeniowy, faktycznie przenoszenie tego przemysłu zbrojeniowego obserwujemy. I Kamienna Góra też była takim miejscem. To warto zaznaczyć, że w Kamiennej Górze produkowano 30% zapotrzebowania na łożyska kulkowe dla całego lotnictwa niemieckiego. A mówimy o mieście, które w latach 40. nie przekraczało liczby 20 tysięcy mieszkańców, więc jest to kolos przemysłowy tak naprawdę. Do tego fabryka tkanin dla wojska, między innymi szyto tutaj spadochrony w naszym mieście, w Kamiennej Górze. Zresztą w zakładach budynku, który jest bezpośrednio połączony z podziemiami, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna.
1: Dochodzimy do rozwidlenia na prawo, na lewo. Po lewej stronie zamknięta krata, błyskające światła. Co tam się dzieje?
2: No to najważniejszy historycznie tunel w naszym obiekcie. Dlaczego? Dlatego, że bezpośrednio łączy się z tymi zakładami Grunfelda, o których wspominałem, czyli miejscu, które w latach 40. zostało zaadaptowane przez wojsko niemieckie na potrzeby właśnie ulokowania tam wydziału inżynieryjnego firmy Arado Flugzeugwerke GmbH. Tunel jest niedostępny dla turystów, ale można go zobaczyć zza krat, a nie jest dostępny dlatego, że w całości jest oryginalny. Oczywiście wyłączając oświetlenie, tak? Ale ściany po bokach są oryginalne i ten beton, który turyści widzą, no jest położony przez Niemców w okresie drugowojennym. Co ciekawe, na końcu tego tunelu jest sztuczny zawał, to jest celowo przysypane przez prawdopodobnie Niemców albo w okresie powojennym, ale to zagadka, którą mam nadzieję niedługo ujrzy światło dzienne. I za tym sztucznym zawałem jest jeszcze kawałek tunelu prawdopodobnie, który być może rozwidla się na jeszcze dwie części. Być może prawa jego część prowadzi w głąb góry parkowej. Są takie teorie, natomiast na wprost jest bezpośrednie połączenie z budynkiem, który faktycznie był tym istotnym zakładem, czyli Arado Flugzeugwerke GmbH.
1: To jest niesamowite, że tyle lat, a nadal to wszystko skrywa tajemnicę.
2: Tak, Dolny Śląsk jest takim miejscem, które skrywa tajemnicę i Kamienna Góra przez lata była pomijana w tym aspekcie, no bo my żyjemy trochę w cieniu Gór Sowich, tego co dzieje się w Jeleniej Górze. Natomiast Kamienna Góra była bardzo istotnym miejscem z punktu widzenia niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i też ma swoje legendy o skarbach czy tajemnicach, które tak naprawdę cały czas pasjonaci próbują rozwikłać. To oczywiście Arado, to podziemia, o których wspomniałem, które nie są dostępne dla ruchu turystycznego, to także Antonówka, więc miejsce oddalone o 4 km stąd, gdzie znajdowało się według raportów amerykańskich, miała znajdować się tam potężna fabryka zbrojeniowa, która też ma jakąś część przeniesioną pod ziemię. Problem polega na tym, że te podziemie nigdy nie zostały odkryte. Więc tak naprawdę cały czas jesteśmy na etapie poznawania wojennej przeszłości Kamiennej Góry i Arado jest miejscem, w którym naprawdę też zachęcamy turystów do brania udziału w tych dyskusjach historycznych, bo uważamy, że każdy głos turystów w kwestii rozwikłania pewnych zagadek z przeszłości jest tutaj bardzo cenny, dlatego przewodnicy poza tym, że mają turystów oprowadzać, tak, i przenosić ich w czasie, są też otwarci na dyskusję historyczną po zwiedzaniu. Zachęcamy do tego, bo wiele od turystów możemy się dowiedzieć.
1: Może u was jest ukryty złoty pociąg?
2: Generalnie od 2015 roku słyszymy o tym, że złoty pociąg mógł być ukryty gdzieś w Kamiennej Górze. No nie, złotego pociągu jeszcze nie znaleźliśmy, natomiast dla nas takim bezcennym skarbem przeszłości przede wszystkim są na przykład depozyty ludności cywilnej. Takie depozyty możecie zobaczyć w muzeum, które znajduje się poza podziemiami. Jest wybudowane specjalne pomieszczenie pod to, żebyśmy mogli pokazywać rzeczy, które ze względu na swoją wartość nie mogą być wrzucone do podziemi. I tam także są te depozyty, czyli w dużym cudzysłowie mówiąc skarby ludności cywilnej niemieckiej, która w okresie powojennym była stąd przymusowo wysiedlana i bardzo często zostawiali w ziemi to, czego nie mogli ze sobą zabrać z różnych przyczyn. O tym też opowiadamy i mamy takie skarby. To są dla nas prawdziwe skarby III Rzeszy. One też pokazują, jak ta historia tragiczna wyglądała z perspektywy prostych ludzi.
1: Jak już mówimy o takich skarbach, ciekawostkach, to tak eksplorując, szukając i odkrywając historię, na co natrafiliście takiego ciekawego?
2: Cała historia Kamiennej Góry jest ciekawa i zawsze jest coś, co w jakiś sposób nas zaskakuje. Od na przykład sztucznego zawału, o którym wspomniałem, w którym znajdują się rzeczy, których jeszcze zdradzić nie mogę, ale na pewno, mam nadzieję, będzie o nich w przyszłości głośno, po na przykład informacje od mieszkańców, że na przykład ktoś kopiąc ogródek, tak, wykonując jakieś proste czynności na swoim podwórku, znajduje na przykład karabin STG-44, tak, który zresztą jest w naszej ekspozycji, więc cały czas znajdujemy ślady tej trudnej przeszłości, je widać na kamienicach, przecież mamy w Kamiennej Górze miejsca, gdzie jeszcze widać stare po prostu napisy niemieckie, takie fragmenty oczywiście, no bo to było po wojnie w różny sposób niwelowane, to także ślady po dawnych niemieckich mieszkańcach, ślady po żydowskiej społeczności, bo Kamienna Góra to także bardzo malowniczy cmentarz żydowski, więc cała Kamienna Góra tak naprawdę stoi na podziemiach i na historii, którą cały czas odkrywamy i zachęcamy do tego, żeby odkrywać ją razem z nami.
1: To idziemy dalej odkrywać.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Z tunelu wchodzimy do hali. Co tutaj się działo? Co tutaj było?
2: To tak naprawdę do dzisiaj jest tajemnica. My możemy operować w kwestii dużej hali w podziemiach Arado słowami prawdopodobnie i być może gdzieś tam na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji zdefiniować, czym ta duża hala miała być. No przede wszystkim ona robi kolosalne wrażenie, kiedy się do niej wchodzi, bo jest ogromna. Ceglane ściany po bokach są oryginalne i trzeba zwrócić uwagę, ile miejsca jest jeszcze do góry. Najprawdopodobniej ta hala miała być dwupoziomowa, przy czym tutaj uczulam, że nie chodzi o kilka poziomów podziemi, a raczej o wybudowanie nad nami szybu technicznego, który można by było przeprowadzić na przykład elektrykę bądź systemy wentylacyjne. No i co się rzuca w tej hali od razu turystom w oczy? Jedyna w Polsce makieta samolotu Arado E555, która znajduje się w miejscu szczególnym w naszej trasie, na naszej trasie. Samolot Arado E555, samolot legendarny, bo co prawda nigdy nie wzbił się w powietrze, natomiast to pokazuje, jak daleko sięgały ambicje technologiczne III Rzeszy, bo samolot miał być bombowcem dalekiego zasięgu, który w myśl wielu szalonych planistów III Rzeszy mógłby nawet być zdolny do przenoszenia broni atomowej, która no, oczywiście nie była traktowana przez Adolfa Hitlera priorytetowo, to nie był projekt dofinansowany, on jednak stawiał na te Wunderwaffe, o których zresztą też opowiadamy. Natomiast sam fakt, że Niemcy próbowali tworzyć takie rzeczy, tak, nawet jeśli to był projekt powstały w głowach i nigdy nie powstał nawet prototyp, to pokazuje, jak daleko chcieli oni technologicznie zajść. I faktycznie jest taka myśl wielu turystów, o tym nam mówi, że Niemcy, jeśli chodzi o tą technologię rakietową, wyprzedzili czas, w jakim się znaleźli. Niektórzy uważają, że nawet o dekadę. Nie we wszystkim wojsko niemieckie było tak fantastyczne, natomiast w przypadku broni rakietowej jak najbardziej. Są takie legendy mówiące o tym, że samolot Arado E555, o którym opowiadamy, miał swoją kontynuację już po II wojnie światowej na poligonach amerykańskich. Mówię tutaj o tajnej operacji Paperclip, w ramach której Amerykanie ściągnęli do Stanów Zjednoczonych kilka tysięcy niemieckich naukowców. Jednym z nich, takim sztandarowym przykładem, był Werner von Braun, twórca 14-metrowej rakiety V2, który zresztą po wojnie miał kontrakt z Waltem Disneyem i miał inspirować młodych Amerykanów do tego, by chcieli podbijać kosmos. Długa historia, o której też opowiadamy, ale można naprawdę o niej godzinami rozmawiać. I są takie legendy w kontekście Arado E555, że Amerykanie na bazie doświadczeń niemieckich i planów niemieckich w kontekście Arado E555 tworzyli swoje niewykrywalne dla radarów bombowce B2, które bardzo przypominają kształtem ten właśnie niemiecki z okresu drugowojennego. To jest legenda, bo oczywiście nie zostało to nigdy w 100% potwierdzone, natomiast coś w tym faktycznie może być. Zapewne jakaś część pracowników Arado, tych naukowców, inżynierów, odnalazła po II wojnie światowej spokojne życie w Stanach Zjednoczonych i w zamian za swoją wiedzę, doświadczenie współpracowali. Poszli na współpracę i nie dosięgła ich nigdy, niestety, mówię to z ciężkim bólem serca, ręka sprawiedliwości.
1: Oprócz makiety widzimy tutaj dużo skrzynek, nabojów, wiele innych urządzeń.
2: Tak, oczywiście cała hala została przez nas zainicjowana w taki sposób, żeby przypominała jak najbardziej podziemne biuro projektowe firmy Arado Flugzeugwerke GmbH, przy czym warto zaznaczyć, że to jest jakby nasza koncepcja na opowiadanie o tym, czym zajmowała się firma Arado, bo w Kamiennej Górze w podziemiach nie produkowano samolotów. Natomiast no, jest to idealne miejsce do tego, żeby opowiadać o tych technologiach III Rzeszy i generalnie o tym, jak znaczną część podziemi zagospodarowała wojsko niemieckie w czasie II wojny światowej. No i to też chodzi o to, żeby no właśnie przenieść turystów w czasie, czyli sprawić, by w hali poczuli się tak, jakby byli w podziemnym biurze projektowym, gdzie pracują inżynierowie, zresztą nasi przewodnicy też odgrywają te scenki inżynierów, pracowników. No wszystko po to, żeby właśnie poprzez taką interaktywną formę zrozumieć, jak ta historia wyglądała.
1: Skąd te wszystkie pociski, skrzynie, naboje?
2: Skrzynie, część mamy oryginalnych, ale one nie są oczywiście w podziemiach. Część mamy takich, które imitują te oryginalne, no z tego względu, że 8 stopni Celsjusza, 98% wilgotności, to nie są idealne warunki dla drugowojennych skrzyń niemieckich. Natomiast jeśli chodzi o eksponaty, znaczna część z nich pochodzi właśnie z akcji saperskich, między innymi z Antonówki. Współpracowaliśmy przez długi czas z saperami, którzy no, podczas akcji zabezpieczania różnego rodzaju miejsc w naszym regionie znajdowali naprawdę niesamowite rzeczy, od granatów moździerzowych, po karabiny, po miny, naprawdę tego jest bardzo dużo, w zasadzie brakuje nam miejsc, żeby wszystko wyeksponować, ale nie chciałbym zdradzać wszystkiego. Mogę powiedzieć, że turysta przyjeżdżając do nas zobaczy na pewno szczątki maszyny szyfrującej Enigma, zobaczy na pewno elementy rakiety V2, bomby latającej V1, czyli tych elementów wchodzących w skład szeroko pojętych Wunderwaffe. Więcej powiedzieć nie można, to tajemnica wojskowa, turyści muszą przyjechać.
1: Dochodzimy do skrzynek z pistoletami, które już swoją żywotność mają dawno za sobą, ale imponują.
2: Imponują. No, wszystkie nasze eksponaty są na swój sposób imponujące. No przede wszystkim świadomość tego, że patrzymy na rzeczy, które 80 lat temu były przez kogoś wykorzystywane, czy to przez żołnierzy niemieckich, czy to przez żołnierzy radzieckich. A Rado to zabawa, przygoda, historia, a więc po tej części zabawowej opowiadamy o masie eksponatów, którą udało nam się zebrać i naprawdę mógłbym godzinami opowiadać o każdym z nich, ale mamy perełki, które no, zachwycają w pewien sposób turystów przede wszystkim stanem, w jakim zostały wyeksponowane, no bo musimy pamiętać, że jeśli coś leży 80 lat w ziemi, to niekoniecznie zawsze jest to w stanie fabrycznym, idealnym. No my staramy się tutaj przechowywać destrukty w takim stanie, które pokazują, jak to miało wyglądać. No jednym z takich bardzo ciekawych eksponatów jest na przykład pistolet Mauser C-96, który podczas I wojny światowej wykorzystywany był przez wojsko, natomiast w czasie II wojny światowej wykorzystywało go na przykład Gestapo. Jeśli ktoś uważnie oglądał film Gwiezdne Wojny z Hanem Solo, to zobaczy, że Mauser C-96 był wykorzystywany przez LucasArts między innymi. Tam naprawdę jest dużo drugowojennej broni, które wnikliwe oko historyczne powinno zobaczyć. To także pistolety Luger P-08, Walter P-38, radzieckiego uzbrojenia też jest sporo. To pierwsze na świecie karabiny szturmowe STG-44, pierwsze na świecie karabiny na pociski pośrednie. Oczywiście nie można by było nie wyeksponować pistoletów maszynowych MP-40 kaliber 9 mm Parabellum, z czego jeden naprawdę jest w fantastycznym stanie i co ciekawe został znaleziony niedaleko nas. To oczywiście pistolet maszynowy PPZ-41, czyli słynna radziecka PP-sza, mnóstwo destruktów karabinów podstawowych dla żołnierzy szeregowych wojsk niemieckich wszystkich formacji, czyli Mauser, karabiner 98K, uzbrojenie lotnicze MG-42, czyli no, można powiedzieć potocznie tak nazywa się ten karabin kosą bądź piłą Hitlera ze względu na jego ogromną szybkostrzelność. Też zobaczycie go w naszych podziemiach naprawdę w fantastycznym stanie, a jeśli przeżyjecie naszą wycieczkę, to w muzeum, które zostało wybudowane na zewnątrz, zobaczycie MG-42 o wiele ładniejszym stanie niż ten, który zobaczycie w podziemiach. To także Panzerfausty, to różnego rodzaju miny szklane, granaty i wiele rzeczy takich jak na przykład karabiny lotnicze, czyli MG-131, MG-151.
1: Od razu ci się nasuwa. Jakie tajemnice ci się nasuwają, jak mówimy o III Rzeszy?
2: Cały okres drugowojenny jest tak naprawdę wielką tajemnicą, jeśli chodzi przede wszystkim o podziemia do dzisiaj. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to też jest taki nasz przekaz jako przewodników, jako pasjonatów, że kiedy mówimy na przykład o technologii III Rzeszy, czy o tajemnicach związanych z podziemiami, zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, przez kogo to było budowane i w jakich okolicznościach. To nie było tak, że wojsko niemieckie budowało podziemia województwa dolnośląskiego i generalnie to była taka sielanka. No nie. Cała tam zbrodnia machina Adolfa Hitlera wykorzystywała w bezczelny sposób niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych i to oni w warunkach strasznych mieli budować te podziemne kolosy, w których dzisiaj są atrakcje turystyczne i zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że tajemnice III Rzeszy to jedno, ich jest mnóstwo i to są od technologii po tajemnice konkretnych operacji i umundurowania, no ale tajemnice III Rzeszy to także ilość i identyfikacja ofiar tego narodowo-socjalistycznego zbrodniczego systemu, bo my do dzisiaj przecież nie znamy tożsamości naprawdę setek tysięcy ludzi, a warto tutaj zaznaczyć, że znaczna część z nich no, w

0: i świata. Czy są jacyś świadkowie historii? Czy słyszycie jakieś właśnie historie związane z Kamienną Górą, czy z tym miejscem?
1: Jak najbardziej są. I jednym z takich bardzo ważnych dla nas świadków historycznych, który odwiedził podziemia Rado, był niestety już świętej pamięci pan Eugeniusz Gryszczuk. To jest człowiek, który został jako 16-latek wywieziony na roboty przymusowe do zakładów Arado Flugzeugwerke GmbH w Wittenbergu. Ten człowiek przyjechał do nas tutaj specjalnie, bo dowiedział się, że jest atrakcja o nazwie Arado i opowiadał nam o tym, jak wyglądała praca przymusowa tam, w III Rzeszy, jak on jako pracownik przymusowy pracował, jakie prace wykonywał. No to człowiek, który rozpoznawał samoloty, o których my tutaj mówimy. Zresztą przywiózł nam też swoje modele, które w wieku ponad 90 lat po prostu sklejał i wręczył nam je jako młodym wówczas przewodnikom, żebyśmy opowiadali o tej jego pracy ludziom. Człowiek absolutnie niesamowity, który po wojnie pracował jako taksówkarz w tym powojennym, zniszczonym Wrocławiu. Opowiadał na przykład, jak woził Niemców, którzy przyjeżdżali po II wojnie światowej do Wrocławia, zawoził ich pod kamienice, w których niegdyś mieszkali, no i wynosili jeszcze stamtąd rzeczy, które na czas oblężenia, na czas tej Festung Breslau, tak, ukrywali w różnego rodzaju miejscach i po prostu to odbierali po latach, więc to historia taka naprawdę ludzka, fantastyczny człowiek, bardzo istotny dla nas, o którym każdy nowy przewodnik w Arado musi coś tam wiedzieć i o nim opowiada.
0: Idziemy dalej tymi korytarzami krętymi, które skrywają dużo tajemnic nieodkrytych i dochodzimy do...
1: Mina morska, którą zresztą nasz szef dostał w prezencie od żony.
0: Ciekawy prezent.
1: Tak, ciekawy prezent. Każdy ma jakieś hobby. No tak, no generalnie ta część muzealna, nazwijmy to, jest miejscem, w którym eksponujemy różnego rodzaju uzbrojenie, które niekoniecznie musi być powiązane tylko z tym, co działo się w Kamiennej Górze. Tak, jest to miejsce, w którym pokazujemy, tak jak zauważyłaś, minę morską, ale też no, różnego rodzaju uzbrojenie szeroko pojęte, nie tylko wojska niemieckiego. I to jest naprawdę temat na godziny rozmów.
0: Obrazów w podziemiach waszego tunelu Arado nie spodziewałabym się.
1: Właśnie, no turyści mogą zobaczyć skarby III Rzeszy ukryte w podziemiach Kamiennej Góry. Oczywiście to jest ekspozycja poświęcona skarbom III Rzeszy, bo skarby Dolnego Śląska, no to jest coś, co zawsze będzie fascynowało, zawsze będzie interesowało. I my tutaj odpowiadamy na te najtrudniejsze pytania, ile w historiach o skarbów jest prawdy, ile jest mitów, co faktycznie udało się znaleźć, co udaje się znaleźć, czy faktycznie złoty pociąg istniał, czy nie, jak wyglądają te prace eksploracyjne i co faktycznie na przestrzeni lat udało się znaleźć z takich rzeczy najbardziej imponujących i przede wszystkim ile tego zostało wywiezione i co zostało wywiezione. No bo przecież trzeba pamiętać, że II wojna światowa to przede wszystkim także potężny rabunek na skalę, której wcześniej świat nie widział. Wiele rzeczy zaginęło, wiele znaleziono po wojnie na prywatnych aukcjach różnego rodzaju kolekcjonerów, którzy w różnych okolicznościach zdobywali rzeczy wywiezione między innymi z Polski i to zarówno obrazy, jak i różnego rodzaju kosztowności, także naszych możnych rodów, które były po prostu potwornie przez III Rzeszę rabowane i o tych skarbach opowiadamy. Turyści mają taki moment, w którym mogą zobaczyć, w jaki sposób te skarby były ukrywane w specjalnie zainicjowanym do tego, nazwijmy to, pomieszczeniu i to jest moment, w którym o tych szeroko pojętych skarbach ukrywanych, faktycznych i mitycznych opowiadamy, a to też są historie na naprawdę długie, długie dyskusje historyczne.
0: Prosto z podziemi wychodzimy na ląd, na światło i będziemy wchodzić do muzeum.
1: Tak, do muzeum, w którym o najfajniejszych eksponatach opowie wam Piotrek Derbis, świetny przewodnik i znawca militariów.
0: No, idziemy do Piotrka. Jesteśmy już z Piotrkiem. Cześć Piotrek.
2: Witam serdecznie.
0: W końcu dotarliśmy do tej enigmy słynnej.
2: Dokładnie tak. W skrzyni obok nas znajdują się w zasadzie szczątki maszyny szyfrującej Enigma, które zostały zniszczone przez wycofujące się jednostki Waffen-SS ze Świnoujścia. Możemy zauważyć tutaj, że przetrwał bardzo istotny element tej maszyny, dokładniej bębny szyfrujące lub też wirniki. Natomiast sama maszyna zachowana jest w stanie takim, można powiedzieć, niezbyt dobrym. Generalnie była to maszyna, która używana była, tak jak nazwa zresztą wskazuje, do szyfrowania wiadomości. Mogę tutaj dodać, że bardzo ważnym momentem w trakcie II wojny światowej było złamanie kodu tejże maszyny, ponieważ przyczyniło się to do przyspieszenia zakończenia tego konfliktu zbrojnego. No i tutaj trzeba oczywiście wspomnieć o trzech polskich matematykach: Rejewski, Różycki, Zygalski. Są to nazwiska, o których po prostu pamiętać trzeba.
0: Co tutaj jeszcze mamy wśród eksponatów?
2: Mamy elementy słynnej Wunderwaffe, cudownej broni, która miała odmienić losy wojny, chociażby zbiornik na sprężone powietrze od latającej bomby V1 oraz dysze i zapalnik uderzeniowy od rakiety V2. Są to znaleziska pochodzące z Peenemünde, z tajnej placówki badawczej Luftwaffe, gdzie pracowano nad tymi rakietami, broniami.
0: Ale za to znajdują się mundury, bomby.
2: Dokładnie tak. Znajduje się tutaj szafa, która jest dość bogato wyposażona

0: przeróżne ciekawe przedmioty, począwszy od hełmów i elementów wyposażenia oraz oporządzenia żołnierzy niemieckich, aż po oryginalne mundury, które przetrwały 80 lat w naprawdę świetnym stanie. Są to mundury oficerskie Bahnschutzpolizei. Dodatkowo widzimy tutaj również odznaczenia, są to pamiątki po dziadku naszej przewodniczki, który służył w pierwszej Armii Wojska Polskiego. Jego szlak bojowy był naprawdę niesamowity, został wielokrotnie odznaczony i takie pamiątki udało się również po tym człowieku zachować.
1: Obok nas, po prawej stronie, są również w dobrym stanie zachowane karabiny.
0: Jeżeli chodzi o karabiny, to tego akurat mamy bardzo dużo w swojej kolekcji, zarówno broni rosyjskiej, jak i niemieckiej. Chociażby Mosin Nagant, Mauser K98K są to takie, myślę, podstawowe elementy wyposażenia uzbrojenia żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich. Trafia się tu również kilka perełek, takich jak brytyjska Beretta, czy chociażby amerykański Winchester, który również prawdopodobnie został odnaleziony na tych terenach.
1: Tutaj na ścianie szczątki czego wisz?
0: Jest to tylny ster wysokości od Junkersa 88, od niemieckiego samolotu. On bardzo fajnie pokazuje nam skalę tego, jak duże były samoloty, ponieważ jest to wyłącznie malutki, ruchomy fragment na końcu statecznika, a ludzie zawsze myślą, że jest to całe skrzydło.
1: Dobiegliśmy już do końca naszej wycieczki w Arado. Jak jesteście czynni? Kiedy was można odwiedzić?
2: Codziennie od 10 do 18, 17:20 ostatnie wejście. Dzwońcie, pytajcie o szczegóły. Grupy, które są grupami powyżej 15 osób, prosimy o rezerwację. Numer telefonu 512 561 292. Służymy pomocą, piszcie do nas, mailujcie, na każde pytanie odpowiemy i zachęcamy was, żebyście przyjechali. Zabawa, przygoda, historia, odkrycie z nami ostatnie tajemnice III Rzeszy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I ja dziękuję również.
3: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Łotwa zamknęła granicę z Białorusią. Za chwilę zajrzymy też na boiska Ekstraklasy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, mówi premier Donald Tusk.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
0: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W krótkim wystąpieniu mówił:
2: Powstanie warszawskie było bitwą o Polskę. Było bitwą o Polskę i o swobodzenie się Rzeczpospolitej Polskiej z hekatomby niemieckiej okupacji, ze zła, które toczyło Rzeczpospolitą od roku 1939. A więc w Powstaniu Warszawskim była walka, dlatego od dwóch dni oddajemy hołd i modlimy się za tych, którzy bili się i polegli, i dziękujemy Bogu za to, że wciąż ponad 100 powstańców warszawskich jest z nami.
0: Tradycyjnie o godzinie 17 Warszawa zatrzyma się na minutę, by uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wodniacy oddano hołd na Wiśle, a piloci narysują w powietrzu znak Polski walczącej. Wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają niezakazane piosenki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Łotwa zamknęła granicę z Białorusią. Służby w nocy wstrzymały odprawy w obie strony. Oficjalnie podano, że powodem są zakłócenia w działaniu systemów informatycznych. Czy to jedyny powód? Sprawdzała Justyna Stolfik-Binda.
4: Łotwa zamknęła granicę z Białorusią, argumentując to przyczynami technicznymi. Decyzja ta jednak zbiega się w czasie z narastającą w ostatnich dniach presją migracyjną na granicy wschodniej. Od początku roku łotewskie służby udaremniły niemal 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Problemy dotyczą przejścia Paternieki i Grigorowszczyna, które było jedynym dotąd otwartym przejściem granicznym między Łotwą a Białorusią. Służby nie podały, co dokładnie spowodowało awarię, a niekiedy można spodziewać się przywrócenia normalnego ruchu.
0: Łotewskie władze od dłuższego czasu wskazują, że sytuacja na granicy nie ma wyłącznie charakteru migracyjnego. Ryga ocenia działania władz w Mińsku jako element presji hybrydowej wymierzonej w państwa Unii Europejskiej sąsiadującej z Białorusią, przede wszystkim Łotwę, Litwę i Polskę.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piast Gliwice zmierzy się dziś z Wisłą Kraków w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Piast w swoim pierwszym meczu przegrał 0-2 w Lubinie z Zagłębiem, ale szkoleniowiec Wisły Mariusz Job stwierdził, że ten wynik nie do końca oddawał przebieg gry.
5: Ten wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. Piast to jest groźny zespół, bardzo ambitny, grający bardzo odważnie i my wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, tak jak pewnie każde w Ekstraklasie. Natomiast my też mamy swoje atuty, jesteśmy przygotowani do tego spotkania bardzo dobrze i jedziemy tam po to, żeby wygrać.
0: Piłkarze obu drużyn deklarują, że będą odpowiednio przygotowani do gry w spodziewanym upale. Początek meczu o 14:45.
6: Po godzinie 15:00. Dziś sobota, pierwszy dzień sierpnia, 31 stopni. Więcej już dzisiaj nie będzie, tyle chyba wystarczy. Wiatr do 5 km na godzinę. Za oknami pochmurno, deszczowo, a gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Do południa ma się rozpogodzić, ale wieczorem znowu niewykluczone przelotne opady deszczu i również będą burze.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

38 minut po godzinie 15. Gdyby ktoś chciał przeżyć coś, czego jeszcze nie robił, czyli na przykład zobaczyć sobie dobry film w kinie samochodowym, to bardzo proszę, cały czas jest to możliwe. Chyba jedyne takie kino samochodowe we Wrocławiu, na Partynicach przy ulicy Zwycięskiej. Dziś i jutro. Dziś film F1 i jutro Wygrany będzie sobie można zobaczyć. Wstęp wolny, chyba że no, bardziej tu pasuje wjazd wolny bardziej. Ja tak byłem mały, zawsze zazdrościłem, jak oglądałem na amerykańskich filmach właśnie kino samochodowe i nigdy nie rozumiałem, jak to jest zrobione, że oni tam słyszą, co jest grane na ekranie, jak to jest zrobione, bo określona częstotliwość się ustawia radyjko i masz, no. Teraz z perspektywy czasu to takie proste się wydaje. Więc zapraszam serdecznie. Pogoda, nawet jakby padało, to i tak w kinie samochodowym będzie romantycznie. Tak jak w tej piosence. Pari, pari. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve.

So Far Away, Dire Straits na antenie Radia Rodzina, 8 minut i będziemy mieli godzinę 16. Pogoda jest dość nieprzewidywalna, też niestabilna. No i naprawdę osoby, które gdzieś idą na duże imprezy typu właśnie męskie granie, które trwa we Wrocławiu, no muszą liczyć się z tym, że czasami organizatorzy muszą podejmować dość trudne decyzje i tak było wczoraj. Zostało w pewnym momencie przerwane to wydarzenie, dość duża ilość muzyków nie wystąpiła. No i zaczęło pojawiać się pytanie, co z biletami, czy będzie jakaś rekompensata za ten jeden dzień, tak naprawdę pół dnia. Okazuje się, i tutaj już czytam informacje przez organizatorów przygotowane, że ci, którzy mieli jednodniowy bilet, czyli tylko na przykład na piątek, będą mogli wziąć udział w sobotnich koncertach zupełnie za darmo w ramach rekompensaty, bądź wziąć udział w piątkowych koncertach w Krakowie, tudzież w Warszawie 21 sierpnia do wyboru. Karnet dwudniowy, ci z kolei, którzy mieli taki dwudniowy, będą mogli również pojechać na koncerty do Krakowa bądź Warszawy.

0: Godzina 16, pierwszy dzień sierpnia, za oknami 30 stopni. Niestety przelotne burze z piorunami wciąż mogą się dziś przytrafić. Podobnie będzie jutro, ale jutro troszkę odetchniemy od upałów, 26 stopni. Za to przyszły tydzień zaczyna się od 32, a wtorek i środa to nawet po 36 stopni. Chcieliśmy lata, mamy lato.
1: Tu Radio Rodzina.

No i nieraz się prześpiewało tę piosenkę, nieraz nad ranem pewnie też. 22 minuty po godzinie 16, tu Radio Rodzina. Jutro, w niedzielę, fajna sprawa się szykuje, bardzo lubię takie inicjatywy. To jest na parkingu Centrum Handlowego Borek się pojawia taka wyprzedaż garażowa, można powiedzieć. Jak wam coś zalega na strychu, oni tego nie sprawdzają jak na strychu, to macie w garażu, gdzieś po prostu chcecie sobie troszeczkę miejsca zrobić, to z jednej strony możecie tam iść jako sprzedający, tylko wcześniej trzeba dokonać rezerwacji, a kupujący wstęp jest jak najbardziej bezpłatny. Różne cuda można znaleźć, bo to wiadomo, kto to trzyma coś bezcennego przez tyle lat w garażu czy na strychu, to na pewno ma jakąś wyjątkową wartość. Ja mam takie zaprzyjaźnione miejsce koło siebie i muszę wam powiedzieć, że jak tam jadę, to ja nic nie chcę kupić, bo nic nie potrzebuję, ja wszystko mam, ale się na miejscu okazuje, że bardzo ładny garnek na ogórki się znalazł i chce należeć do mnie i wracam już z takim garnkiem. A i ostatnio komplet też szklaneczek mi się jakiś całkiem ładny trafił. Więc polecam takie miejsca do wynajdowania najfajniejszych rzeczy dla siebie. Jutro Borek na parkingu, tam właśnie taka wyprzedaż garażowa specjalnie dla was. A teraz lecimy w góry i Czerwone Korale.

20 minut, będzie godzina 17. Są osoby, które tutaj czytam, walczą z systemem, można powiedzieć, na różne sposoby. No bo przeczytałem teraz historyjkę, chciałem się podzielić tą historyjką z państwem. Pan wykupił dla całej swojej drużyny bilety na samolot z dużym wyprzedzeniem, wiadomo było, ale niestety dwóch zawodników się rozchorowało i miesiąc wcześniej on już wiedział, że oni nie będą mogli wziąć udziału w tym wyjeździe. No ale linia lotnicza miała taką politykę, że nie można było zmienić nazwiska i koniec, kropka. No po prostu mógł lecieć tylko ta osoba, która wcześniej była wpisana i nie było żadnego odstępstwa od tego. Nawet za to płatą nic. Ale przeczytał bardzo dokładnie informację o tym, że można literówki zmieniać, czyli dwie literki w nazwisku. No i stwierdził, że dobra, jak można dwie, no to będę zmieniał. Codziennie dzwonił i codziennie zmieniał dwie literki w jednym nazwisku i dwie literki w drugim nazwisku. I tak przez kilka dni dzwoniąc na infolinię, zmieniając tylko po dwa nazwiska, wpisał tych nowych graczy, którzy mieli pojechać za tamtych i zupełnie nic nie płacąc. Oczywiście trochę cierpliwości trzeba było mieć, no ale mimo wszystko. Ja pamiętam, kiedyś miałem podobną sytuację, też się poczułem wtedy, jakbym jakiś system oszukał, jak kupiłem jakąś grę na PlayStation, ale ona była straszliwa jakaś i pomyślałem sobie, wtedy to było takie modne, żeby można coś oddać albo zwrócić, no ale jak już poszedłem do tego sklepu, to mi powiedzieli, że no niestety, ale nie zwracają pieniędzy za otwarte już gry, zwracają tylko, ktoś tam rzucił za uszkodzoną, no to ja mówię, kurczę, jakaś furtka się otwiera. No i faktycznie mówię, dobrze, to gra jest uszkodzona, nie działa, to proszę mi ją wymienić. I wymienili mi ją na zupełnie nową, zafoliowaną z Paragonem. A już z Paragonem taką grę można było zwrócić. Proszę bardzo, jaki człowiek to cwaniak czasami, nie?

0: Reklama.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.

Ech, niezastąpiony Zbigniew Wodecki. 16 minut po godzinie 17. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy podróżują po mieście tramwajami. Od dziś będzie zamknięte skrzyżowanie Trauguta i Krasińskiego. Linie takie tramwajowe jak 2, 10 i 12 będą od dziś kursować objazdami. To ważna informacja. Dosyć dużo jest remontów zresztą w mieście, żebyście nie stali tak jak ja kiedyś na przystanku pod dworcem. Stoję już tak z 5 minut, 8, tak mówię, nie wiem, stoi człowiek gdzieś tam zamyślony, słucha jakiejś muzyki i taka babuszka do mnie podeszła i mówi: synku, kochany, tu od tygodnia już tramwaje nie jeżdżą. I faktycznie stałem na nieczynnym przystanku tramwajowym. Także jak zobaczycie takich delikwentów, którzy gdzieś być może też jeszcze nie połapali się, że są jakieś zmiany i te tramwaje jeżdżą objazdami, to bądźcie ludzcy, powiedzcie im o nim, o tych zmianach. Niech biduczki gdzieś pójdą na inny tramwaj czy autobus. Take That teraz na naszej antenie.

Fury in the Slaughterhouse na antenie Radia Rodzina, 21 minut do godziny 18. O 18 przypomnijmy, będzie msza w Wrocławskiej Katedry transmitowana na naszej antenie. Jeśli przysłowia są mądrością narodu, no to słuchajcie, jakie jest przysłowie na dziś. Jak pierwszy, drugi, trzeci, tak cały sierpień leci. Czyli będzie gorąco i deszcz burzowo, niestety, tak przynajmniej tutaj na dziś przewiduje kalendarz przysłów polskich. Jeśli chodzi o prawdziwą prognozę pogody, taką prawdziwą z pogodynki, to jutrzejszy dzień to 26 stopni, ale wciąż faktycznie może być burzowo. Pięknie i słonecznie zacznie robić się od poniedziałku. Jak planujecie sobie gdzieś wyjechać, to jest dobry moment. 32 stopnie, później 36, 36, 32. I ja mam urlop chyba w tym tygodniu, jak ja fantastycznie trafiłem. No.

Miasto raczej deszczem zalane niż płonie. 11 minut do godziny 18. Różnego rodzaju automaty umilają nam życie. Na dworcu jest automat, który sprzedaje bukiety kwiatów. Wiadomo, gdzie się jedzie, czy przyjeżdża. Taki bukiecik może uratować sytuację, ale na świecie jest wiele różnych automatów. Na przykład teraz czytam sobie o automacie, który przygotowuje pizzę w mniej niż 3 minuty. Wybiera się jakiś rodzaj, jakie ciasto i on automat sobie wszystko wyrobi i oddaje. Pomysłowym, prostym automatem do wyciskania świeżego soku z pomarańczy na oczach klientów. Proszę bardzo, taki automacik. W Ikei z kolei automat, który sprzedaje części zamienne, takie, które najczęściej nam są przydatne. Świeże bagietki, no to oczywistość, że coś takiego też może być. Co tam jeszcze ciekawego? Frytki w 3 minuty również. Frytkomat ustawiony gdzieś sobie stoi, bo widzę tutaj taki artykuł zbierania różnych automatów. Automat w szkole, który sprzedaje podstawowe przybory szkolne. Jak ktoś mówi, a zapomniałem się długopisu. Proszę bardzo, do automatu. Długopisi, kołówki, kredki, jakieś notatniki też się tam można kupić. Ale to jest dziwna rzecz, ponieważ, słuchajcie, jest automat z mięsem wysokiej jakości. Mięsomat, można powiedzieć. W Japonii automaty sprzedają też parasolki chociażby, czy też całe takie duże ilości takiego napoju złocistego. Automat na lotnisku z kolei sprzedający tanie kurtki, takie w bardzo małych pojemniczkach, żeby można było je zabrać ze sobą, też przydatna jak najbardziej rzecz. No i jeszcze automat, który jest taką małą apteką, najbardziej potrzebne rzeczy, które mogą nam się przydać, też sobie gdzieś stoi. Całkiem pomysłowe rzeczy, prawda? Jakby ustawić się tak wszystkie w jednej linii, to już nie trzeba było chodzić do supermarketów.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Sobotni wieczór to dla nas, ludzi wierzących, początek świętowania Dnia Pańskiego. Dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał i pokazał nam, że droga do nieba, owszem, wiedzie przez krzyż, ale droga ta jest otwarta poprzez właśnie wydarzenie paschalne. Chcemy prosić naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy dobrze ten czas, który nam daje, wykorzystywali, abyśmy zawsze byli przygotowani do spotkania z Nim w wieczności. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy za świętej pamięci Elżbietę. Jest to msza święta w 11. rocznicę śmierci. Abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

wierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

przez proroka Izajasza Bóg zaprasza, abyśmy byli blisko Niego, abyśmy z Nim uczczowali. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Jak bardzo ważne jest umieć słuchać Boga, dać się Bogu prowadzić. Zobacz, nie wiesz, co będzie za chwilę. Nie wiesz, co będzie, kiedy wyjdziesz z kościoła po mszy świętej, kiedy przyjdzie wieczór. Dzisiaj znalazłem informację, że niedaleko Neapolu jest takie miejsce, właściwie dzielnica Neapolu, Pozzuoli się nazywa, albo Campi Fregrei, i doszło tam do lokalnego trzęsienia ziemi w takiej skali 4,7. Zawalił się dom, powstały pęknięcia na innych domach, na ziemi, na asfalcie. Ludzie spanikowani. Nie wiemy, co będzie za chwilę, ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby pokładać nadzieję w Panu Bogu, żebyśmy mieli w sobie na tyle silnej wiary, by umieć Jemu zaufać. To o tym mówi Jezus do siostry Faustyny, kiedy ona właśnie spisuje te swoje objawienia Jezusa Miłosiernego w dzienniczku. Tam ciągle pojawia się słowo ufność. Ufność. Zaufać, żeby móc kochać. I kochać, żeby móc zaufać. I dzisiaj, kiedy słuchamy tej opowieści o cudownym rozmnożeniu chleba, to bardzo ważne są te słowa, które mówi Jezus. Nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. A cóż my takiego możemy? Nie mamy nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. A ludzi było, samych mężczyzn, 5000. Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba. I może tak ci się wydaje, że niewiele masz, gdy chodzi o rzeczy materialne, może niewiele uważasz, że masz niewiele talentów, ale zobacz, Jezus nie potrzebuje wiele, aby dokonywać cudów, również przez ciebie. I słowa, które kieruje do nas święty Paweł w liście do Rzymian. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Któż? Cóż takiego? Mijają epoki, zmieniają się czasy, a ludzie trwają przy Chrystusie. Zmienia się bardzo dużo, a ludzie trwają przy Chrystusie. Owszem, my się dzisiaj koncentrujemy na różnych kryzysach, mówimy o tym, jesteśmy przejęci. Oczywiście, że tak, ale popatrzcie na to, co się dzieje właśnie na przeszłość i na to, co się dzieje dzisiaj. Ludzie trwają jednak przy Chrystusie, trwają przy Jego Kościele. Pomimo przeróżnych kryzysów, pomimo różnych wydarzeń, to jednak w życiu wielu ludzi Bóg jest na pierwszym miejscu. Pamiętają o tym, co mówi święty Paweł. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Dzisiaj 1 sierpnia. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Zobaczcie, ludzie, którzy wtedy podejmowali takie decyzje, podejmowali ją z tą nadzieją, że będą mogli żyć w wolnym państwie, że Warszawa zostanie wyzwolona, że będzie można na nowo, że wojna się skończy, że będzie można żyć w wolnym państwie. Ofiara ogromna, która została poniesiona. Tyle ludzi
zamordowanych w czasie tego powstania. Konsekwencje były przerażające. Planowe wyniszczenie tego miasta, wyburzenie, zburzenie, wypalenie tego miasta. I dzisiaj, kiedy jeszcze spotykamy tych, którzy przeżyli powstanie, wiemy, jak bardzo ważne jest ich świadectwo, to o czym mówią, dlaczego tak się stało, dlaczego podjęli takie decyzje. Ale mówią również o tym, co jest cały czas niezmienne. Mówią o Bogu. Zaufanie Panu Bogu. Pomimo, że po ludzku mogłoby się wydawać, tak jak niektórzy dzisiaj oceniają tamte wydarzenia, że decyzje były bez sensu, że decyzje nie prowadziły do niczego dobrego, że można było oszczędzić sobie tego całego wysiłku i tej całej ofiary. Są tacy, którzy tak uważają. Ale my znamy, jakie były intencje i że te intencje były dobre. I że te intencje były również zatopione w Panu Bogu. Kiedy sięgamy do tamtych czasów i nie tylko do tamtych, to wielu jest świadków właśnie trwania przy Bogu pomimo wszystko. Że to trwanie przy Panu Bogu pozwoliło przeżyć nie jeden dramat, nie jedno nieszczęście, że właśnie Pan Bóg nadawał najgłębszy sens temu, co się działo wokół i Pan Bóg dawał nadzieję. To zaufanie Panu Bogu jest niezwykle ważne. Wy dajcie im jeść. Przecież mamy niewiele. Ale Jezus jest gotowy, by czynić na naszych oczach cuda i przychodzić ze swoją miłością. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pamiętając, że każda niedziela jest czasem szczególnego spotkania z Bogiem, zanieśmy do Ojca w niebie wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Józefa, aby przez Twoje nauczanie i postawę życiową zachęcali wiernych do walki z grzechem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębienia wiedzy religijnej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby jak najszybciej powrócili na ścieżkę wiary i w sakramencie pokuty pojednali się z Bogiem Ojcem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za Elżbietę oraz za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby przeszli od śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy w trakcie sierpniowych dni przez zachwyt nadzieją stworzonym pogłębili swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas odnawiasz i jesteś naszym zbawieniem. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i obdarz nas niezbędnymi siłami do przemiany naszego życia przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twą, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na Boże Duch nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy

Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Leonem i naszym biskupem Józefem i jego biskupami współpracownikami oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarą pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Proszę jeszcze wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Kochani, w najbliższy poniedziałek o godzinie 6 rano tu z katedry wyrusza wrocławska pielgrzymka na Jasną Górę po raz 46. Ale zapraszamy też do włączenia się do grupy duchowych pielgrzymów. Zapisy są w zakrystii katedralnej. Otrzymamy taki przewodnik duchowych pielgrzymów. Tu są wszystkie informacje, bardzo dobrze jest to w tym roku przygotowane, jeszcze lepiej jak w zeszłym roku. I znaczek też pielgrzymkowy, to jest wszystko w cenie 20 zł. Natomiast tu w katedrze po każdej mszy świętej będziemy modlić się jedną z tych modlitw, które tutaj są, i dziesiątek różańca będziemy odmawiać w ten sposób. Będziemy się tutaj w katedrze łączyć z pielgrzymami, którzy będą na szlaku pielgrzymowym. Dzisiaj do północy 2 sierpnia, przepraszam, od dzisiaj do północy 2 sierpnia przypada odpust porcjunkuli, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami. To jest stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzenie Kościoła, przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa w intencjach papieża. W kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia o godzinie 19:00. Koncerty są biletowane. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy we wtorek wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya, patrona proboszczów i kapłanów, w czwartek święto Przemienienia Pańskiego, w piątek wspomnienie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, w sobotę wspomnienie świętego Dominika, prezbitera i zakonnika. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek o godzinie 17:00, o 16:00, źle.

0: Polskiej są dostępne te godniki Gość Niedzielny i Niedziela. Jest jeszcze miesięcznik Nowe Życie, to są ostatnie numery, które zostały wydrukowane, bo kolejny numer wrześniowy to już będzie numer w wydaniu elektronicznym, czyli na stronach internetowych. Zapraszamy, też zachęcamy, przypominamy, że jesteśmy w tym czasie, kiedy jest remont organów katedralnych. Jeszcze jest światło, wchodzi przez okno, ale w tym miesiącu albo się to światło zmniejszy, albo zupełnie się zamknie, bo w tym miesiącu w sierpniu będą kolejne prace wykonywane. Przygotowywane są w zakładzie organ mistrzowskim i tutaj właśnie potem montowane są organy. W przyszłym roku powinniśmy je usłyszeć, jeszcze nie powiem kiedy, bo to jeszcze za wcześnie, ale w przyszłym roku ten remont się powinien zakończyć. Zachęcamy, aby się włączyć właśnie materialnie, duchowo, poprzez modlitwę w to dzieło, które się tu odbywa w naszej katedrze i dzięki temu naszemu uczestnictwu staje się też takiej naszej troski właśnie w tym czasie o ten instrument. Życzę wszystkim dobrego wieczoru, spokojnej nocy, pięknej niedzieli. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas swoją
2: niegodziwości i zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną.
0: Obego Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry. 2 minuty dzielą nas od godziny 19.
1: Tu Radio Rodzina.

zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się stajesz.

0: Reklama.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
8: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
9: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruź-Wieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relację ze spotkania.
8: Agroinfo. Blisko rolnika.
9: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
10: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko. Bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym Komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są czcze zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%. W czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono pożyczki na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych w łącznej kwocie 30 milionów złotych. W tym roku będzie to 100 milionów złotych po to, by pomóc rolnikom w trudnej sytuacji. Ale też wspólna polityka rolna po 2027 roku. Robimy wszystko, by ten budżet był jak największy. Naprawiliśmy Europejski Zielony Ład, umowa z krajami Mercosur. Przyjęliśmy uchwałę, w której jednoznacznie powiedzieliśmy, że będziemy przeciwko tej umowie. Zrobiliśmy wszystko, by zbudować mniejszość blokującą. Kiedy widzieliśmy, że się nie da tej mniejszości zbudować, zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
9: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
10: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że również z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
9: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
8: Agroinfo. Blisko rolnika.
0: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Agroinfo.
0: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
8: Agroinfo.
0: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
8: Agroinfo.
0: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
8: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozniecajcie nadzieję w cierpiących sercach, powiedział papież do młodzieży w Peru. W Kamerunie miały miejsce Krajowe Dni Młodzieży. Zakończył się wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Siedlcach. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Tego, czego doświadczycie podczas tego dnia, nie zachowujcie tylko dla siebie. Niech nie pozostanie jedynie na zdjęciach w waszych telefonach czy filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych. Dzielcie się tym, wskazał papież w wideoprzesłaniu do młodzieży w Peru z okazji Narodowego Dnia Młodzieży.
2: Pewność żywej obecności Pana pośród nas jest tym wewnętrznym ogniem, który pobudza nas do odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, którą tworzy indywidualizm.
1: Papież nawiązał także do hasła wydarzenia – bądź odważny, Chrystus żyje. Ojciec Święty powierzył Peruwiańczyków wstawiennictwu Matki Bożej i zachęcił, by byli solą i światłem Chrystusa.
0: Wiadomości ze świata.
1: W kameruńskiej diecezji Bertua dobiegły końca szóste Krajowe Dni Młodzieży. Przebiegały one w duchu modlitwy, braterstwa i formacji.
2: Skarbem Jezusa Chrystusa jesteś Ty, drogi młody człowieku. W Jego oczach jesteś cenny, wskazał nuncjusz apostolski w Kamerunie, arcybiskup José Avelino Betancourt. Zaprosił on każdego młodego człowieka, by powierzył Bogu swoje trudności związane ze szkołą, studiami, pracą, rodziną czy zdrowiem. Tak jak człowiek, który sprzedaje wszystko, by nabyć pole zawierające skarb, tak i młodzi ludzie są wezwani, by postawić wszystko na Chrystusa, jedynego, który jest w stanie prawdziwie wypełnić życie, zachęcił nuncjusz apostolski.
1: 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeżywało wakacyjny obóz w Siedlcach. Przybyli oni na zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był to czas budowania relacji z Jezusem, między sobą i ze wspólnotą Kościoła. Hasłem tego wydarzenia były słowa Jezusa – jesteście moimi przyjaciółmi. Tak relacjonuje ten wakacyjny obóz Kacper Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Zawsze niedziela na obozie jest takim czasem, kiedy to stypendyści wychodzą do ludzi, wychodzą do mieszkańców miasta, które je przyjmuje. Dlatego też odwiedziliśmy w tą niedzielę wszystkie siedleckie parafie, nie tylko, bo także jedną podsiedlecką parafię, aby tam opowiadać z jednej strony o fundacji, podzielić się tym, jak fundacja wpływa na nasze życie, jak to stypendium pomaga nam się rozwijać, jak także duchowo nas prowadzi to nauczanie Jana Pawła II, jak te relacje między sobą budujemy w fundacji.
1: Spotkanie młodych komentuje także biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.
4: Jednym z najpiękniejszych widoków, który wzruszył nas duszpasterzy, to był widok adoracji w Pratulinie. Wtedy akurat padał bardzo rzęsisty deszcz i młodzież klęczała na placu przed Najświętszym Sakramentem. Większość z nich była pod namiotami, ale około 100 młodych osób klęczało na chodniku w rzęsistym deszczu, adorując Jezusa Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tau. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Lethimran. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam serdecznie na notowaniu 1281. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Robert Czech. I będziemy poszukiwać podróżującego wakacyjnie Janusza Janiny Iwańskiego. Jak się do niego dodzwonimy, to się dowiemy, gdzie jest. Mamy taką nadzieję, pozdrawiamy go na urlopie i oczywiście wszystkich tych z Państwa, którzy słuchają nas akurat na urlopie, wrócili z urlopów, są w drodze na urlopy lub nie wyjechali na urlop, bo im się nie udało. Serdecznie pozdrawiamy. Zaczynamy. Notowanie 1281. Słyszymy już dzwonki, które zapowiadają przejazd pociągu pokoju. Armia pokoju jedzie właśnie w tym pociągu. Słyszymy te dzwonki. Wojna i pokój to tytuł płyty. Oczywiście pamiętajmy o pokoju, modlmy się o pokój. Miejmy pokój w sobie poprzez sakrament pokuty i pojednania, Eucharystii. Słowo Boże przekazuje pokój innym. Pokój wam, pokój wam. Przekazujmy ten pokój, który dał nam Chrystus w Wieczerniku, kiedy zmartwychwstał. 20. Armia Pokoju.

Rewelacyjnie się tego słucha. Tomek Budzyński, przeżywający jubileusz w tym roku swojej działalności artystycznej. Pozdrawiamy Budzego, pozdrawiamy zespół Armia, 2TM23, jego rodzinę Stanisława Budzyńskiego, jego syna, który tutaj na gitarze się udziela i kompozytorsko. Piękna sprawa, rzeczywiście, prawda? W najwyższej formie ekipa. Gratulujemy. Armia, wojna i pokój. Pamiętajmy o tym pokoju, modlimy się o pokój i to intensywnie. Na miejscu 20 trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Przed chwilą 20, teraz 19. Mogą Państwo sobie takie wirtualne podium gdzieś w głowie zarysować i zagłosować. Zapraszamy, muzyczne dary.pl, zakładka głosowanie. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Śmiało głosuj. Zapraszamy Cię też na nasz fanpage. Tutaj można się wyrazić komentarzem, przekazać jakieś ciekawostki. Zapraszamy, te najpiękniejsze będziemy cytować na antenie. 19 Julia i Grzegorz Kopalowie w utworze To Rodzina.

To rodzina, Julia i Grzegorz Kopalowie na miejscu 19, na 18 AKB Przemiany. Serdecznie pozdrawiamy Artura Bruna Warzechę, który też pozdrawia nas na naszym fanpage'u. Tutaj piękne zdjęcie, pozdrawiamy pięknie, dziękujemy za nie. Pozdrowienia ze Świnoujścia, Artur Brun Warzecha. Pozdrawiamy serdecznie, proszę pozdrowić siostrę, która znajduje się na tym zdjęciu, siostrę zakonną. Bardzo, bardzo pięknie pozdrawiamy. A za chwilę, proszę Państwa, będziemy więcej mogli usłyszeć na temat przemian, które dokonują się na gruncie transsubstancjacji, eucharystii. Czy to możliwe, aby fizyka i to ta najwyższej próby, einsteinowska, kwantowa, odpowiedziała na pytanie jednoczasowości Eucharystii w całym wszechświecie? Czy to jest możliwe? Za chwilę się dowiemy.

0: Przemiany, są przemiany i to ten najważniejszy z ważnych, transsubstancjacja, przemiana chleba w ciało pańskie, wina w krew pańską. No, zapytamy pana dyrektora Macieja Marchewicza, kogo oni zapytali jako wydawnictwo Fronda, kogo oni zapytali w czasie jednego z wykładów. Właśnie wykład dotyczył cudów w Sokółce, cudu eucharystycznego, którego z profesorów zapytali o to, czy możliwa jest jednoczasowość Eucharystii w układzie wzoru Einsteina. Panie dyrektorze, kto to był?
1: Pana profesora Jacyna Onyszkiewicza, który starał się wytłumaczyć, jak wielowarstwowym cudem jest Sokółka. Otóż przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus ostatnią wieczerzę odprawiał na 20 godzin przed swoim ukrzyżowaniem. Na 20 godzin przed momentem, w którym jego serce było właśnie obciążone takim wielkim bólem i było tak udręczone. A jednak to serce znalazło się, czy znajduje się teraz, na ołtarzu jako ofiarowywane za nas. I profesor Jacyna Onyszkiewicz zwrócił uwagę na to, że to tylko pokazuje, to jest taka wskazówka od Pana Boga dla nas, że my nie potrafimy zajrzeć za zasłonę czasu, a On przez duże O jak najbardziej. I że to nie jest przypadek, że w ten sposób łączy Golgotę i Wieczernik. Otóż profesor twierdzi, że można to łatwo, tę tożsamość ofiary na Golgocie i ofiarowania w Wieczerniku, tę tożsamość można wytłumaczyć w sposób jak najbardziej naukowy, posiłkując się teorią względności. Jeśli obserwator poruszałby się pomiędzy Golgotą a Wieczernikiem z prędkością 10 km na sekundę i znajdowałby się w odległości 65 lat świetlnych, to widziałby jednocześnie i Golgotę, i Wieczernik. Ale to jeszcze nie był koniec, bo dorzucił do tego jeszcze pan profesor uwagę, że gdyby okazało się, że w odległości 65 milionów lat świetlnych jakiś kapłan w statku kosmicznym, który być może będziemy wysyłali do bardzo dalekich galaktyk, odprawiałby mszę świętą, to jego Eucharystia byłaby w tym samym czasie, przebiegałaby dokładnie w tym samym czasie, co i Golgota, i Wieczernik. I to może warto byłoby, żebyśmy się na tym zastanowili, że skoro tak naprawdę dla Pana Boga nie istnieją punkty odniesienia, bo On jest tylko punktem odniesienia. W kosmosie istnieje nieskończenie wiele punktów odniesienia, w których ofiara Golgoty i Wieczernik znajdują się dokładnie w tym samym momencie czasu. Jeśli tak, to może warto sobie uzmysłowić, że również na Ziemi mamy, może nie nieskończenie wiele, ale wiele miejsc, w których to się odbywa. I są to ołtarze naszych kościołów.
0: Prawda, że niesamowite? Warto zapamiętać, podać dalej. Rzeczywiście. Pięknie, pięknie, pięknie. Pan dyrektor Maciej Marchewicz i oczywiście pan profesor Jacyna Onyszkiewicz. Dziękujemy za to wspaniałe, drodzy Państwo, przedłożenie. Jak też można zrozumieć Eucharystię od tej strony? Będzie jeszcze jedna kwestia dotycząca obecności Chrystusa w czasie Eucharystii, ale to za kilka chwil. Przemiany. Lądujemy. AKB Artur Blond-Warzecha. Serdecznie go pozdrawiam jeszcze raz. Świnoujście. To miejsce 18. A my już wskakujemy na miejsce 17. Piękny awans, nowość sprzed tygodnia. Yerlam i Messiah w utworze Pytania. Yeah.

Tak, trzeba brać rzeczywistość od tych, którzy coś kiedyś widzieli. A kto to był? W prologu pierwszego listu świętego Jana znajdujemy takie słowo. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli i o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami, a mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Myślę, nic dodać, nic ująć. Mogą państwo powrócić do tych słów i przekazać je innym. Prolog pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Gorąco polecam. Maciek Balcar teraz. Miejsce 16. Za nami 17. Jerlam i Messiah. A teraz Maciek Balcar, stylu druk. 16 z 19. Piękny awans.

Ależ piękny ten utwór. Maciek Balcar, Stylu Druk. Zapraszam do najnowszego suplementu. Tam w całości ten utwór Maćka Balcara, Stylu Druk, będą mogli Państwo usłyszeć. I jeśli Państwu się podoba, zagłosować. Muzyczny.dar.pl, zakładka głosowanie. Trzy utwory wybierasz ty. 20 prezentujemy my. 15. Electrolux Torpeda. Persona non grata z 16.

Synu, bądź spokojny, nie będzie żadnej wojny oprócz tej, która jest na życie wieczne i śmierć. Tak, rzeczywiście, odkąd wypadliśmy z raju, bo zgrzeszyliśmy pierworodnie, a w każdym z nas niestety jest ten grzech pierworodny, zgładzony co prawda w sakramencie Chrztu Świętego, ale trzeba odnawiać chrzest poprzez permanentną, stałą spowiedź i udział w Eucharystii. Chrystus karmi nas swoim ciałem i krwią, pamiętaj o tym. W ten sposób wyzwalamy się z życia do śmierci. I nikt nie wyszedł z krainy śmierci, w której żyjemy. Przecież wszyscy umieramy. Żyjemy i umieramy. Tylko Jezus Chrystus zmartwychwstał i chce, abyśmy i my zmartwychwstali. O tym między innymi Piotr Nagiel, Ufam Ci, który przeszedł stan śmierci klinicznej, między innymi o tym śpiewa. A wcześniej lektor Lux Torpeda, persona non grata. 15, teraz 14. Piotr Nagiel.

Jeszcze piękna soloweczka. Piotr Nagiel, Ufam Ci. To było miejsce 14 z 15. Aż 11 utworów awansowało na tym notowaniu. 1281, 6 w dół, 3 obroniły swoje pozycje. A oto jesteśmy na miejscu 13 z 14. Muniek i Macio. Wolność, wolność, wolność.

0: Muniek i Macio, wolność. Muniek i Macio, wolność. Czyli Maciej Maślikowski i Zygmunt Staszczyk, utwór Wolność. Niechciany tak bardzo w mainstreamie ten utwór, a u nas tak się podoba. Czyżby nie lubiono wolności, albo źle ją sobie wyobrażano? O co tu chodzi? Pozdrawiamy Mujka i Maćka, 13. Na 12. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1, ale zanim usłyszymy na już pełnych obrotach adaptację tych psalmów Adama Woronowicza, czytanie, to jeszcze chcemy powrócić na moment do pana dyrektora Macieja Marchewicza i zapytać o to, jak też pewne szczegóły można, a nawet chyba trzeba sobie uzmysławiać wtedy, kiedy idziemy na Eucharystię. Mówiliśmy o tym, że jest pewna pozaczasowość obecności Chrystusa na Eucharystii. Przed chwilą o tym usłyszeliśmy. Dowód pana profesora Jacyny Onyszkiewicza, a teraz inny profesor, ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, który napisał książkę przepiękną, Jezus, ilustrowana biografia Zbawiciela. Warto sięgnąć, są wakacje, drodzy państwo, karmcie się prawdziwym, dobrem Słowem Bożym. A zatem, panie dyrektorze, czy można jeszcze dokładniej zrozumieć te wszystkie słowa, które no, często słyszymy na Eucharystii?
1: Można, a nawet trzeba, bo właśnie robi to ksiądz profesor. Mianowicie on pomiędzy tymi kropkami, które zwykliśmy łączyć, kiedy czytamy innych wspaniałych autorów, dorzuca jeszcze mnóstwo, to są inkrustacje rozmaitych szczegółów, które wiele rzeczy wyjaśniają. Na przykład bardzo chyba tak swobodnie i zwyczajnie traktujemy sformułowanie to czyńcie na moją pamiątkę. A ksiądz profesor wyraźnie zaznacza, że ta pamiątka to nie jest coś takiego, co możemy zdefiniować jak no na przykład, nie wiem, magnesik na lodówkę, który się przywozi skądś na pamiątkę i daje przyjaciołom. Zikaron według hebrajskiego to jest ta pamiątka, która jest współuczestniczeniem. Więc jeżeli bierzemy udział w mszy świętej i robimy coś na pamiątkę naszego Zbawiciela, to uczestniczymy w Eucharystii tej, która trwa w niebie. I wtedy w naszym kościele, czego pewnie na ogół nie zauważamy, obok siebie mamy aniołów świętych, błogosławionych, a może dusze czyśćcowe. To jest coś zupełnie, zupełnie innego. Takich szczegółów, o których niby wiemy, ale zapominamy. W tej książce jest całe mnóstwo.
0: Jakżeż warto sobie to uświadomić i przypomnieć teraz i zapamiętać. Zikaron, obecność. Bierzemy udział w tym, co się dzieje teraz. Co się działo pod krzyżem, co się działo na krzyżu i w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstawał i zmartwychwstał. Zikaron. Zapamiętajcie państwo. Teraz oczywiście Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, który czyta adaptację psalmów 4 i 1. 12.
2: Chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

Tak, piszemy o urlopach. Państwo piszą, bardzo się cieszymy. Pozdrawiam z Dębarwy Górniczej, pisze pani Anna. Pani Aniu, przy okazji najlepsze życzenia imieninowe. Chwilę temu było świętej Anny, 26 lipca. A pani Ania pisze tak. Ja już po urlopie, a tak pięknie było na wakacjach w Nowym Worowie. No pięknie. I pani Ania zamieszcza wspaniałe zdjęcie gdzieś tam pewnie albo z Worowa, albo gdzieś niedaleko Dąbrowy Górniczej zrobione piękne zdjęcie. A wracając do odpoczynku, no cóż, najlepszy odpoczynek jest w Chrystusie, nie ma lepszego, naprawdę. Sprawdźcie to państwo. I w adoracji Najświętszego Sakramentu święty Carlo Acutis, wyjeżdżając na różne wyjazdy, szukał najpierw miejsca, gdzie można adorować Jezusa i iść na mszę świętą. A potem dopiero oczywiście czas wolny, etc. Tak więc myślę, że odpoczywam w Panu tutaj. To, o czym śpiewał Mateusz Pospieszalski, jak najbardziej do zastosowania w każdym czasie i w każdym miejscu. Za nami 12. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1. Już na pierwszym miejscu rozpoznajemy głos Darka Malejonka. Maleo, nowy plan.

Ale o nowy plan. Oczywiście tym nowym planem jest obecność Chrystusa, Boga, człowieka na ziemi po to, by nas usprawiedliwić z grzechów, wyzwolić ze śmierci do życia. To jest ten nowy plan. Przebaczenie to plan. Bóg przyszedł na ziemię w człowieku, aby nam przebaczyć. Nie wolno, nie można przeoczyć tego faktu. To jest najważniejszy fakt na ziemi. Nie ma ważniejszego, już nie będzie ważniejszego. My sami się stąd za włosy do góry, do nieba nie wyciągniemy. Gdyby nawet nie wiem, jakie technologie powstawały, to nic nie da. Już mamy przykład wieży Babel. My możemy być tylko stąd wyzwoleni poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Poza Nim, poza Jego imieniem, czyli istotą Boga człowieka, nie wydostaniesz się stąd. Tylko Jezus. Tylko Jezus. Zresztą zapewnia o tym w Janie 14, nie można dostać się do Ojca, jak tylko przeze mnie. Parafrazuję Jana 14, zajrzyjcie w to miejsce. To było pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. Gratulujemy zwycięstwa Darkowi Malejonkowi. No i już przedostajemy się. Bardzo proszę cię, Roberto, abyś uruchomił nasz potulny dzwon okrętowy. Korab przepływa do dziesiątki pierwszej, na burcie napis muzyczne Dary, a na dziesiątym Gabi Blacha, istota z płyta Oka Mgnienia. To pierwszy z utworów, który obronił pozycję, tym razem dziesiątą.

0: No i właśnie za nami przepięknie Gabi Blacha z płyty Okamgnienia. Istota. Pięknie, pięknie Gabi śpiewa, Blacha. A my szukaliśmy Janusza i znaleźliśmy. Janusz, gdzie ty jesteś? Halo, halo?
1: Halo, halo! Czy to muzyczne dary?
0: Tak, to ty, muzyczne dary.
1: A, muzyczne dary, no witam.
0: No, witaj, witaj.
1: Razem.
0: Gdzie tam jesteś?
1: Studia.
0: Szumi ci coś w głowie, jakieś morze czy coś?
1: Szumi
0: czy może
1: trochę,
0: góry?
1: Morze szumi, morze.
0: Aha, morze szumi, morze, czy może naprawdę szumi?
1: Morze naprawdę szumi.
0: Aha, jesteś nad morzem.
1: Niechaj szumi do muzycznych darów i do wszystkich, którzy słuchają. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, którzy mieszkają wszędzie na świecie, ale i w Warszawie na przykład.
0: Na przykład.
1: Albo w Częstochowie.
0: Na przykład. W Niepokalanowie.
1: Na przykład, tak.
0: W Rzeszowie, we Wrocławiu, w Londynie, w Liverpoolu. Pozdrawiamy wszystkie rozgłośnie Radio Niepokalanów, Via, Radio Rodzina, Radio Bobola, Radio Chrystusa
1: proszę
0: Króla.
1: Bardzo,
0: i oczywiście macierzystą radiostację Radio Jasna Góra. No i system DAB Plus wszędzie tam, gdzie dociera internet. Janusz, jesteś nad Morzem Bałtyckim?
1: Jestem nad Morzem Bałtyckim.
0: Super.
1: Dosłownie na sekundę wracam za chwilę, bo dalej koncerty z chłopcami mamy, także zapraszam wszystkich, którzy będą się wybierać na koncerty, a 22 w Tarnowie.
0: W Tarnowie, no to nas słychać przez Radio Via, nas słychać w Tarnowie.
1: Ale to wyjątkowy koncert, dlatego, że to jest ten koncert Lata z Radiem.
0: Aha.
1: Lata z Radiem będzie też w telewizji, więc dwójka polska TVP2 to będzie na żywo nadawać. Więc wszystkich, którzy nie dotrą na koncert, zapraszam przed...
0: Niech będzie do końca Polska. Słuchaj, teraz tak.
1: Tak jest.
0: Możesz się odpalić, bo właśnie śpiewasz z zapowiedzią, do czego cię zachęcamy, że tak powiem kolokwialnie. A zatem startuj. Dziewiąte to wy.
1: Dziewiąte chciałoby się powiedzieć S. Ale wiesz, S to jest taki sposób na zakończenie utworu, ale ten utwór dopiero się zaczął, więc piosenka pod tytułem Mój przyjacielu B. Często mówię, że mogłaby się również nazywać Mój przyjacielu S i każdy mógłby sobie podłożyć imię swojego przyjaciela, który odszedł już do domu ojca, żeby go zapytać. Mój przyjacielu, czy jesteś szczęśliwy i jak tam jest? Takie pytanie, myślę, że nawet tych, którzy nie mają jakiegoś mocnego, duchowego kręgosłupa, po prostu to pytanie bardzo często wraca, bo rzeczywiście, gdyby życie ludzkie kończyło się tu na ziemi, to trochę byłoby to bez sensu po prostu. Myślę, że ta świadomość duchowa, ludzka daje nam tę możliwość, nadzieję i wiarę na to, że jednak droga nasza nie kończy się na ziemi, a zamienia się w coś, czego nie pojmujemy kompletnie.
0: Ale już do nas docierają sygnały i od świętych, i od tych, którzy przeszli ND. Słuchaj, chłopcy z Placy Broni dziewiąte, a zatem śpiewasz.
1: Dziewiąte,
0: tak jest. I teraz tak. Słychać, proszę ja ciebie, wyraźnie promień światła w twoim głosie, więc tam widzę, że dużo światła i słońca nad tym morzem. Odpoczywaj, Januszu. Teraz śpiewasz i czekamy na ciebie w studiu.
1: A ja serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tych, którzy słuchają przez telefony, przez komputery, przez różne urządzenia,
0: samochody,
1: które nie są w sensie formalnym radiem, ale słychać nas naprawdę wszędzie. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na wakacjach, tych, którzy zostali w domu i tych, którzy zawsze słuchają muzycznych darów.
0: Janusz Eńna-Iwański, genialnie, że udało nam się ciebie znaleźć na wakacjach, a ty znalazłeś czas dla nas, dla naszych radiosłuchaczy. Pozdrawiamy cię, odpoczywaj, pozdrów swoich najbliższych.
1: Pozdrawiam Darku również i Roberta również.
0: Jasne, jasne, jasne. Wszystkiego dobrego, cześć, cześć, pa, pa, z Bogiem.
1: Pa, pa.

Tytuł zaśpiewany, mój przyjaciel B, chłopcy z Placu Broni, Janusz Jeniewański. Nad morzem udało się go nam namierzyć i znalazł czas, pomimo urlopu, dla nas i dla Państwa oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy na urlopach byli, na urlopy się wybierają, a zwłaszcza tych, którzy nie mogą się wyrwać na urlop. Pozdrawiamy was pięknie. Dziewiąty chłopcy z Placu Broni na 8 Piaszczarskim, czyli Tomek Radziszewski, ekipa, płyta 54, Różaniec, Bartolo Longo z 9. Słuchamy.

ja, który unosi się nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

Tytuł zaśpiewany przez Tomka Radziszewskiego, zespół Piotr Szorstkien z płyty 54, czyli Różaniec, czyli Nowenna Pompejańska. Ósme z dziewiątego, Bartolo Longo. No i jeszcze tutaj korespondencja aż zza oceanu. Zikaron, obecność, świadomie uczestniczę w każdej Eucharystii. Pięknie. Pozdrawiam redakcję Bożej Listy Muzyczne Dary, wykonawców oraz słuchaczy z modlitwą Pokój i Dobro. Dariusz Pukas, serdecznie pozdrawiamy panie Dariuszu. Bardzo, bardzo się cieszymy obecnością. Proszę pozdrowić grupę Pro Life Kolbe, koniecznie od nas tam za oceanem. I w ogóle wszystkich pozdrawiamy pro-liferów. Pani Ania, dziękuję za życzenia. Też się bardzo cieszymy, że dotarły. Jak jesteśmy przy Annach, bo jest więcej pań o tym imieniu, które do nas korespondują. Pozdrawiamy je wszystkie imieninowo i w ogóle wszystkie Anie. A co? Mamy gest. Możemy, to pozdrawiamy. Czujcie się jak najlepiej w czasie dopiero co imieninowym, postimieninowym. Niech święta Anna, babcia samego Pana Jezusa, dodaje wam sił.

Krzysztof Antkowiak oczywiście, znają Państwo ten utwór, ale ci, którzy nie znają, to właśnie go poznali we fragmencie, ale jakże istotnym, dzień trzeci, gdzie zrzucą chusty. Niesamowite, wiecie Państwo, chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa. Przeszedł, przeniknął przez całą. Jan, wchodząc do grobu, widział, zobaczył, ujrzał i uwierzył. Bo zobaczył, że chusty opadły, całun opadł nienaruszony, Chrystus przeniknął, zmartwychwstał. Rewelacja. Krzysztof Antkowiak, zostanie mi muzyka z tej płyty, utwór Na Nowo Lipkach, do słów księdza Piotra Pawłukiewicza, na 7 z 8, a na 6 obronionym ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli, jestem pewien.

Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Patrz niżej, lista i to wszystko, co dzisiaj usłyszeliśmy od pana dyrektora Macieja Marchewicza, który przytaczał profesorów, profesora Jacyna Onyszkiewicza, który zajmuje się fizyką kwantową, i księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, który napisał książkę o Chrystusie. Sięgajcie państwo po te lektury. Pan profesor Jacyna na przykład napisał książkę Wszechwiedza. Zaglądajcie państwo w te miejsca, są wakacje, warto poczytać, zatrzymać się i podać dalej. Pan Michał pisze, zdążyłem na końcówkę, pozdrawiam serdecznie. Może pan zdążyć na całość, na przykład w Radiu Via, odsyłamy w środę, czy w Radiu Niepokalanów, też w środę, 21:30 tam startują. W internecie dobrze słychać, dobry odbiór, także może pan się odpalić, panie Michale, i w całości posłuchać listy jeszcze w innych stacjach. Pozdrawiamy je serdecznie, zwłaszcza Radio Niepokalanów, z którym jesteśmy od początku. No, oczywiście też Radio Via, Radio Bobola, Radio Rodzina Wrocław, serdecznie pozdrawiamy Chrystusa Króla, no i naszą rodzimą stację. Tu powstaje lista i suplement do listy przybojów muzycznych. Dalej suplement będzie bardzo ciekawy, też serdecznie zapraszam. Tak więc będzie wspaniałe świadectwo. Już najbliższy suplement, kochani. Warto posłuchać, odsłuchać, przekazać dalej. Bardzo, bardzo pozdrawiamy. ABS teraz, czyli Antybabylon System, na miejscu piątym w utworze Mamo.

i genialna wokaliza Kasi Lampert, oczywiście Paweł Kusz na front wokalu, Mamo, utwór na piątym miejscu Antybabylon System. Na szarym złocie w tym tygodniu awansował Marcin Wargocki utworem Jesteś, a z nami są Aleksandra i Armin. Serdecznie Was pozdrawiamy, którzy słuchają nas w samochodzie. Proszę bardzo, pięknie pozdrawiamy Was serdecznie. Nie wiem, czy jesteście w kraju, czy w Norwegii. Miłe i sympatyczne połączenie telefoniczne, też tak myślę, z Janiną. Pozdrawiamy redaktorów w studiu i na plaży. Ave Maria, Aleksandra i Armin. A tu widzę na Państwa pulpicie w samochodzie zdjęcie zrobione w internecie. Zobacz, Radio Jasna Góra. Tak jest. Mogą Państwo też przekazać tę dobrą wiadomość, zwłaszcza Pan Michał, niech wie i nie, jeśli ktoś się spóźnił na listę, może ją odsłuchać w innej stacji. Podajemy na fanpage'u namiary. No i oczywiście w internecie serdecznie zapraszamy. Trzy utwory wybierasz, ty 20 prezentujemy. My zakładkę głosowania, strona muzyczne.dary.pl. Tam głosuj, zapraszamy i na nasz fanpage. Teraz Szare Złoto, Marcin Wargocki. Jesteś, słuchamy Czwartek.

0: przecieka, jak dym, który w powietrzu się rozpływa, jak kostka mydła, która z rąk się wyślizguje.
1: Marcin Wargocki z pięknym awansem, stosunkowo niedawna nowość, utwór Jesteś. Czwarte, Szare Złoto. I jesteśmy już na podium. Brąz w tym tygodniu wracają na podium ci, którzy tworzą kapelę, zespół Porozumienie, a utwór sążnisty, przepiękny. Zaglądnijcie Państwo do Księgi Apokalipsy i tamto miejsce, gdzie Chrystus pokazuje, ukazuje się Janowi, świętemu Janowi. Jan przekazuje wiadomość z nieba, ma napis na pasie: Królów Król, Panów Pan. Warto w to miejsce trafić i uwielbić Chrystusa. Porozumienie, Królów Król, prosimy o

Król w Król, a to miejsce w Apokalipsie to 19 rozdział, 16 werset. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Odsyłam w to miejsce. Już słyszymy Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Pięknie nam się ułożyły te tytuły. Królów Król i Jezus Pan, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Prosimy o srebro dla Golec Orkiestra.

0: Bo tylko jest jeden Jezus, Pan Srebro dla zespołu Golec Orkiestra właśnie za ten utwór, bo tylko jest jeden Jezus, Pan i genialnie, że tak jest, bo tylko jest jeden Jezus, Pan. Kto wygrywa notowanie 1281? Uwaga, po raz drugi z rzędu Złoty Gong otrzymują Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior, jej mąż, cały zespół za utwór Czas to miłość. Prosimy, Złoty Gong! A z nami na antenie Wojciech Gąsior, mąż Gabi. Witaj, Wojtku.
1: Witam serdecznie, witaj Darku, witajcie radio słuchacze.
0: Bo czas to miłość. Tak. Nie żałuj go. No wiesz co, fantastycznie robicie te utwory. Twoja żona śpiewa tak pięknie, już to mówiłem publicznie, w najbliższym suplemencie to powtórzę, że piękniej śpiewa niż Adele. Powtórzę to ponownie, absolutnie. Chociaż no wiadomo, że każdy gdzieś operuje tym głosem w inny sposób, ale jakiś punkt do odniesienia tutaj mamy, więc jeszcze raz pozdrowienia dla Gabi, pozdrowią. Ale właśnie, jak czujesz ten utwór, bo jest pięknie i zagrany, i zaśpiewany, i ma swój beat, trochę wakacyjny, a jednocześnie bardzo ważny, bo czas to miłość, to oczywiście maksyma błogosławionego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Słuchamy cię.
1: Tak, rzeczywiście beat jest wakacyjny, jest lekki, jest taneczny, może dlatego, żeby właśnie chętnie go nucono i łatwo go było zanucić czy przytoczyć, tę melodię.
0: Nam no, wpadł w ucho i całej redakcji.
1: Bardzo miło.
0: I słuchaczom.
1: Przesłanie jest jak najbardziej no, ponadczasowe, bo tak naprawdę to jest taka maksyma, która obowiązuje, jest to taka lekcja, która tak naprawdę każdy z nas, myślę, że ma do odrobienia i do przewalczenia tak naprawdę w każdym czasie swojego życia.
0: No, no.
1: Tak naprawdę myślę, że najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, czy to jest własne dziecko, czy to jest współmałżonek, czy to jest ktoś mieszkający po sąsiedzku, czy też ktoś ubogi z gdzieś tam z okolicy, czy z innego kraju. To jest własny czas,
0: dokładnie,
1: który możemy mu poświęcić i to jest, myślę, najcenniejsze, a dzisiaj jest chyba coraz trudniej o to, bo tak naprawdę rozpraszaczy i zapychaczy tego czasu jest coraz więcej i coraz trudniej właśnie jest o ten czas. Więc myślę, że ta piosenka wręcz nabiera na aktualności i z każdym rokiem jest, myślę, coraz ważniejsza.
0: Tak, no jest, myślę, inspiracją dla tego typu działań. Sam kiedyś miałem stosunkowo niedawno takie doświadczenie, podszedłem do bezdomnego, zacząłem z nim rozmawiać i on mówi, że no dostał coś najważniejszego. Czy pan wie, że nikt ze mną nie rozmawiał od wielu, wielu, nie wiem, miesięcy? Ja panu bardzo dziękuję, że pan spojrzał, zaczął na mnie, zaczął ze mną rozmawiać. No niewiele trzeba i ten człowiek po prostu, nagle widziałem światło w jego oczach. To jest bardzo ważne.
1: To prawda i myślę, że możemy ten błysk w oku drugiego człowieka zauważyć na co dzień, jak właśnie spojrzymy, poświęcimy trochę czasu, zatrzymamy się,

0: Czasem można porozmawiać, czasem można po prostu pójść do kogoś na herbatę, się umówić, ale to jest najcenniejsze, co możemy zrobić.
1: Wojtek, dwa słowa od ciebie kończące do słuchaczy i kończymy listę.
0: Życzę wam, drodzy, aby ten refren, ta piosenka została z nami na całe wakacje, a może i na dłużej.
1: Dokładnie tak. Wojciech Gąsior, mąż Gabi, ale też wspaniały kompozytor grający na gitarze basowej. Fantastycznie, Wojtku, wam to wychodzi. Jeszcze raz gratulujemy. Pozdrawiamy całą waszą rodzinę. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, dobrych wakacji, bo jesteście na wakacjach.
0: Tak, dzięki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, ciebie, Darku, i szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Kończymy listę 1281. Wojciech Gąsior wraz z żoną Gabi, całym zespołem, utworem Czas to Miłość. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, za stołem techniki radiowej Robert Czech. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.